0: Anatolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupę plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antolka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie

zdany krok. No spróbuj mą szafę otworzyć. 100 sukien, a każda jak łap.

0: Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna.

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginie, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły? Rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klucz.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, bo myślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło Jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał Jabłuszek, może calus od gruszek.

Potem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: to promocja. Mango.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry i na początek najważniejsze wiadomości.
5: Iga Świątek w finale turnieju w Toronto. Doszło do największego wycieku danych w historii Polski. Niezwykły spektakl na niebie, zaćmienie słońca oglądały tysiące ludzi.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
5: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Iga Świątek wygrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3 w półfinale turnieju w Toronto. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do decydującej rundy jakiejkolwiek imprezy. O wygraną w Kanadzie Iga zagra ze zwyciężczynią meczu Jelenę Rybakina Coco Gauff. Już wiadomo, że w kolejnym notowaniu rankingu WTA 8 obecnie Polka awansuje o jedną lokatę, a jeśli zdobędzie tytuł, będzie nawet 5. Pozostajemy jeszcze przy sporcie. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Wygrał Szwajcar Jason Joseph. Anita Wodarczyk była czwarta w rzucie młotem, a Maksymilian Szwed szósty w biegu na 400 metrów. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. Po jednym z największych wycieków danych w historii kraju, wczoraj w niepowołane ręce trafiły 2 terabajty danych i dane wrażliwe prawie 19 milionów Polaków, poinformował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To dane z firmy, która gromadziła informacje medyczne o lekach i receptach. PESEL najszybciej można zastrzec za pośrednictwem mObywatela.
6: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
5: Wicepremier zapewnia, że wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Było mrocznie, ale i spektakularnie. Wczoraj nad Polską można było oglądać częściowe zaćmienie słońca. W naszym kraju tarcza słoneczna zasłonięta była w niektórych miejscach nawet do ponad 80%. Jak to wszystko wyglądało?
7: Zaczynało coraz bardziej przypominać taki rogal żółty.
8: Księżyc prawdziwy nigdy nie wygląda jak ten bajkowy, jak ugryziony rogal, a tutaj słońce wygląda, jakby ktoś odgryzł kawałeczek z tego słońca.
9: No nadgryzione słońce, tak mówią potocznie, ale to jest coś dużo głębszego i piękniejszego niż tylko takie codzienne porównanie.
10: Fascynuje nas tajemnica wszechświata. Niezbadany wszechświat.
5: Mówili warszawiacy, którzy zaćmienie oglądali w Centrum Nauki Kopernik. Pierwszy polski okręt wojenny z programu Miecznik otrzymał już oficjalnie imię Wicher. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się wczoraj chrzest jednostki, która razem z kolejnymi w serii okrętami Burza i Huragan ma odmienić polską marynarkę wojenną.
11: Kompania, baczność!
12: Płyń po morzach i oceanach świata. Nadaje ci imię Wicher.
13: Brawo, udało się!
14: Wicher dołączy do floty jako fregata. Bronić, patrolować, z dumą reprezentować biało-czerwoną banderę na arenie międzynarodowej.
5: ORP Wicher zostanie dziś z pokładu specjalnej barki spuszczony na wodę, po czym wróci do stoczni na wyposażenie i uzbrojenie jego wnętrza. Pierwszy miecznik ma wejść do służby w 2029 roku. Wszystkie trzy mają być gotowe do 2031.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Na autostradzie A4, na dolnośląskim odcinku autostrady A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice samochód osobowy zderzył się z aż 3 busami. 3 osoby są ranne, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Na S7 między Białobrzegami i Grójcem w pobliżu Skurowa, to z kolei Mazowsze, 2 busy się zdarzyły, 1 osoba została ranna. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa i ruch odbywa się przez bramki tą jezdnią zapasową. Na trasie S52 między, na odcinku Kraków-Balice Modlniczka, konkretnie na węźle Modlniczka, samochód ciężarowy uderzył w pojazd służby drogowej, który brał udział w malowaniu poziomego oznakowania. Nie ma rannych, ale ten samochód się wywrócił i farba się rozlała. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Katowic. Ruch odbywa się jedynie pasem awaryjnym.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
16: Pogoda.
5: Sporo słońca, a na zachodzie wręcz bezchmurnie. Najchłodniej nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu około 20 stopni, w centrum do 23, na zachodzie nawet 27.
15: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
1: Lato w Radiu Pogoda.
17: Lato, lato, lato czeka.
4: Dzisiaj moje święto i nie tylko moje, ale o tym za moment. Dzień dobry Państwu, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Asia Kruk, kłaniam się. Dzisiaj 5 po 6 w tej chwili. Dzisiaj czwartek, 13 dzień sierpnia, 225 dzień roku. Do końca roku 140 dni, do końca lata 40. Słońce wstało o 5.16, zajdzie 5 minut po godzinie 20, a dzień będzie krótszy od najdłuższego. O, już o godzinę i 58 minut. I dzisiaj, proszę Państwa, jest Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. I mimo, że z wiekiem, nie wiem, czy Państwo, jeżeli są leworęczni, tak mają, to z wiekiem coraz bardziej oburęczni, ale jednak się identyfikuje. Także czekam na życzenia. Nie, tak naprawdę czekam na odpowiedź na pytanie, jak się Państwu dzisiaj wstaje. No i czy oglądali Państwo wczoraj to zaćmienie słońca, albo Perseidy, albo chociaż Starlinki? Zapraszam, 22 444 4004.

12,5 minuty po 6. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. A co w dzisiejszej porannej prasie? Gazetę Wyborczą proszę sobie przeczytać, bo się okazuje, że ktoś, nie wiadomo kto, wie, jakie leki bierzemy i u kogo się leczymy. Hakerzy skradli dane medyczne pacjentów kilkunastu tysięcy przychodni i gabinetów, które korzystają z pewnej aplikacji. Nic nie wskazuje na atak z zewnątrz, stwierdził wicepremier Krzysztof Gawkowski. Ta aplikacja to jedna z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Obsługuje tysiące poradni i gabinetów. W jej bazie są numery PESEL wszystkich pacjentów, którzy zgłosili się do klientów tej firmy, dane o ich wizytach i przepisywanych im lekach. Firma, która chwali się na stronie, że obsługuje 3 miliony porad lekarskich i 2 miliony 700 tysięcy recept miesięcznie, teraz milczy o wycieku, ograniczając się do ogólnikowych komunikatów o tym, że trwa wyjaśnianie sprawy. Co się stało? Hakerzy prawdopodobnie ukradli te dane dla okupu. Są takie informacje, może na razie nieoficjalne. Natomiast wiceminister Krzysztof Gawkowski chce uruchomić takie narzędzie, żebyśmy się mogli dowiedzieć z niego, czy nasze dane wyciekły. Czyli wpisujemy gdzieś na jakiejś bezpiecznej stronie PESEL i wtedy będzie wiadomo, czy nasze dane są ukradzione, czy są bezpieczne. Proszę o tym przeczytać w dzisiejszej Gazecie Wyborczej na stronie pierwszej. Bardzo interesująca propozycja, moim zdaniem, i bardzo interesujący artykuł w Fakcie na stronie 7. To będzie bardzo duża zmiana. Od 4 września świeżo upieczeni kierowcy aut zostaną objęci nowymi, surowymi regulacjami dotyczącymi alkoholu. Ustawodawca przewidział dla nich również bardzo dotkliwe kary za łamanie przepisów. Chodzi o to, że nowi kierowcy, ci 17-letni, ale też starsi, którzy dopiero teraz zdają prawo jazdy, także jeśli jeszcze raz zdają prawo jazdy, mogą mieć 0,0 zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Czyli absolutne zero. I bardzo dobrze, bo pijani kierowcy w ubiegłym roku odebrali życie 137 osobom, a prawie 1500 zostało rannych. To dzisiejszy fakt, strona 7. Jest jeszcze dziennik Gazeta Prawna i tam o pieniądzach. Pieniądze na aktywizację bezrobotnych już się wyczerpują mimo uruchomienia w pierwszym kwartale tego roku rezerwy z Funduszu Pracy. W lipcu ruszyła kolejna taka transza i urzędy masowo składają wnioski o dodatkowe pieniądze. To od nich zależą nabory na programy aktywizacji bezrobotnych w tym drugim półroczu, a tymczasem spadek tego rodzaju usług jest widoczny w danych resortu pracy. Po prostu nie ma pieniędzy dla osób bezrobotnych. Wracamy do najpiękniejszych melodii, 15 minut po 6, pod budą.

0: 21 minut po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. No siedzimy tutaj w studiu, proszę Państwa, i dyskutujemy, jak to wczoraj było przy tym zaćmieniu. Kto widział, ręka do góry? No właśnie, nikt ręki do góry nie podnosi, bo nikt nie widział. A Państwo, 22 444 4004, proszę się pochwalić. Ja tylko po 22 chwilę widziałam te płynące po niebie ławą Starlinki i kilka spadających gwiazd. I muszę powiedzieć, że był to niesamowity widok.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: informacje.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz który krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 28 minut będzie godzina 7. Na jakim etapie tam państwo są? Jeszcze w łóżku rozpatrują, jakie to wczoraj było piękne zaćmienie słońca. Oglądali państwo na żywo. Znaczy ja oglądałam na żywo, ale w telewizji. Bo przecież od Warszawy trzeba było się sporo oddalić, żeby cokolwiek zobaczyć. Budynki, budynki, budynki, wielkie miasto. A jak tam u państwa? Dzień dobry.
1: Witam. Ja powiem tak, ja wczoraj wyszedłem przed 19:00, chciałem obejrzeć zaćmienie słońca. No niestety ja jestem lajkonik. Wyszedłem, jednak słońce wcześniej się schowało, no bo u nas nie są te proste tereny. No tam tak. Są pagórki, góry, gdzieś lasy. Tak. Niestety schowało się wcześniej. Nie było widać już po 19:00 słońca, także jako takiego zaćmienia nie widziałem. Mhm. Ale powiem, pojechałem później w nocy, bo jestem kierowcą zawodowym, jechałem 4 godziny 15 minut. To powiem, bardzo dużo właśnie dzisiaj spadło tych perseidów, 8 do 10 spadło, fajnie leci, leci. Człowiek wypowiada życzenie. No. No ja nie wiem, bo ja wypowiedziałem dzisiaj dużo życzeń. Które się spełni? To pierwsze, co się wypowiedziało, czy tylko ja dzisiaj chyba z 8 wypowiedziałem. Co widziałem, to se zmieniałem życzenie. Dziękuję, stały sław.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście po co się ograniczać? Absolutnie nie trzeba. Ja widziałam 3 spadające gwiazdy, wypowiedziałam, znaczy w duszy, 3 życzenia i mam nadzieję, że się wszystkie spełnią, chociaż też do końca nie wiem, jak to jest. Może państwo coś na ten temat. 22 444 4004.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Gang Marcela za nami. Jest 6:40, za 20 minut będzie godzina 7. Dzwonią w sprawie Państwo w sprawie życzeń i spadających gwiazd i w sprawie zaćmienia słońca. Oczywiście będziemy wracać do tego tematu. 22 444 4004, ale dobre wiadomości dla grzybiarzy będziemy mieć dzisiaj także w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Więc proszę po prostu z nami zostać, sobie uważnie posłuchać. Anna German, już za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: W naszym najbliższym spotkaniu z Tadeuszem Osipowiczem porozmawiamy m.in. o niepobitym do dziś rekordzie frekwencji, który padł podczas występów kabaretu Tej w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Usłyszymy także piosenki, które w kabarecie Tej śpiewali Małgorzata Ostrowska i Zbigniew Wodecki.
1: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sworakowski i Tadeusz Osipowicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Farm.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 8 minut będzie godzina 7. Czy Państwo widzieli wczorajsze zaćmienie? Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu, witam serdecznie. I w kontekście wczorajszego zaćmienia słońca w Warszawie chciałam powiedzieć, że w Warszawie na Bemowie z 9 piętra okno na zachodnią stronę miałam od początku do końca przepiękny spektakl i widziałam w całości zaćmienie słońca. I ja, i moje dzieci, i moje wnuki. Pozdrawiam serdecznie. W Warszawie też było zaćmienie widoczne. Wszystkiego dobrego dla Państwa, radiosłuchaczy i prowadzących. Wiola z Warszawy.
0: Pani Wiolu, wszystkiego dobrego, że żeśmy się wcześniej nie zgadały. U mnie na Sadybie z pierwszego piętra oczywiście nic nie było widać. Jeden z sąsiadów chciał załatwić klucze na dach, ale się nie udało, więc no, zaćmienie było jakie było. Oczywiście bloki przesłaniały, no a inna część Warszawy. Bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon. Zbieram kolejne relacje. Pogodny poranek w Radiu Pogoda 22 444 4004. Bo to wczoraj była kumulacja, zaćmienie słońca, Perseidy i jeszcze Starlinki.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4 minuty 7 i już za chwilę będą wiadomości. Proszę Państwa, jeżeli do tej pory Państwo nie myśleli o tym, że warto robić przysiady, nawet z obciążeniem i pomachać trochę hantelkami, to być może po tych wiadomościach Państwo zmienią zdanie, dlatego że to jest po prostu zdrowe i może nam pomóc w dłuższym i przede wszystkim komfortowym życiu. O tym między innymi w wiadomościach.

0: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włóci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Została ostatnia reklama.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. To Państwa obudzi na pewno, bo to będą orkiestry Dente. W wykonaniu Haliny Kunickiej oczywiście, a później Frank Sinatra. A teraz wiadomości.
17: Za chwilę wrócimy do ogromnego wycieku danych. Potem Marcin Romanowski, polityk, wnioskuje o listę żelazny. Częściowe zaćmienie słońca za nami.
18: Taka pomarańcza nadgryziona.
17: Emocji nie brakowało.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
17: Marcin Krzemiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL i historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
20: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
17: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Według resortu cyfryzacji nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały obce służby. Niemniej rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził wieczorem, że jego klient złożył wniosek o wydanie listu żelaznego oraz oświadczenie o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. Mecenas Bartosz Lewandowski napisał na platformie X, że ma nadzieję, że sąd okręgowy rozważy wszystkie argumenty i wyda byłemu wiceministrowi i politykowi PiS list żelazny, by mógł wyjaśnić sprawę na uczciwych warunkach w Polsce. Stołeczny sąd potwierdził otrzymanie wniosku w tej sprawie i że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Przenosimy się do Kolumbii. Kolejny cud, mówią ratownicy o wydobyciu 32-latki spod gruzów budynku w mieście Pereira w Kolumbii, którą w poniedziałek nawiedziło trzęsienie ziemi. Kobieta trafiła do szpitala i walczy o życie. Wcześniej miał u niej dojść do zatrzymania krążenia i była reanimowana. Wczoraj władze Kolumbii podały, że aktualny bilans kataklizmu to 265 ofiar śmiertelnych i blisko 500 zaginionych. To było ledwo kilkadziesiąt minut, ale jakich? Wieczorem w większej części Polski można było obserwować częściowe zaćmienie słońca na balkonach, dachach czy wzniesieniach i to nawet okiem uzbrojonym tylko w przyciemnione okulary.
18: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to bardzo rzadko to się dzieje.
5: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy, takie ogromne.
17: W Hiszpanii z kolei zaćmienie słońca było całkowite. Tłumy obserwatorów zjechały do tego kraju, wyprzedano niemal wszystkie noclegi. Następne również częściowe, choć widziane głównie na południu Europy i w Afryce zaćmienie będzie już za niecały rok. Osoby, które poświęcają na trening siłowy 90 do 120 minut tygodniowo, mają o 13% niższe ryzyko śmierci niż te, które w ogóle nie wykonują takich ćwiczeń. Wynika z badań naukowców z Harvardu. Jeszcze większe korzyści wiążą się z połączeniem treningu siłowego z aktywnością aerobową, czyli na przykład krótkim półgodzinnym bieganiem, pływaniem, marszem czy jazdą rowerem w tempie, które pozwala swobodnie oddychać i rozmawiać.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. W Toronto jest nie do zatrzymania. Iga Świątek awansowała do finału kanadyjskiego tysięcznika. Pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę w trzech zaciętych partiach 6-3, 1-6 i 6-3. Tym samym zrewanżowała się rywalce za dwie porażki w tym sezonie. Dla Polki to pierwszy finał od września ubiegłego roku. Nie ma dnia bez medalu na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Po dwóch srebrach brązowy medal na sprinterskim dystansie 110 metrów przez płotki wywalczył Jakub Szymański.

0: pogoda.
1: Najpogodniej na zachodzie, ale generalnie w całym kraju nie powinno dziś zabraknąć słońca i nie będzie padać. Najchłodniej około 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Najcieplej na zachodzie Polski do 27 stopni.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Już prawie 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heizer.
3: Jasia Kruk, witamy w czwartek, 13 sierpnia. Puk, puk, odpukujemy na wszelki wypadek. Mamy 225 dzień roku, do końca roku 140 dni, a do końca astronomicznego lata 40.
4: Zaćmienie pan widział?
3: Nie widział.
4: A Perseidy?
3: Nie widział.
4: A Starlinki?
3: Nie ma.
4: No dobrze, ktoś pisnem, spokojnym, ten jest po prostu spokojny. Za to od państwa czekamy na telefony, bo państwo widzieli to czy tamto. A wiesz, że jak gwiazdy spadają, to trzeba pomyśleć życzenie?
3: No wiem. No,
4: o tych życzeniach też będziemy mówić dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda. Teraz zgodnie z obietnicą wcześniejszą Halina Kunicka i orkiestry Dente z 1970 roku.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 7, rzut oka do kalendarza tego dzisiejszego dnia. Dziś imieniny obchodzą Diana, Helena i Jan. Wszystkiego dobrego.
1: Życzymy wszystkiego najlepszego. Dla mnie teraz poproszę życzenia z okazji dzisiejszego dnia.
0: Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych.
1: Otóż to.
0: Asiu, wszystkiego dobrego, wszystkiego lewego.
1: Bardzo dziękuję i wszystkim naszym słuchaczom, którzy no właśnie też bardziej leworęczni, też wszystkiego dobrego. A co w kalendarium?
0: Co w minionych latach? Na przykład rok 1965 i właśnie 13 sierpnia tego dnia Beatlesi wydają płytę zatytułowaną Help!
1: Z wykrzyknikiem. Tak został ten album zatytułowany Pomocy. On miał być niby wołaniem o pomoc spowodowaną wielką sławą. To był w sam środek Beatlemanii i oni już się tacy trochę czuli zmęczeni tą sławą. Myślałby kto, jak ciężkie jest życie artysty. Ale piosenki świetne. I need somebody, help, not just anybody,
0: help, you know I need someone, help. Oglądałem, wielokrotnie oglądałem, czarno-biały, świetny,
1: mógłbym
0: jeszcze wiele razy oglądać.
1: Film.
0: Cofamy się troszkę w czasie, w roku 1899 urodził się Alfred Hitchcock, angielski reżyser filmowy, telewizyjny, scenarzysta, producent.
1: Tyran podobno na planie i czasem też tyran w życiu, no ale znamy go z innej strony, mistrz suspensu, autor kultowych filmów Północ, Północny Zachód, Okno na podwórze, Ptaki czy Psychoza.
0: Strasznie.
1: Może nie powinniśmy tak o poranku, ale to wiesz, ciśnionko podniesione,
0: poszło.
1: Kawy nie trzeba.
0: Poszło. To było wydarzenie historyczne, proszę Państwa. Mówiliśmy o 13 sierpnia w kalendarzu w minionych latach.
1: A przed nami kolejne najpiękniejsze melodie dla ukojenia nerwów. Pejzaż horyzontalny, proszę bardzo, Maryla Rodowicz.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, prawie 19 minut po godzinie 7. Przeglądamy tutaj prognozę pogody na najbliższe dni. Co mówiłeś, że będzie gorąco?
1: No ja się wybieram na Mazury i wygląda na to, że tam będzie gorąco jutro, pojutrze do 30 stopni.
0: Bardzo zazdroszczę. A co będziesz robił na Mazurach w długi weekend?
1: A będę kibicował.
0: Będziesz grał w grę?
1: Sam może troszkę mniej, ale w Starych Jabłonkach są Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej.
0: A, rozumiem. Już Państwo wiedzą, gdzie będzie można spotkać Zygmunta Heizera w najbliższy weekend, 14, 15 i 16. My oczywiście z Państwem będziemy i szykujemy na weekend mnóstwo atrakcji, jak to Radio Pogoda. O wszystkich będziemy mówić, a za chwilę o spełnianiu życzeń.
2: Autopromocja.
3: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
0: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-Czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
3: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10:00. Zaprasza Asia Kruk.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
6: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Baborówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. 3 dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Holmes, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas, Baborówku. 14-16 sierpnia, Baborówko koło Szamotu.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Reklama.

0: 7.29 to pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dużo działo się na niebie ostatniej nocy. Od wieczora się zaczęło od zaćmienia słońca. Później o godzinie 22.10.15 między innymi, mniej więcej, przylatywały Starlinki i akurat to widziałam. No i gwiazdy spadały całą noc, a jak gwiazdy spadają, to trzeba pomyśleć życzenie.
1: Tak.
0: I jeden z naszych słuchaczy pomyślał sobie 8 do 10 takich życzeń i zastanawiał się i dzwonił z tym do radia, czy tylko to pierwsze się spełni, czy każde z osobna. I ja osobiście uważam, że każde z osobna. Gwiazda spada, myślimy.
1: Jedno życzenie, jedna gwiazda, a było ich dużo.
0: Ale są zasady, jak sobie artykułować te życzenia, kiedy gwiazdy spadają. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A propos tych spadających gwiazd i życzeń, o których mamy sobie przy okazji pomyśleć, to ja słyszałam taką wersję, że oczywiście spadających gwiazd nie widziałam, bo spałam, ale słyszałam kiedyś, że w duszy trzeba sobie takie marzenie pomyśleć, natomiast nie można powiedzieć tego marzenia komuś, bo w żaden sposób ono się potem już nie spełni. Trzymam się tej zasady i tak robię. Czy się spełniają? Pewnie po części gdzieś tak. Zaćmienie słońca widziałam, choć początkowo gdzieś było ono przesłonięte przez chmury, natomiast przez okulary spawarnicze idealnie, ładnie było widać, naprawdę ciekawe zjawisko.
1: No skąd pani wzięła okulary spawalnicze? Może mąż spawacz?
0: Nie wiem. No,
1: albo pożyczone.
0: Właśnie, to później opowiem, jak wczoraj do mnie dzwonił mój przyjaciel Lesiu i opowiadał właśnie. I tam też występują w tej opowieści okulary spawalnicze. Bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście wiemy, nikomu nie można mówić takiego życzenia, bo inaczej się nie spełni. A państwu się kiedyś spełniło życzenie od spadającej gwiazdy? Może? 22 444 4004.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 23 minuty będzie godzina 8. No proszę Państwa, warto wyjść gdzieś wyżej i z góry sobie na świat popatrzeć. Ja za to najbardziej kocham góry, ale jak gór nie ma, czyli na przykład nad Polskim Morzem, to są tarasy widokowe. Jeden z takich tarasów został otwarty. Gdzie dokładnie, jak wygląda? No, na razie powiem tylko tyle, jest spektakularny. A więcej za kilka minut.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz, tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan, różne rodzaje, jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
14: Została ostatnia reklama.
15: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Za 13 minut będzie godzina 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Znają Państwo tę sytuację, że najbliższy taras widokowy jest we Wrocławiu. No to już nie, proszę Państwa. Otóż nad morzem otwarto bardzo fajny taras widokowy. 35 metrów szerokości i wysokości prawie 8 metrów. W Pobierowie, to jest bardzo popularne miejsce na wakacje dla chyba wszystkich Polaków. Ktoś nie był w Pobierowie? No nie wiem, ja byłam parę razy. No więc tam jest taki wysoki klif i do tej pory, żeby zejść z tego klifu nad morze, no to trzeba było iść tak dookoła, a teraz od tej słynnej ulicy Mickiewicza można sobie super zejściem zejść na plażę. Otóż to zejście wszystkich dzieli, bo niektórzy twierdzą, dlaczego? Że jest po prostu brzydkie. I jeszcze w dodatku w nocy...
1: Zejście ma być bezpieczne.
0: No jest bezpieczne, oczywiście, no. Bo jest i platforma taka zjazdowa dla wózków, i no normalne widzisz. Schody, a nawet winda już po no europejsku. Proszę. Natomiast przeciwnicy tego zejścia mówią, że po pierwsze zbudowali to na klifie bez sensu, nie wolno tak robić, a po drugie, że to w nocy świeci na fioletowymi światełkami i wygląda bardzo brzydko.
1: No ale przy okazji jest punktem orientacyjnym, tak jak latarnia morska dla, wiesz, marynarzy.
0: Mądrze mówisz, no. To prawda. Tak? Także jesteśmy za.
1: Patrzą
0: sobie...
1: coś fioletowego, Pobierowo.
0: No, to tam do domu, ewentualnie. Proszę sobie w internecie obejrzeć zdjęcia tego zejścia. No, naszym zdaniem wygląda dość spektakularnie. Poświeci, ale najważniejsze, że wózkiem będzie można wjechać bezpośrednio i bezpiecznie, jak dodał Zygmunt rezolutnie, na samą plażę. Gorąco polecamy. A może ktoś już był i widział? To do nas zadzwoni i nam powie, jak to wygląda tak naprawdę na żywo. 22 444 4004 poprosimy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 8. Już za chwilę wiadomości, a w nich dużo turystyki, czyli najazd na Tatry już w najbliższy weekend, ale także problemy wszystkich tych, którzy z Sycylii, konkretnie z Katanii, chcą wylecieć albo tam dolecieć. No na razie jest to niemożliwe. Więcej szczegółów dosłownie za kilka minut.
1: A ja już w tej chwili zapraszam Państwa do zgłaszania się do naszej krzyżówki. Nagroda gwarantowana, koszulka Pogoda mi w duszy gra, a główna nagroda to dzbanek na wodę z limitowanej serii Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy. Będziemy się bawić w pogodną krzyżówkę już po godzinie 8.
2: Autopromocja.
3: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara nie ma mnie, wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: polskich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunchips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Została ostatnia reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Reklama.
6: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będą niebiesko-czarni z Adą Rusowicz i inne wielkie gwiazdy i najpiękniejsze melodie. O spadających gwiazdach i życzeniach z tym związanych też będziemy mówić po godzinie 8 w pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz będą wiadomości.
7: Były minister chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Etna kontra podróżni, nadal problemy z lotem lub powrotem z Sycylii. W weekend powrót pałów, ale to mogą być ostatnie takie dni tego lata.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
7: Marcin Krzemiński. Marcin Romanowski chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS złożył wniosek o tak zwany list żelazny. Co ciekawe, pismo nadał w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. O szczegółach Marcin Starzec.
8: Naddniestrze to separatystyczny, prorosyjski region Mołdawii, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Romanowski wskazał nawet konkretny adres, pod którym prawdopodobnie przebywa. Wniosek trafił już do Sądu Okręgowego w Warszawie i teraz sędzia referent ma zapoznać się z aktami sprawy i zdecydować, czy list żelazny zostanie wydany, ale rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak sugerował, że decyzja wcale nie musi być pozytywna.
9: Nic nie wskazuje na to, aby Marcin Romanowski rzeczywiście zamierzał się do tych obowiązków podejrzanego stosować.
8: Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
7: Do jutra przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przelotów na lotnisku w Katanii z powodu aktywności wulkanu Etna. Paraliż lotniska zbiega się w czasie ze szczytem wakacyjnych wyjazdów we Włoszech. Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. A propos podróży, pod Tatrami zaczyna się wielki sierpniowy najazd. Zbliżający się weekend to jeden z najbardziej obleganych momentów całego roku.
10: Giewont czy Kasprowy, tam będzie trudno złapać prawdziwe wspomnienie cichego i naturalnego Narodowego Parku. Warto znaleźć szlaki alternatywne, może gdzieś bardziej w Kościelisku, Dolina Lejowa.
7: Podpowiada Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Upały wrócą i to już w ten weekend, ale lato powoli zbliża się ku końcowi, co widać także w prognozach. Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
11: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
7: Na początku przyszłego tygodnia ochłodzi się, a w większości kraju pojawią się deszcze i burze. Wracamy jeszcze na koniec do Italii. To był plasterek smażonej cukinii, przekonuje Włoszka ukarana za jazdę samochodem z telefonem w ręce. Do zdarzenia doszło prawie 6 lat temu. Mandat spory, bo ponad 300 euro, więc kobieta postanowiła bronić się w sądzie. Kierująca nie przekonała do swoich racji sędziów pierwszej instancji i apelacji. Zapowiada więc skargę do Sądu Najwyższego, bo aktualnie musi zapłacić nie tylko spory mandat, ale też prawie 500 euro kosztów sądowych.
12: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
2: Pogoda.
7: Nad morzem i na północnym wschodzie maksymalnie 20 stopni dziś, 23 w centrum, 27 na zachodzie Polski. Tam też najpogodniej, ale generalnie w całym kraju powinno być dziś słonecznie.
12: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Lato w Radiu Pogoda.
5: Lato, lato, lato czeka.
13: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
6: Zygmunt Heiser.
13: Jasia Kruk. Przypominamy, jest czwartek, 13 dzień sierpnia, 225 dzień roku. Wschód słońca był o 5.16, zachód będzie o 25. Dzień krótszy od najdłuższego, o godzinę i 58 minut.
6: Generalnie nie powinno to Państwa dziwić, jeżeli to teraz ogłosimy, bo taka pora roku, że bywają takie rzeczy. Mimo wszystko rok dosyć suchy, ale grzyby są. I to jakie? I będziemy o tym mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda za czas jakiś. Także zapraszamy. A teraz niebiesko-czarni z Adą Rusowicz.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Kłaniamy się nisko, pani Barbaro.
3: Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, skąd pani do nas dzwoni?
3: Kamiennej Góry.
2: Ach, to jest takie piękne miejsce na Dolnym Śląsku, znam.
3: O, prawda, prawda. Widzę z okien swoją Śnieżkę.
0: O, proszę, a jaka pogoda dziś?
3: Oj, przepiękne niebo, przecudne, niebieściutkie, cudo.
0: A wczoraj udało się Perseidy na przykład zobaczyć w nocy?
3: Spałam.
0: No to tak jak ja.
2: Tak jest. Pani Barbaro, mamy dla pani prezent fajny. To jest koszulka z napisem Pogoda mi w duszy gra. O rozmiarze to później poza anteną będziemy rozmawiać. To jest taki prezent w naszej zabawie. Natomiast nagrodą główną za odgadnięcie zagadki w pogodnej krzyżówce jest dzbanek na wodę, taki, do którego można włożyć filtr i sobie tę wodę filtrować, a jeżeli nie trzeba, to po prostu ten dzbanek stoi na blacie pełen wody i przypomina, trzeba pić, trzeba się nawadniać. No właśnie. I dostanie pani ten dzbanek, tak jak mówiłam, jeżeli rozpozna pani hasło w naszej krzyżówce.
0: Teraz ważne informacje dla tych z państwa, którzy wypełniają diagram. Pani wypełnia, pani Barbaro?
3: Tak, tak, oczywiście.
0: No to teraz będzie linijka numer 19. W tym miejscu wpisujemy dzisiejsze hasło. Ważne informacje dla pani. Dzisiejsze hasło składa się z 5 liter. 5 liter. Kategoria to postać z serialu. I teraz będzie zagadka i 10 sekund na odpowiedź. Jest pani gotowa?
3: Tak.
0: Uwaga, zagadka brzmi tak, przypomnę, postać z serialu. Alternatywny dozorca.
3: Anioł.
2: Tak! Gratulacje.
3: Ale super!
0: Świetnie, błyskawicznie w ogóle się pani nie zastanawiała. A wydawało nam się, że hasło jest takie dosyć trudne.
2: Ale
3: to rozwiązuje. Ja rozwiązuję krzyżówkę.
2: No i pewnie nie jedną pani rozwiązuje, nie?
3: Tak, i już chyba znam odpowiedź na tą sierpniową krzyżówkę.
2: To pani teraz
0: jeszcze
2: nie
0: proszę
2: mówi.
0: Nie mówić.
3: Ani absolutnie, absolutnie.
2: Z tym to proszę pisać na adres poranek@radiopogoda.pl, maila. Bardzo serdecznie pani dziękujemy i przypominamy, a propos tego miesięcznego hasła, to za rozpoznanie i napisanie do nas maila z tym hasłem, to państwo zdobywają tak. Karty Radia Pogoda, bidon Radia Pogoda na wodę, koszulkę Radia Pogoda i jeszcze parasolkę. Nie będą państwo zdziwieni, że też Radio Pogoda. A do krzyżówki wracamy jutro.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 8, skoro dzisiaj czwartek, to jutro piątek.
1: Czyli dzisiaj półfinał.
0: Jutro się rozstrzygnie.
1: Coś ważnego mamy Państwu do zakomunikowania teraz.
2: Mam oficjalny komunikat. Dzisiejszą rozgrywkę wygrywa i awansuje do jutrzejszego półfinału pani Elżbieta. Gratulacje.
3: Dziękuję. Juhu.
2: No i jest wesoło.
4: Gratuluję.
3: Dziękuję, panie Darku.
2: Panie Darku, przyzna pan, że pani Elżbieta zasłużyła na ten awans, prawda?
4: Zdecydowanie tak.
2: Natomiast pan zasłużył, panie Darku, na zestaw upominków od Radia Pogoda, który niniejszym przyznaje w ramach Nagrody Pocieszenia.
4: Dziękuję uprzejmie.
1: Bardzo prosimy. Tak było wczoraj, po godzinie 12 w Funduszu Czasów Pogodowych. Natomiast no, jutro rzeczywiście się rozstrzygnie, kto po raz siódmy zdobędzie 2000 zł jako dofinansowanie do wymarzonego wypoczynku w ramach Funduszu Czasów Pogodowych, tylko w Radiu Pogoda. 8:21.
5: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Marian, okazja jest!
6: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert!
6: A nie, no to już wróciłem!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.

0: Martyna Jakubowicz. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 28 minut będzie godzina 9. Zygmuncie.
1: Tak.
0: Jak tam w twoim życiu tegoroczny sezon kurkowy? Czy on trwa?
1: Trzyma się świetnie. Jajecznica z kurkami obowiązkowa.
0: Wchodzi.
1: Tak.
0: No, to pewnie. Proszę sobie, proszę państwa, wyobrazić, że mimo tego, że no, w lasach jest bardzo sucho, to grzyby bardzo chcą rosnąć i one rosną, wystarczy trochę deszczu, jest wysoka temperatura, no i sypnęło. I to czym sypnęło? My o tym mówiliśmy parę lat temu, że nowy gatunek borowika wdarł się do polskich lasów. To jest gatunek inwazyjny, na szczęście jadalny i na szczęście na razie wygląda na to, że nie wypiera naszych rodzimych grzybów. To jest złotoborowik wysmukły, który no, już kiedyś rósł w Polsce, zwany jest Amerykańcem. Duży grzyb.
1: Wiesz co? No,
0: po prostu.
1: Nie znam go.
0: Duży grzyb.
1: Nie znamy się z Amerykańcem.
0: Nie znamy się. Nie wiadomo w jakich lasach, w których rośnie, czy tych pod Bydgoszczy, czy tych pod Poznaniem, czy w tych lubuskich, bo nikt nie chce powiedzieć, gdzie chodzi na
1: ale
0: takie łowy.
1: Ale Amerykańca da się zjeść.
0: Tak, on jest nawet bardzo dobry. No, normalny borowik. Są nasze jakieś tam ceglastopore i się nie znam na tych grzybach. W każdym razie wszyscy piszą w internecie o tym, że jeżeli chodzi o zbiory tych borowików wysmukłych, czyli Amerykańców, to w tym roku, proszę państwa, jest sztos, można spokojnie iść na ryby i można się spokojnie obłowić, a później w słoiki.
1: A ja na Mazury jadę, a tam są lasy, a w lasach.
0: No. Znajdź czas na to, żeby się wybrać do lasu na grzyby. No i oczywiście udanych zbiorów, łowów, jak zwał, tak zwał. Powodzenia. Janusz Laskowski teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 22 minuty będzie godzina 9. No państwo już informują, że wybierają się w najbliższy weekend na grzyby i bardzo dobrze, ale o innych rzeczach botanicznych związanych z uprawą roślinek
1: będziemy mówić. No Asia będzie teraz opowiadać o swojej plantacji pomidorów.
0: Nie teraz. Zostawimy sobie to na po godzinie 9, a poza tym jeszcze dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda odbędzie się wielkie testowanie. Nie moich balkonowych pomidorków, ale do wszystkiego, proszę państwa, dojdziemy. Najpierw sobie państwo posłuchają Bogdana Łazuki, a później będzie Ricky Poveri.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bony zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Czyta lektor AI.

0: 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Mamo, one latają wszędzie.
3: I mogą usiąść nawet na tobie.
4: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Reklama.

0: Za 12 minut będzie 9. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Wracamy w Państwa telefonach i wspomnieniach do wczorajszego zaledwie zaćmienia słońca i w ogóle do wczorajszej nocy. Oglądali Państwo zaćmienie. Dzień dobry.
1: Wczoraj wracałem akurat z Poznania drogą do Warszawy. Nagle patrzę, ludzie stoją na wiaduktach. No i patrzę, przypomniałem mi się, że to jest zaćmienie. I miałem piękny widok. W trzech parach okularów przeciwsłonecznych na głowie jechałem i oglądałem zaćmienie słońca.
0: No to bardzo serdecznie gratulujemy.
2: Niebezpiecznie. No widoki pewnie były piękne, ale dla oczu to niezbyt zdrowe.
0: Mówił wczoraj Wiktor Niedzicki, żeby tak nie robić. My miejmy nadzieję, że obejdzie się bez konsekwencji, a jak można było oglądać? No była tutaj wywołana płytka spawalnicza, ta od maski, od przyłbicy spawalniczej i ty się pytałeś, Zygmuncie, skąd się bierze taką płytkę?
2: No od spawacza. No.
0: Od Zygmunta się bierze taką płytkę i teraz, tak? I teraz mam od pana Zygmunta nawet, który razem z panią Marianką we Wrocławiu są naszymi kochanymi słuchaczami, a ich zięć jest moim przyjacielem Leszkiem i opowiadał mi wczoraj taką historię, że oglądał zaćmienie słońca właśnie przez płytkę tą z przełbicy spawalniczej, którą dostał od Zygmunta, od pana Zygmunta i oglądał to zaćmienie słońca w Kuźnicy, to jest dzielnica Boguszowa Gorc, a to jest miejscowość nad Wałbrzychem, w miejscu, w którym się Leszek wychował, na takiej wysokiej górze, rodziny z dziećmi, piękna atmosfera, sielanka, oglądają zaćmienie słońca do momentu, kiedy nie przyjechała policja i ich wszystkich wygoniła, bo teren prywatny. I właściciel sobie nie życzy. W takiej chwili. No ja nie wiem.
2: Zobaczyli to ich.
0: Tak, no tak. Wiem, że własność prywatna to rzecz święta, ale z drugiej strony. To taka to właśnie historia z wczorajszego zaćmienia. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy, pana Zygmunta i panią Mariankę.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

0: Marianna z bijącym sercem.
1: Marianna,
0: Marianna, biegnie znów nad morze.
1: Marianna,
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut 9 informacje z ostatniej chwili. Są Amerykańcy.
3: Czyli takie borowiki wysmukłe. Większe i to gatunek inwazyjny, ale podobno bardzo dobre. I my pytamy, a gdzie?
4: Dzień dobry. Chciałem tylko powiedzieć, że borowik Amerykaniec rośnie na północy Polski w Słowińskim Parku Narodowym. I rzeczywiście jest kapitalny, ładny, smaczny. Pozdrawiam, Artur.
3: No pozdrawiamy, panie Arturze, ale w Słowińskim ani innym parku narodowym to nie wolno zbierać grzybów.
2: No może w okolicach Słowińskiego, o tak powiedzmy, w okolicach Słowińskiego Parku Narodowego.
3: Bo inaczej 500 albo i no. Więcej, grzywna do 5000, tak przeczytałam. Nie słyszeliśmy tego, w okolicach to w okolicach, a za chwilę będą wiadomości, a w nich o wyprawce szkolnej będziemy mówić, no tak.
5: Autopromocja.
6: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
7: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
6: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Marian, o czym myślisz?
15: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
14: O mega okazjach w Media Expert.
15: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
17: Babarówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. Trzy dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Holmes, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas, Baborówku. 14-16 sierpnia, Baborówko koło Szamotu.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, sprawami botanicznymi, ale już nie borowikami. Będziemy się zajmować po godzinie 9, za to będziemy testować nowość na naszym rynku ogrodniczą. Teraz wiadomości.
18: Za chwilę, jakie nasze dane mogły trafić w ręce hakerów? Potem śledztwo po tragicznym wypadku dziecka w łódzkim akwaparku. Jutro wiele urzędów będzie nieczynne z powodu świątecznej soboty.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
18: Marcin Krzemiński, przebyte choroby, brane leki, numery PESEL, dokładny adres i inne dane osobowe. Takie dane o blisko 19 milionach Polaków hakerzy wykradli z serwisu MyDoktor i teraz domagają się okupu za ich nieujawnianie.
1: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów.
18: Zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Są przypuszczenia, że dane wykradli hakerzy z Indii lub Rosji, ale raczej nie było to zlecenie obcych służb. Wkrótce każdy z nas będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane wyciekły, ale nie ma co czekać i najlepiej czym prędzej zastrzec numer PESEL. Można to zrobić w aplikacji mObywatel, urzędzie gminy czy oddziale banku. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
19: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
18: Zdaniem śledczych, w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Przed nami świąteczna sobota, to bardzo ważna informacja w kontekście załatwiania spraw urzędowych, bo one za ten dzień już jutro, czyli w piątek, odbierają sobie pracownicy urzędów skarbowych, ZUS-u czy urzędów wojewódzkich. Nieczynne będą też niektóre urzędy miast i gmin, między innymi w Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku, no ale wolnego nie robią sobie na przykład urzędnicy w Warszawie, to znaczy robią, ale tydzień później. Generalnie warto sprawdzić w internecie, gdzie wizyta jest możliwa, gdzie warto się pospieszyć lub poczekać do poniedziałku. Dodam, że pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za święto 15 sierpnia, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny nawet do 60 tysięcy złotych. Do końca sierpnia trzeba złożyć wniosek, by 300 plus na wyprawkę szkolną wpłynęło na konto we wrześniu. ZUS przypomina o tym rodzicom i opiekunom dzieci, które się uczą, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
20: Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300 plus zostanie nam wypłacone do 30 września.
18: W Polsce rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2 185 tysięcy wniosków na przeszło 3 200 000 dzieci. Łącznie ZUS wypłacił już ponad 780 milionów złotych.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Błażej Kulesza, zapraszam. Super Puchar UEFA zostaje w Paryżu. Zwycięzcy Ligi Mistrzów, piłkarze PSG pokonali 2-1 zwycięzców Ligi Europy, Aston Villa. Z pucharami już w eliminacjach żegna się za to GKS Katowice, który w 2 meczu Ligi Konferencji okazał się słabszy od HPL-u Tel Awiw. Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu w finale turnieju w Toronto. Pojedynek odbędzie się już po północy polskiego czasu. Dokładna godzina jest jednak zależna od tego, ile potrwa wcześniej spotkanie deblistek.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
6: Pogoda.
18: Od 20 do 27 stopni maksymalnie, najcieplej na zachodzie Polski, najchłodniej nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Dużo słońca, najpogodniej na zachodzie.
22: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
6: Lato w Radiu Pogoda.
23: Lato, lato, lato czeka.
2: 9:04, pogodny poranek, dzień dobry.
3: Zygmunt Heizer.
2: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest czwartek, 13 dzień sierpnia, 225 dzień roku. Dziś swoje święto obchodzą leworęczni. Mhm. Wszystkiego dobrego.
3: Bardzo
2: ponadto
3: dziękuję.
2: Diana, Helena i Jan.
3: Najlepsze życzenia dla solenizantów, jubilatów, no i wszystkich osób leworęcznych. Ja się do nich zaliczam i nie tylko ja, o czym za moment, bo jest telefon w tej sprawie. Dzień dobry.
0: Odnośnie leworęcznych. Wiadomo, że ręka to narząd chwytny. Za pomocą ręki można wdrapać się na drzewo albo zrobić coś na lewo. Dziękuję, pozdrawiam Irę Gdańską.
3: Dziękujemy bardzo, panie Jurku. No nie wiem jak tam kto, ale ja lewą ręką robię tylko prawe rzeczy, jeśli wiedzą państwo, co mam na myśli. A także mój tato, mój teść, mój mąż, jego syn i w ogóle cała nas banda jest taka leworęcznych.
2: Wiesz co, zawsze starałem się grając w siatkówkę nauczyć się atakować lewą ręką.
3: No i.
2: Ale jakoś mi nie szło. Prawa zdecydowanie u mnie dominuje.
3: To tak samo jak ja z kopaniem prawą nogą. To jest bardzo zabawne, a lewą całkiem spoko. Johnny Cash w pogodnym poranku Radia Pogoda. Love.

0: Poczekaj jeszcze chwileczkę.
1: No ale to wygląda jak małe arbuzy.
0: Najpierw, tak, to tak wygląda, ale najpierw nasza słuchaczka. Szczerze mówiąc, czekałam na ten telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Z tej strony Ula. Pani Asieńko, chciałam zapytać, jak pani pomidorki? Czy ruszyły już z kopyta i może pani już smakować ich w sałatce albo na kanapce? Mój prinz, który stał i nic nim nie było, to tak ruszył, że myślę, że dzisiaj ewentualnie jeszcze go potrzymam do jutra i będę mogła spróbować, co to za wynalazek czarny pomidor.
0: Wow.
2: A żółte smakują tak słodko, że moje dzieci mówią, że to są słodkości.
0: Ale super.
2: A wyglądają żółte pomidorki jak gruszka.
0: O, też mam.
2: Pozdrawiam serdecznie i życzę owocnych zbiorów. Ula.
0: Pani Uleńko, bardzo serdecznie dziękuję. Też mam część żółtych i też one są takie podługowate, trochę jak gruszki. Wczoraj liczyłam. Mam 37 pomidorków na trzech krzaczkach. I jeszcze ze 20 tych kwiatuszków.
1: Czyli plantacja, no mówiłem. Asia została plantatorką pomidorową.
0: Ale jeszcze nie dojrzały, także ze spokojem. Natomiast my tutaj mamy dzisiaj coś specjalnego. To są od Izy, naszej ogrodniczki zakładowej.
1: To jest coś przedziwnego. Proszę Państwa, zrobimy zdjęcie oczywiście, pokażemy to Państwu, ale dla mnie to są mikroarbuzy.
0: Ale to są meksykańskie ogórki zwane też kwaśnymi ogórkami i teraz będziemy testować.
1: To jest ogórek?
0: To jest ogórek, proszę bardzo.
1: Wygląda
0: Zygmuncie.
1: Trochę jak skrzyżowanie agrestu
0: z arbuzem.
1: Uwaga.
0: Tak. Próbujemy.
1: Ojej, twarde.
0: Kwaśne. Ale dobre.
1: Wiesz co? To nie mój. Nie
0: smakuje.
1: Mój smak.
0: Bardzo dobre, bardzo dobre. Nie wiem, czy państwo jedli kiedykolwiek.
1: Zostańmy przy naszych.
0: To było testowanie na żywo. Jak sami państwo słyszeli, na antenie Radia Pogoda tu nie ma żadnego oszustwa. A żeby państwo widzieli, jak się Zygmunt krzywi teraz. A mi smakuje. Rena Rolska, bo wracamy do najpiękniejszych melodii 13 po 9.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Za wszystkie noce i Eleni. Najpiękniejsza melodia z 1986 roku. No wczoraj to była wyjątkowa noc. Zaczęła się wyjątkowym zachodem słońca z zaćmieniem, a później już były Perseidy. Ciu, ciu, ciu. Spalające gwiazdy, które
1: opowiadasz,
0: przecież...
1: Opowiadasz, jakbyś to widziała.
0: Bo widziałam. 3 sztuki. O. Widziałam Starlinki i 3 spadające gwiazdy i pomyślałam sobie 3 życzenia. Państwo też sobie myślą życzenia i te życzenia się spełniają. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mi się kiedyś spełniło życzenie spadającej gwiazdy, ale to była spadająca gwiazda show biznesu, a życzenia nie były mi przychylne. Do usłyszenia.
1: Tak, ciekawe, którą gwiazdę.
0: No, ciekawe, która.
1: Show biznesu miał pan na myśli.
0: Dziękujemy bardzo za ten telefon.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: naszym najbliższym spotkaniu z Tadeuszem Osipowiczem porozmawiamy m.in. o niepobitym do dziś rekordzie frekwencji, który padł podczas występu w kabaretu Tej w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Usłyszymy także piosenki, które w kabarecie Tej śpiewali Małgorzata Ostrowska i Zbigniew Wodecki.
1: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk to 13,98 za kilogram. Biedronka.
4: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Kastorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
12: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Super Farm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Doris Day. Doris Day.
1: Tak, Doris Day była, tak. 9:29, prawie 30.
0: Radio Pogoda i Pogodny Poranek. Zbliża się długi weekend i ja mówię tak, no jak idę długi weekend, jak w sobotę 15, to weekend normalny, krótki, ale nie, bo przecież polskie prawo pracy jest takie, że jak wolne święto przypada w sobotę, to trzeba oddać ten dzień w inny dzień pracujący, w związku z tym jest długi weekend i zaczyna on się już właściwie dzisiaj po południu, a dla Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda, a przynajmniej jednej jego części w postaci Zygmunta Heizera, zaczyna się dzisiaj po godzinie 10. I tak. Zygmunt Heizer wybiera się do miejsca, które znane jest żeglarzom, miłośnikom luksusu, a także siatkarzom, czyli...
1: Stare Jabłonki.
0: Na Mazurach.
1: I dlatego, że właśnie tam odbywają się Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 64 pary z całej Europy przyjechały, po 32 pary w kategorii męskiej i żeńskiej. Wszystko to rozpoczęło się już wczoraj. Startowały najpierw panie. No niestety trochę pechowo dziewczyny pograły, właściwie wygrały tylko jednego seta, ale nie tracą nadziei.
0: Pewnie.
1: Dziś będą dalej grały. Jeśli chodzi o mężczyzn, też wczoraj po południu wystartowali. Nasza najlepsza para, Bryl Łosiak, wygrała swój mecz, w związku z czym jest duża szansa, że awansują do kolejnej rundy. Ja jadę zaraz praktycznie po audycji, no i będę dopingował.
0: Powodzenia, trzymam kciuki i za twój wypoczynek także. To nie jedyne emocje siatkarskie, które czekają nas w najbliższym czasie. Państwo informują. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani Asiu. Dzień dobry, panie Zygmuncie.
1: Dzień dobry.
2: A propos siatkówki, to chciałam przypomnieć, że już niedługo, bo 22 sierpnia, zaczynają się Mistrzostwa Europy piłki siatkowej kobiet. Nasze panie będą też pokazywane. Wszyscy mogą kibicować. Pozdrawiam. Miłego dnia ze słonecznego, ciepłego Wrocławia.
0: Oczywiście, że będziemy kibicować.
1: Dziękujemy, no ale skoro mowa o siatkówce, to jeszcze dodajmy, że panie, przygotowując się do tych mistrzostw Europy, w tej chwili grają w Koszalinie turniej, idzie im świetnie, wczoraj z Francją wygrały, także
0: ekstra,
1: fajnie.
0: Wszystko dobrze, wszystko idzie ku dobremu, Pogodny Poranek w Radiu Pogoda, Jacek Chmielnik, za chwilę Łucja Prus, 9:32 już.

0: 22 minuty i będzie 10. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Dzwonią Państwo do nas w tej sprawie, co to najlepsze w leworęczności, co to najgorsze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jacek. Ja w związku ze świętem leworęcznych, syn mój jest leworęczny, jego dzieci też, a w genach ze strony żony zostało to przyniesione. Wiecie, co było największym problemem w tej leworęczności? To jak mój syn z babcią poszedł do kościoła i żegnał się z babcią, poszedł do kościoła i żegnał się lewą ręką.
0: No.
1: Babcia powiedziała: kochanie, zróbcie wszystko, niech on już wszystko robi lewą ręką, tylko w kościółku niech się prawą żegna, bo ja się nie mogę połapać. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, kłaniam się.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy. Ale jak to jest nawyk i lewa ręka tak działa, no to naprawdę trudno.
0: Co to za różnica? No. Dla mnie największym problemem jest utrzymanie łyżki do zupy w prawej ręce. No nie najem się, bo się nachlapię. Chociaż jestem oburęczna, bo piszę prawą ręką, a lewą rysuję za to. I jeszcze gorsze utrzymanie nożyczek dla praworęcznych w lewej ręce. Wiem, że są takie dla leworęcznych, ale one są potwornie drogie.
2: Paul McCartney grał.
0: Jasne.
2: Granatar na gitarze leworęczny jest specjalnie dla niego przygotowany.
0: Tak jest. Nie on jeden, ale oczywiście jest nas wielu. Podobno 10% na świecie. Za 20 minut 10.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: My.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
6: Stokrotka.
7: Upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Została ostatnia reklama.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Czekaj,

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 10 minut 10. Piotr Sforakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Co u ciebie?
1: U mnie, wiesz co, powiem o tym o 10, bo teraz taki troszkę jestem wybity z rytmu.
0: Oglądałem, co cię wybiło?
1: Oglądałem zdjęcia z zaćmienia słońca. Aha. Z różnych stron świata. To pewnie o tym mówiliście już, więc...
0: Ale mówiliśmy o tym, ja się przyznałem, że nie widziałem.
1: No ja też nie.
2: No właśnie, my nie widzieliśmy, natomiast no co u ciebie słychać? No święto dzisiaj u ciebie, także...
1: Tak, święto, Międzynarodowy Dzień Leworęcznych.
0: Ja myślę,
2: bo słuchacie bardzo chętnie, że do tej leworęczności też będzie można wrócić po godzinie 10 w Radiu Pogoda.
1: No ale rzeczywiście, zapraszam.
2: Oczywiście też Fundusz Czasów Pogodowych, dziś czwartek, więc półfinał, a my serdecznie dziękujemy za spotkanie. Jutro jestem tutaj sama, bo Zygmunt na Mazurach.
0: Tak, ale wrócę.
2: No pewnie.
0: Poniedziałek wrócę, obejrzę finały, sprawdzę, kto tam medale zdobył i opowiem Państwu.
2: Zygmunt Hajs.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Radio Pogoda.

0: promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

do soboty mleko wybasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach centrum. Milk Patrol! Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy. Reklama.
5: Lato, lato czeka. Od tej najpiękniejszej melodii i nie tylko na lato Haliny Kunickiej rozpocznie się nasze spotkanie. Później zorientujemy się, że nie tylko lato czeka. Usłyszymy piosenkę Spod welonu Ireny Jarockiej. Natomiast teraz proszę posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
6: W tym roku start sporych remontów na polskich autostradach. Rodzice, w trybie zakupowym zbliża się rok szkolny. Wiemy, z kim Iga Świątek zagra w finale turnieju w Toronto.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
6: Marcin Krzemiński. Jeszcze w tym roku na polskich autostradach zaczną się masowe remonty. Na pierwszy ogień pójdzie A2 między Łodzią a Warszawą. Chodzi o poszerzenie 92 km drogi. Zmiany i remonty dotyczą także autostrad A1 i A4. Szymon Kępka.
7: Prace na A2 rozpoczną się tego lata, a na trasie pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości. Całość ma być gotowa w 2028 roku. Na większości trasy będą po 3 pasy w każdym kierunku między Pruszkowem i Konotopą po 4. Kolejna na liście jest A1. Odcinek między Toruniem a Włocławkiem ma dostać trzeci pas. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Szymon Piechowiak.
8: Chcemy dobudować trzeci pas ruchu na około 35-kilometrowym odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
7: Duża przebudowa czeka również A4 na Dolnym Śląsku. W pierwszej kolejności rozbudowany będzie odcinek Krzyżowa Legnica. Każda jezdnia ma być poszerzona z 2 do 3 pasów, a inwestycja ma zakończyć się w 2031 roku.
6: Ważne dla wybierających się obecnie w Tatry. Od dziś ponownie otwarty dla ruchu turystycznego jest czerwony szlak do Wrót Chałubińskiego. Zakończyły się prace remontowe na tym odcinku. Szlak był zamknięty od 3 sierpnia. Powodem remontu był jego zły stan techniczny. Marcina Romanowskiego nie byłoby w Naddniestrzu bez jego porozumienia z Rosjanami, uważa wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Jego zdaniem, jeśli były wiceminister rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Bosacki dodaje, że w tym przypadku polska dyplomacja niewiele może zdziałać.
9: Nie możemy tak naprawdę żądać ekstradycji od władz, z którymi nie mamy formalnych kontaktów.
10: Czyli
9: władz Naddniestrza. Możemy oczywiście wysłać takie żądanie do kraju, który formalnie sprawuje władztwo, pieczę nad tym terytorium, czyli do Mołdawii, no ale wiemy, że to żądanie nie zostanie zrealizowane.
6: Bo jak mówi wiceszef polskiej dyplomacji, Mołdawia nie ma możliwości zatrzymania Romanowskiego na terytorium chronionym przez rosyjskie wojska. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy.
11: Wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
12: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie.
13: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
6: Może pomóc rządowy program 300+, czyli Dobry Start. To 300 zł dla każdego ucznia. Aby dostać pieniądze we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do końca tego miesiąca. Sport. Jelena Rybakina będzie rywalką Igi Świątek w finale turnieju w Toronto. Tenisistka z Kazachstanu w półfinale pokonała Amerykankę Coco Gauff 5-7, 6-2, 6-2. Start finału singla w Toronto zaplanowano na północ polskiego czasu.
1: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzędzkie.pl.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Pogoda.
6: Parasole dziś się raczej nie przydadzą, bo w prognozach nie ma deszczu, jest za to dużo słońca, najwięcej na zachodzie kraju. Tam też najcieplej, bo do 27 stopni, w centrum 23, a najchłodniej nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu tam około 20.
4: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
14: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
10: Lato, lato, lato czeka.
5: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu moje święto, jak już o tym wspominaliśmy przed 10, czyli dzień osób leworęcznych, ale nie zamierzam epatować swoją odmiennością, że tak to ujmę, chociaż z drugiej strony lubię mówić, że musiałem się nauczyć pisać prawą ręką, bo w pierwszych klasach musiałem używać pióra. Za to teraz mam dwie w miarę jednakowo sprawne ręce, a jak wiem, to wcale nie jest taka powszechna umiejętność. Ale ciekaw jestem, czy państwo są lewo- czy praworęczni, więc chętnie posłucham państwa historii z tym związanych. Tymczasem wracamy do najpiękniejszych melodii na lato, żeby posłuchać przebojów Haliny Kunickiej i Ireny Jarockiej, a potem jeszcze Richiego Valensa.

0: Radiu Pogoda słuchaliśmy przeboju Richiego Valensa z 59 roku, Come On, Let's Go. Najpiękniejsze melodie wracają za moment, bo teraz ja wracam do pamiątek z wakacji, które cieszą najbardziej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Mnie z wakacji przywozi syn banalne może magnesy, ale wszystkie to są otwieracze do butelek.
0: O.
1: Mam ich już mnóstwo. A jeżeli w jakimś miejscu, gdzie jest jakaś ciekawa, fajna herbata, to też zawsze pamięta, żebym ją przywieźć, bo ja jestem starą herbaciarą. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia odwzajemnie. A co do herbaty, przypomniała mi pani, że też sobie kiedyś przywoziłem tak zwaną herbatę górską z wizyt na Bałkanach. Pyszna jest. A te magnesy z podróży nie takie banalne, skoro jest w tej kolekcji myśl przewodnia. Halo?
2: Witam, panie Piotrze. Mnie największą radość sprawiają, jak dzieci przywożą mi z każdego miejsca, w które jadą, magnesy na lodówkę. To jest, może nie cieszą mnie tyle te same magnesy, co sam fakt, że jak są na wakacjach, to jednak nie zapominają o mnie.
0: No tak.
2: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. I tu chyba dotarliśmy do sedna tego, co nas cieszy w tych otrzymanych wakacyjnych rzeczach. To, że o nas pamiętają, cieszy nawet bardziej niż to, co dostajemy. Ale w związku z tymi magnesami mam prośbę. Jeśli mają państwo takie magnesiki na swojej lodówce, to proszę wybrać jeden z nich, zadzwonić do Radia Pogoda i spróbować go opisać. 22 444 4004. Może jest jakaś historia związana z tym magnesem.

0: Maria Figiel i jedna z piosenek zarejestrowanych w radiu w ramach młodzieżowego studia Rytm, o ile się nie mylę, czyli przedsięwzięcia radiowego, które miało na celu odkrywanie nowych talentów, a stało się czymś znacznie więcej, bo także takim archiwum polskiej muzyki młodzieżowej. W czasach, kiedy na nowe płyty zespołów trzeba było czekać nawet po kilka lat, ten radiowy projekt był naprawdę nie do przecenienia. Ale oczywiście najpiękniejsze melodie pochodzą z różnych źródeł, choćby dlatego, że niektóre powstały wcześniej niż młodzieżowe studio Rytm. Na przykład piosenka Marii Koterbskiej, Serduszko puka w rytmie czacza, którego posłuchamy za chwilkę w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
3: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10:00. Zaprasza Asia Kruk.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda.

0: Opowiadaj mi tak, czyli Zbigniew Wodecki w Radiu Pogoda. Pojutrze, kiedy z Tadeuszem Osipowiczem będziemy rozmawiać o kabarecie tej, Zbigniew Wodecki również się pojawi, bo zdarzało mu się występować z Tejem w różnych okolicznościach. Oczywiście także podczas występów Teja w 1981 roku w warszawskiej sali kongresowej oraz w innych miejscach naszego kraju, ale także podczas imprez organizowanych w Filharmonii w Poznaniu, gdzie Zenon Laskowik występował jako reporter radiowy i konferencer telewizyjny jednocześnie.
1: Panie Zbigniewie, właśnie radiosłuchacze prosili mnie, żebym zapytał, spod jakiego znaku zodiaku jest pan? Proszę.
2: Byk.
1: No cóż, pozory mylą.
3: A pan?
1: Baran.
0: Przepraszam. Wracając do sobotniego alfabetu kabaretu Tej, to wydanie będzie wyjątkowo mocno obsadzone muzycznie, bo usłyszymy śpiewającego Zbigniewa Wodeckiego, ale pojawią się też w trakcie naszego spotkania piosenki w wykonaniu Małgorzaty Ostrowskiej i Hanny Banaszak. Także jeśli chcą państwo usłyszeć piosenki, do których teksty pisał Zenon Laskowik, zapraszam do Radia Pogoda w tę sobotę między 10 a 14.

To oczywiście czerwone gitary opowiadały o swoich staraniach. Za chwilkę usłyszymy Karin Stanek z Czerwono-Czarnymi, a potem artystkę, która swoją karierę zaczynała od sukcesu w przeglądzie Czerwono-Czarni szukają młodych talentów. Mowa o Halinie Frąckowiak, która, tak się składa, będzie gwiazdą najbliższej prywatki z Radiem Pogoda podczas hucznego otwarcia wrocławskich Dni Seniora 18 września na wrocławskim rynku. Wszystko opisujemy na stronie radiopogoda.pl, gdyby szukali Państwo dokładnego programu obchodów tych dni.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Została ostatnia reklama.
9: Uwaga!

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
1: Jeśli chodzi o piosenki, propozycje, to zaraz usłyszymy Andrzeja Zauchę proponującego zabawę lalkami, a potem Piotra Szczepanika, który zaproponuje spalenie żółtych kalendarzy. Ja teraz proponuję posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
2: Za chwilę wrócimy do gigantycznego wycieku danych. Potem pogoda na weekend będzie gorąca. I gorące wybory uzupełniające na Wyspach Brytyjskich. Startuje m.in. Kosmita.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
2: Marcin Krzemiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL czy historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
2: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub na przykład w urzędzie gminy. Są dane o inflacji za lipiec. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły, porównując rok do roku, o równe 3%, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, tak zwanym szybkim szacunkiem GUS. W weekend wracają upały.
5: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
2: Mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW, bo wiele wskazuje też na to, że przed nami jedne z ostatnich tak ciepłych dni. W przyszłym tygodniu znów się ochłodzi, mają się pojawić deszcz i burze. Za godzinę powinni wylądować na Wyspach Owczych. Piłkarze Lecha Poznania ruszyli w drogę na mecz rewanżowy z KL Klaksvik w ramach trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Mieli tam dotrzeć już wczoraj, ale plany pokrzyżowała mgła. Mecz o 19:30. Dziś też rewanże rozegrają w europejskich pucharach Raków, Górnik i Jagiellonia. Wczoraj, mimo wygranej z Ligą Konferencji, pożegnali się piłkarze GKS-u Katowice. W dwumeczu lepszy był HPL Tel Awiw. Kosmita z kubłem na śmieci na głowie versus lider skrajnie prawicowej Reform UK Nigel Farage. W brytyjskim Clacton-on-Sea odbędą się dziś wybory uzupełniające do Izby Gmin. Tomasz Rchowski.
6: Głosowanie to skutek zrzeczenia się przez Farage'a mandatu. Lider Reform UK liczy, że wygra wybory, co zatrze złe wrażenie związane z kontrowersjami finansowymi, w które ma być zamieszany. Chodzi o darowiznę, jaką Farage przyjął przed wyborami. Mieszkający w Tajlandii kryptowalutowy brytyjski biznesmen przekazał mu 5 milionów funtów. Farage twierdzi, że to wszystko ataki establishmentu. Główne partie zbojkotowały głosowanie w Clacton-on-Sea. Podkreślają, że nie chcą brać udziału w teatrzyku Farage'a, inaczej niż między innymi hrabia Beanface.
2: Kosmita z kubłem na śmieci na głowie może liczyć według sondaży nawet na 20% głosów.
3: Pogoda.
2: Najpogodniej dziś na zachodzie, ale generalnie w całym kraju nie powinno padać, nie zabraknie też słońca. Najchłodniej około 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu 23 w centrum, 27 na zachodzie Polski.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
7: Lato. Lato czeka.
1: Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda po wiadomościach. Usłyszymy zaraz przeboje Andrzeja Zauchy, Piotra Szczepanika i grupy Bem i Bem. Natomiast potem zajmą nas wspomnienia leworęcznych, że tak to ogólnie opiszę. Natomiast w cyklu Pogodne Lato przypomnimy sobie rok 1991. Pamiętają Państwo lato tamtego roku? Dzień dobry.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sporakowski.

0: Historie leworęczne, tak sobie roboczo nazwałem te świąteczne wspomnienia Państwa związane z dzisiejszym Dniem Osób Leworęcznych. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, Radio Pogoda. Jestem osobą leworęczną i pamiętam z czasów szkolnych, że mieliśmy pana od matematyki, który kazał nam pisać piórem i ja wszystko, co pisałem, od razu wycierałem, także miałem zawsze brudną lewą rękę. Ta lewa ręka została przekazywana z pokolenia na pokolenie u nas w rodzinie. Z tego, co pamiętam, prababcia opowiadała mi, że ona była osobą leworęczną. No i niestety jej tata źle oceniał takie osoby i niestety złamali jej tą rękę, żeby przestała pisać tą lewą ręką, nauczyła się pisać prawą. Jest to bardzo brutalne, jak teraz patrzymy przez pryzmat, no myślę, że ponad 80 lat. No ale takie były czasy. Pozdrawiam serdecznie i życzę słonecznego dnia wszystkim słuchaczom.
0: Wzajemnie pozdrawiam i życzę miłego dnia. Okrutne to były czasy kiedyś dla leworęcznych, a jeśli chodzi o pisanie piórem, też pisałem lewą i z takim samym skutkiem. Na szczęście nikt mi ręki nie łamał. Cały czas jestem ciekaw, jakie są Państwa leworęczne wspomnienia, a może pamiętają Państwo pierwszą rzecz robioną specjalnie dla leworęcznych, którą Państwo dostali lub zdobyli? Ja mam do tej pory obieraczkę do warzyw. Ona jest uniwersalna, ale właśnie dlatego bardzo mi się przydaje.

0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
1: Pieniążków.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
2: Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu.
3: No, w tym roku latem chyba nie jest aż tak źle, jak w tej piosence Wałów Jagiellońskich. Inna sprawa, że od kilku lat znacznie łaskawszym okiem patrzymy na deszcz, bo specjaliści oceniający sytuację hydrologiczną w naszym kraju nie pozostawiają nam zbyt wielu złudzeń, że te deszcze zakończą suszę, która trwa już bardzo długo. Ale gdyby tak mogło padać tylko nocami, a w dzień, gdyby mogło wychodzić słońce, to nikt by się przecież nie obraził, prawda?
4: Autopromocja.
5: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
6: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
7: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
6: Asia Kruk
7: i Zygmunt Heiser.
5: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
6: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
7: uśmiechnij się.
4: Autopromocja.

0: pogodne lato
1: roku 1991.
0: Z Radiem Pogoda.
1: Oprócz wydarzeń międzynarodowych, które z pewnym napięciem śledzono nie tylko w krajach postkomunistycznych, były też wydarzenia zdecydowanie bliższe codziennego życia.
2: Ciepło przyszło, kiedy już wszyscy zwątpili, czy tego lata będzie okazja rozebrać się. Kto w czerwcu zmarzł nad morzem, mógł w lipcu do woli ogrzać się w Warszawie. Pierwszy w powojennej Polsce sezon wyścigów o względy klienta. Côte d'Azur czy Jelitkowo, Powsinek czy Pelopones. W pejzażu lepiej nam znanym repertuar zabaw wakacyjnych nie różni się od codziennych. Tyle, że mama nie woła do lekcji. Z górą połowa dzieci spędzi całe lato na własnym, tym samym podwórku.
1: I tak już odtąd bywało z tymi wakacjami. Nie wszystkich było stać na wyjazd. Pod koniec czerwca zaprzestano produkcji Fiata 125P, za to już miesiąc później w produkcji pojawił się nowy Polonez Caro, który tak reklamowano kilka lat później.
3: Mamy samochód!
4: Za ile?
3: Za 1,5 miliona.
5: Polonez. Duży, bezpieczny samochód dla całej rodziny. Informacje w salonach FSO. Polonez za 1,5 miliona miesięcznie.
1: Cóż, w ciągu kilku lat wszyscy codziennie szastaliśmy milionami. Wtedy też rozpoczęła się era internetu. 6 sierpnia opublikowano szczegóły projektu zwanego World Wide Web, w skrócie WWW. Człowiekiem, który tę sieć wymyślił, jest
6: Sir Tim Berners-Lee.
1: Oklaski mu się słusznie należą, bo nie opatentował swojego pomysłu, tylko udostępnił go wszystkim chętnym, by można go było rozwijać szybko i bez kłopotów prawnych. Polska przyłączyła się do ogólnoświatowej sieci 1,5 tygodnia później. 17 sierpnia z naszego kraju został wysłany pierwszy e-mail, co przyjęto za początek internetu w Polsce.
0: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

Radiu Pogoda słuchaliśmy Anny Jantar. Za chwilkę posłuchamy Anny German, a potem usłyszymy jedną z najpiękniejszych melodii nie tylko na lato, Raya Charlesa. To będzie jego wielki przebój Hallelujah, a Lover Song.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Została ostatnia reklama.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: emocje.
1: W naszym najbliższym spotkaniu z Tadeuszem Osipowiczem porozmawiamy m.in. o niepobitym do dziś rekordzie frekwencji, który padł podczas występu w kabaretu Tej w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Usłyszymy także piosenki, które w kabarecie Tej śpiewali Małgorzata Ostrowska i Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Została ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Najpiękniejsze melodie na lato ustępują teraz w Radiu Pogoda miejsca najważniejszym wiadomościom, by zaraz po nich wrócić piosenkami w wykonaniu Olgierda Buczka czy Pani Mieszka Sama, a potem Julio Iglesiasa Quiero.
13: Minister cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL. Inflacja w lipcu podskoczyła, są dane GUS-u. Morze czy góry? Już niekoniecznie. Na wakacyjne wyjazdy szukamy miejsc nieoczywistych.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
13: Miriam Lipińska. Każda osoba w Polsce powinna mieć zastrzeżony PESEL, mówi minister cyfryzacji. To po potężnym wycieku danych z firmy obsługującej placówki medyczne. Według danych w niepowołane ręce trafiły dane medyczne blisko 19 milionów Polaków. Minister Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że każdy będzie mógł sprawdzić na specjalnej stronie, czy jego dane wyciekły. Na razie jednak nie podał żadnej daty, kiedy będzie to możliwe.
14: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, bo to była jedynie firma przetwarzająca dane, tak wygląda polski system prawa, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
13: Minister cyfryzacji przekazał też, że póki co skradzione dane nie zostały nigdzie wystawione na sprzedaż, nie są też elementem żadnej gry. To cały czas monitorują służby. Sprawę wycieku badają Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i prokuratura. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Ceny paliw galopują, a Polacy przyglądają się temu z niepokojem. I to nie tylko w czasie tankowania. Z badania Big Info Monitor wynika, że ponad 80% badanych spodziewa się, że drogie paliwo przełoży się na podwyżki cen towarów i usług. I nie są to bezpodstawne obawy, mówi Waldemar Rogowski z Big Info Monitor.
15: Przedsiębiorcy natomiast otwarcie przyznają, że przy utrzymującej się presji kosztowej podwyżki stają się realnym scenariuszem. Przedsiębiorcy od dłuższego czasu w funkcjonują w trudnych warunkach i wyczerpują możliwości obniżenia własnych marż.
13: Podwyżki cen rozważa już blisko 1/3 firm. Polak, który pomaga Białorusinom w przeprowadzkach do Polski, został skazany w Mińsku na 5 lat łagru. Wyrok dostałem pocztą, relacjonuje Paweł Mickiewicz, Polak urodzony na Białorusi, prezes Fundacji Okno na Wschód.
16: 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze plus ponad 20 tysięcy złotych kary.
13: Polak został skazany za prowadzenie działalności ekstremistycznej, czyli pomoc Białorusinom, którzy uciekli ze swojego kraju do Polski. I na koniec zmieniamy temat. Na wakacyjne wyjazdy coraz częściej wybieramy mniejsze i mniej oczywiste miejscowości. Z danych zebranych przez OLX wynika, że wzrosła liczba zapytań o pojezierza w województwach lubelskim i świętokrzyskim. A co ostatecznie decyduje o tym, gdzie jedziemy, wymienia Kamil Szabłowski.
17: Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort i standard oraz lokalizacja. Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków.
13: Najważniejszym celem wyjazdu jest odpoczynek i odkrywanie nowych miejsc.
10: Pogoda.
13: W całym kraju dużo słońca, a od zachodu idzie ocieplenie. Na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem dziś 26 stopni, 25 na Dolnym Śląsku, 23 na Mazowszu, 22 na Pomorzu, a najchłodniej na Podlasiu i Lubelszczyźnie, tam 21 stopni.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
19: Południe minęło, więc za jakieś pół godziny czeka nas półfinałowa rozgrywka Funduszów Czasów Pogodowych. Zawsze przypominam o tym, że do tej zabawy cały czas można się zgłaszać na stronie radiopogoda.pl, bo to prawda, a poza tym uważam, że warto sprawdzić swoją znajomość najpiękniejszych melodii. Wcześniej wrócimy do magnesów na lodówkę z historiami, a pewnie znajdzie się też miejsce na leworęczność w Radiu Pogoda. Tymczasem znalazło się miejsce dla najpiękniejszych melodii na lato w wykonaniu Olgierda Buczka, Julio Iglesiasa i Barbary Kraftówny. Dzień dobry.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.
20: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

Znamy, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

0: cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko gaw, gaw, gaw. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, flum, flum, to mi chlap, chlap, chlap. To i flum, flum, flum, to mi gaw, gaw, gaw. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: No i taki wesoły deszczyk to sobie może padać, prawda? Byleby nie lało. Tylko tak sobie się piło, ewentualnie z uśmiechem koniecznie. Zmieniamy temat. Magnesy należą do najczęstszych pamiątek przywożonych z wakacji sobie i innym, ale czasami znaczą coś więcej niż tylko świadectwo, że gdzieś się było. I o takie magnesy Państwa właśnie zapytałem dzisiaj. Halo?
2: Witam serdecznie, właśnie słucham Waszego radia. Chciałabym opisać swój magnes, który jest częściowo na lodówce, bo troszeczkę się podbijał. Oh. Jest to mały kubeczek, taka miniaturka z napisem I love Sopot, ponieważ bardzo kocham morze i kocham właśnie Sopot, Trójmiasto. A dodatkowo jest bardzo fajną pamiątką, ponieważ pierwszym zakupem po ślubinach, że tak powiem, z mężem w Sopocie, no właśnie naszej podróży poślubnej, no także tak. Bardzo mi to kojarzy się z, tylko i wyłącznie tym fajnym czasem. Bardzo serdecznie pozdrawiam, Słoneczko.
1: Wzajemnie pozdrawiam, czyli ten kubeczek to po prostu świadek Państwa najpiękniejszych chwil. No to oby takich magnesików u Pani było jak najwięcej. A czy na Państwa lodówkach też są takie wyjątkowe magnesiki? Jeżeli tak, to proszę je opisać innym słuchaczom Radia Pogoda.

0: Granada, po polsku Grenada, to jedno z miast Andaluzji oraz jeden z wielkich przebojów hiszpańskiego duetu Bakara, jak słyszeliśmy przed momentem. Za chwilkę usłyszymy Zbigniewa Rawicza wspominającego wycieczkę na Capri wśród kwiatów i słońca, więc z Hiszpanii przeniesiemy się na włoskie wybrzeże, a po przeboju Krzysztofa Krawczyka zajmie nas rozgrywka funduszów czasów pogodowych.
1: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: zakochani.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzeda.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 67% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Reklama.

0: Funduszów Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Siódma seria rozgrywek Funduszów Czasów Pogodowych zbliża się do finału i dzisiaj dowiemy się, czy pani Elżbiecie, która dzielnie walczy od poniedziałku, uda się zająć jedno z miejsc w tym finale. Dzień dobry, pani Elżbieto.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Witam pana serdecznie.
1: Czy też przeszkodzi pani Eli w tym pani Ewelina? Dzień dobry, pani Ewelino.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Słucha pani rozgrywek tej edycji Funduszów Czasów Pogodowych?
3: Tak, oczywiście.
1: No to pewnie pani zauważyła, że te pojedynki odbywają się w rundach, które składają się z zagadek muzycznych, a ich rozwiązaniami są nazwy lub imiona i nazwiska osób albo zespołów oczywiście wykonujących te fragmenty. Każde poprawne rozwiązanie to punkt i po każdej rundzie sprawdzam, czy jest remis. Jeśli tak, gra trwa dalej, jeśli nie, to osoba z większą liczbą punktów awansuje do jutrzejszych rozgrywek, a ta druga osoba dostaje nagrodę pocieszenia. Czy możemy zacząć rozgrywkę?
3: Możemy.
1: Dobrze. To sprawdźmy, komu się dzisiaj powiedzie w tym pojedynku. Pierwsza zagadka dla pani Elżbiety. Kto śpiewał tę piosenkę? Sekund na odpowiedź.
3: Helena Wądraczkowa.
1: Doskonała odpowiedź. No to teraz zagadka dla pani Eweliny. Proszę podać imię i nazwisko wykonawczyni tego przeboju.
4: Tartuszko puka w rytmie cza, cza. Miłości szuka w rytmie cza, cza. Pocałuj miły w rytmie cza.
1: Również 5 sekund na odpowiedź.
3: Jest to Maria Koterbska, serduszko puka w rytmie czacza.
1: Dokładnie tak, wystarczyło imię i nazwisko, pani Ewelino. Mamy remis, więc gra toczy się dalej. Pani Elu, zagadka dla pani. Chodzi o imię i nazwisko wykonawcy. She fills my heart with very
3: special things, with angel songs. Elvis Presley.
1: No nie, to nie był Elvis Presley, to był Andy Williams, pani Elżbieta.
3: Ach, rzeczywiście.
1: No właśnie. No ale teraz jeszcze zagadka dla pani Eweliny. Kto to śpiewa, pani Ewelino? Pięć sekund.
3: Czy to była Sandy Show?
1: To była Sandy Show, oczywiście, że tak. Coś mi się wydaje, że już wiemy, kto weźmie udział w jutrzejszym finale Funduszów Czasów Pogodowych. To będzie pani Ewelina. Gratuluję.
3: O, super.
2: No, ja też gratuluję pani Ewelinie doskonałej znajomości piosenki.
1: No tak, to prawda.
3: Ale szczerze również bym powiedziała, że to był Elvis Presley, także naprawdę ciężka piosenka.
1: No, tak to czasami wygląda. Także pani Ewelina jutro zagra w finale o nagrodę główną, czyli o 2000 zł. Natomiast dla pani Elżbiety też coś mam w podziękowaniu za udział w naszej zabawie. No i za zarażanie wszystkich śmiechem i uśmiechem dostaje pani zestaw pogodnych upominków od Radia Pogoda.
2: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. To była świetna przygoda i super zabawa.
1: Poleca pani, tak?
2: Oczywiście.
1: No, także słyszą państwo sami, że warto się zgłaszać na radiopogoda.pl do Funduszów Czasów Pogodowych. No i państwo już wiedzą, że kto dzisiaj już lub jutro przed południem zapisze się do Funduszów Czasów Pogodowych, ma szansę jutro wygrać nagrodę główną 2000 zł. Także zapraszam na radiopogoda.pl.
0: Fundusz Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.

Jerzy Połomski w Radiu Pogoda. 19 listopada, o ile mnie pamięć nie myli, w każdym razie jesienią tegoroczną, w Opolskim Muzeum Polskiej Piosenki zostanie otwarta wielka wystawa poświęcona Jerzemu Połomskiemu. Mnóstwo pamiątek tej wystawie patronuje Radio Pogoda, więc po prostu wiemy, że późną jesienią Muzeum Polskiej Piosenki to będzie adres szczególnie wart Państwa odwiedzin, no bo zawsze warto tam wpaść, będąc w Opolu. A o wystawie poświęconej Jerzemu Połomskiemu piszemy też na naszej stronie radiopogoda.pl.

0: Laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
2: dalej masz. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Jedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Została ostatnia reklama.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
9: Darling, czyli wielki przebój Frankiego Millera, zabrzmi w Radiu Pogoda za kilka minut, a po nim będziemy słuchać wspólnego przeboju zespołów Filipinki i Chochoły Znajdź sobie dziewczynę. Wszystko razem usłyszymy po tych najważniejszych wiadomościach.
10: Nowe doniesienia w sprawie gigantycznego wycieku danych. Ćwiczenia służb na autostradzie A1 na Śląsku. Od jutra wracają upały, są pierwsze ostrzeżenia.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
10: Miriam Lipińska. Służby rozpracowują grupę, która stała za potężnym cyberatakiem na systemy firmy MyDoctor obsługującej placówki medyczne. Hakerzy wykradli dane medyczne blisko 19 milionów Polaków, dlatego resort cyfryzacji apeluje, by jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Minister Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzione dane nie są wystawione na sprzedaż, nie trafiły też do Darknetu.
11: My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione.
10: Nic też nie wskazuje na to, że w proceder zaangażowany był podmiot zewnętrzny spoza Polski. Obecnie trwa wyciąganie danych osób z firmy, która je przetwarzała i przenoszenie ich do bezpieczniejszych systemów państwowych. Blisko 100 poszkodowanych i poważny wypadek na MOP-ie przy autostradzie A1 niedaleko granicy z Czechami. Wojskowa ciężarówka staranowała samochody i autobus. Na szczęście to tylko ćwiczenia Taran 2026, które odbyły się na Śląsku. Wszystko wyglądało jak prawdziwa katastrofa, mówi kierownik ćwiczeń, starszy brygadier Dariusz Deberny.
12: Będą wyciągane z tego wszystkiego wnioski, co zagrało, co było nie tak, co należy poprawić. Wie pan co, ja jechałem teraz z Czech i chciałem zjechać tutaj na MOP-a, ale tu jakaś katastrofa jest.
13: Więc im więcej takich ćwiczeń, tym lepsze przygotowanie służb.
10: Dodaje szef Śląskiego Pogotowia Klaudiusz Nadolny. Żeby było jak najbardziej realistycznie, służby nie znały scenariusza. Dostały wezwanie i działały tak, jak podczas prawdziwej akcji. Adwokaci krytykują 3-miesięczny areszt dla 60-letniego rolnika z Gliwic, który zaorał świeżo wyremontowaną ulicę Rybacką. Mężczyzna twierdzi, że część drogi przebiega przez jego działkę, czemu miasto zaprzecza. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich i domagają domaga się wyjaśnień od sądu, a adwokat Paweł Mateja z Fundacji Dowód Niewinności nazywa areszt absurdem. Jego zdaniem dowody są już zabezpieczone, rolnik przyznał się do winy, a sprawa jest niewielkiej wagi.
14: Jeżeli zaczniemy w takich sprawach stosować areszty, no to każdego i za wszystko możemy wsadzić do aresztu. No bo co za różnica, jeżeli wsadzimy człowieka za rozoranie kawałka drogi, to może wsadźmy za chwilę kogoś, może panią, która kwiatki sprzedaje w złym miejscu bez pozwolenia.
10: Zażalenie na decyzję sądu złożyła już rodzina rolnika, ale z powodu błędów formalnych dokument trzeba uzupełnić. Wracają ostrzeżenia przed upałami. Bardzo gorąco jutro na krańcach zachodnich. Dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego są alerty pierwszego, najniższego stopnia. Termometry mogą tam pokazać jutro 31 stopni. Polacy piją za mało wody. Z badania przeprowadzonego przez Enelmed wynika, że 17% pije jej mniej niż litr dziennie. To prosta droga do odwodnienia, mówi dietetyk Oliwia Poniatowska.
15: Pierwsze objawy odwodnienia to suchość w ustach, spadek energii, ból głowy, a także ciemniejsza barwa moczu. W poważniejszych przypadkach odwadnienie może prowadzić do zaburzeń ciśnienia, omdleń, a nawet problemów z sercem czy nerkami.
10: Norma to 2 litry dla kobiet i 2,5 litra płynów dla mężczyzn. W sumie, czyli tych, które pijemy i tych, które są w jedzeniu.
16: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: Pogoda.
10: Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 22 na Pomorzu, 23 na Mazowszu, 24 w Małopolsce, 25 na Śląsku i Dolnym Śląsku i 26 na Pomorzu Zachodnim. Do tego w całym kraju słonecznie.
16: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
9: Nie udało się do 13 wrócić do historii leworęcznych, ale w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut nadrobimy tę zaległość, a teraz proponuję posłuchać najpiękniejszych melodii Frankiego Millera, Filipinek i Chochołów oraz Aliny Pszczółkowskiej. Dzień dobry, Piotr Sforakowski.

0: To było paryskie tango Aliny Pszczółkowskiej, a my zaraz powędrujemy na drugą, lewostronną, że tak to ujmę, stronę kanału La Manche. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. W dniu leworęcznych chciałem powiedzieć, że zawsze miałem wielki szacunek dla leworęcznych. Miałem kolegę, który tylko lewą nogą strzelał, ale jak strzelał, aż do trzeciej ligi doszedł piłkarskiej.
0: No proszę.
1: Ja niestety jestem praworęczny, ale ileś lat temu, jak pierwszy raz pojechałem do Anglii na dłuższy okres, wsiadłem na rower i takie pierwsze próby po tej lewej stronie i w końcu zacząłem jeździć. Ektonu do Hyde Parku to było 8-10 kilometrów. Mm-hmm. Tak mi się to podobało. Byłem taki dumny, taka satysfakcja. I odkąd zawsze, kiedy jestem w Anglii, nie mogę sobie odmówić, nie usatysfakcjonować się, że tą lewą stroną sobie tak fajnie mogę radzić. Serdecznie pozdrawiam wszystkich leworęcznych i wszystkich cyklistów. Waldek z Konstancina.
0: Pozdrowienia dla pana, panie Waldemarze. Nie miałem okazji jeździć rowerem w Anglii, ale sądząc z pana relacji, mógłbym się tam poczuć jak ryba w wodzie.

0: Maciej Kosowski i Czerwono-Czarni. Za nami, przed nami lada chwila Bohdan Łazuka, a potem jedna z Państwa ulubionych, najpiękniejszych melodii na lato, czyli Chleb Twój i Mój, Janusza Gniatkowskiego. Po czym wrócimy do historii leworęcznych. Liczba mnoga została użyta celowo.
1: Reklama.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Media Expert.
13: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 zł za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Została ostatnia reklama.
18: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
19: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy.

0: Dziś dzień leworęcznych, czyli próba odkręcenia tego dziwnego pomysłu, że leworęczność jest dolegliwością, którą można wyplenić. Dzisiaj już nie ma z tym większego problemu, ale przed laty bywało inaczej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jestem osobą leworęczną. Właściwie to i praworęczną też trochę. W każdym razie pamiętam, jak w szkole pani zawiązywała mi na lewej ręce czerwoną kokardkę, żeby mi nią nie pisała. No niestety pani się oddalała, a ja zaraz tą rzeczkę sobie rozwiązywałam, no i długopis szedł w lewą rękę.
0: No ale dlaczego niestety? Broniła pani siebie i swoich przyzwyczajeń. Inna sprawa, że podobno u leworęcznych posługujących się obiema rękami mózg pracuje lepiej jako całość, ale proszę pamiętać, że wiele takich wyników badań jest opartych na danych statystycznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ewa z Bydgoszczy. W dzieciństwie wymuszono na mnie pisanie, żegnanie się i jedzenie łyżką prawą ręką. Pozostałe czynności wykonuję lewą. Mhm. Największym atutem lewej ręki było zaskoczenie kolegów i koleżanek, kiedy zaczynałam grę w tenisa stołowego.
0: O, proszę.
2: Większość osób przegrywała ze mną. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Ewo. Też doświadczyłem podobnych szykan w dzieciństwie, ale nie miałem tyle talentu do ping-ponga. Lepiej mi się udawało w grze w piłkę nożną. Też polegałem na zaskoczeniu, bo kopnięcie piłki lewą nogą powodowało szerokie otwarcie oczu u moich przeciwników.

jest siła zakręta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszę.

Halina Benedek właśnie poinformowała nas, ile mamy lat. Nie wiem jak państwo, ja zamierzam się tego trzymać. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie na lato z zespołu Casey and the Sunshine Band i grupy ABC. Od 14:00 Monika Tarka dotrzyma państwu popołudniowego towarzystwa, a ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-Czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
1: Płyta na lata
3: w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już w niedzielę od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bet na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
12: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
13: Została ostatnia reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Babarówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. 3 dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Holmes, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas, Baborówku. 14-16 sierpnia, Baborówko koło Szamotu.
7: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Została ostatnia reklama.
9: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
10: Nie widzę żadnych słabych stron.
9: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
0: Reklama.
11: Słuchają Państwo Radia Pogoda 13, ale na szczęście w czwartek, a nie w piątek. A 13 właśnie się kończy. Za chwilę najnowsze wiadomości, a tuż po nich między innymi Powiedz stary, gdzieś ty był, czerwonych gitar. Jest 14.
12: Czy rządowy pakiet paliwowy wróci? Zapowiadał to premier. Kontrola kuratorium po tragicznym wypadku 7-latka w akwaparku. Znamy już miasto gospodarza przyszłorocznej Eurowizji.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Miriam Lipińska. Coś się zadzieje, mówi o ewentualnym powrocie pakietu CPN wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Na razie jednak nie ma żadnej decyzji rządu w tej sprawie.
13: Zgodnie z zapowiedziami i pana premiera, i panów ministrów są podejmowane działania. Mamy za chwilę połowę sierpnia i ta druga połowa sierpnia to jest ten moment, kiedy coś się zadzieje. Wiemy doskonale, że są różne instrumenty, nie tylko program CPN, są też narzędzia fiskalne. Moi koledzy pracują też nad najlepszym rozwiązaniem.
12: Poprzednia odsłona programu CPN została wygaszona z końcem czerwca. Dane blisko 19 milionów Polaków, które w wyniku cyberataku wyciekły z platformy MyDoktor, nie trafiły do sprzedaży, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wiadomo już także, że w procederze nie brał udziału podmiot spoza Polski. Minister Krzysztof Gawkowski apeluje do Polaków, by zastrzegli swój numer PESEL. A jak sprawdzić, czy nasze dane padły ofiarą hakerów? Możliwości jest niewiele. Można zalogować się na portalu bezpieczne-dane.gov.pl, ale tam jeszcze nie będzie informacji, czy nasze dane wyciekły w czasie ostatniego cyberataku. Wiadomo, że hakerzy mieli informacje o ważnym polityku i został on już powiadomiony przez służby, mówi minister Gawkowski.
14: Inne osoby, gdyby takie sytuacje były, też będą powiadamiane. Nie sądzę, że mamy do czynienia z problemem milionów Polaków. Myślę, że możemy mieć problem jakiejś grupy Polaków, których dane by były najcenniejsze.
12: Minister nie chciał zdradzić, czy hakerzy zażądali okupu. Zastrzegł natomiast, że państwo nie zamierza z nimi negocjować. Oprócz śledczych, sprawą śmierci 7-latka, który tonął podczas nauki pływania w łódzkim akwaparku Fala, zajmuje się też kuratorium oświaty. Jego zdaniem były nieprawidłowości. Kurs organizowała w akwaparku zewnętrzna firma, więc powinien zostać zgłoszony w bazie resortu edukacji narodowej jako wypoczynek, mówi łódzki wicekurator oświaty Jarosław Krajewski.
15: Nie zostało to uczynione. W związku z powyższym sporządziliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, które zostało skierowane do odpowiednich organów.
12: Kontrolę procedur bezpieczeństwa w akwaparku Fala zleciło też miasto. Akwapark to samorządowa spółka Łodzi. Jutro w urzędach nic nie załatwimy. Urzędnicy odbierają 14 sierpnia wolne za święto przypadające w sobotę.
16: Pan wiedział o tym?
17: Że jutro są urzędy zamknięte? Nie.
16: A to jest duża uciążliwość?
17: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
18: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem. Musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
12: Jeśli więc ktoś planuje jeszcze załatwić sprawy urzędowe przed weekendem, musi zrobić to dzisiaj. Z kolei jutro ostatni dzwonek na zrobienie zakupów, bo w sobotę i niedzielę sklepy będą zamknięte. Miasto Burgas w Bułgarii będzie gospodarzem przyszłorocznego konkursu Eurowizji. Bułgaria po raz pierwszy zorganizuje u siebie to wydarzenie. O status gospodarza rywalizowały 4 miasta, w tym Sofia. Burgas wygrało ze względu na dobrą bazę noclegową i dojazd.
8: Pogoda.
12: Nad Polską dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 22 na Pomorzu, 23 na Mazowszu i w Łódzkiem, 24 na Podkarpaciu, 25 w Wielkopolsce, do 26 w Lubuskiem.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
11: Witam i zapraszam na letnie, wakacyjne, pogodne popołudnie. Oczywiście mam dla Was najpiękniejsze letnie melodie, ale także legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi, radiopogodową przypinkę, koszulkę Radia Pogoda i nasz bidon z filtrem na wodę, a to się przyda, bo znów wysokie temperatury wracają, zwłaszcza na najbliższy weekend. No a poza tym spełnię też Wasze życzenie, jeżeli chodzi o pojawienie się konkretnej piosenki na antenie Radia Pogoda. A kto nas dzisiaj pozdrawia?
20: Tak, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
20: Witam tutaj słuchaczka Radio Pogody. Przemiły, sympatyczny i radosny program. Pozdrawiam.
11: Ja też pozdrawiam.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
21: Cichnie gwar, wie.

pocieszanka dla każdego, który takiej pocieszanki potrzebuje. Andrzej Robiński przed momentem na antenie Radia Pogoda. Ja też może trochę potrzebuję pocieszanki, bo dzisiaj słyszałam Państwa wspaniałe wspomnienia o tym, jak oglądaliście wczorajsze zaćmienie słońca. A wczoraj to mnie niestety zaćmiło, bo przygotowałam sobie złożonych razem z zwiniętych taśmą klejącą 5 par okularów przeciwsłonecznych, żeby bardzo dobrze to zaćmienie obserwować i żeby oczu mi nie poraziło. Przygotowałam to sobie, wyszłam nawet po 19 na chwilę, żeby zobaczyć, o, już się zaczęło, bardzo dobrze widać, dobrze, to ja za godzinę wyjdę, jak będzie kumulacja i pięknie sobie to zaćmienie obejrzę. No ale właśnie, zaćmiło mnie, proszę Państwa, zajęłam się rzeczami domowymi i wyszłam dosłownie za 5:20, patrzę, a słońce już zaszło za horyzont i tyle, zaćmienie mnie niestety ominęło w tym roku, ale przynajmniej możemy sobie wszyscy zaśpiewać.

piosenka najpierw była zaśpiewana po włosku przez Minę i wokalistę Alberto Lupo. Zresztą ich duet błyskawicznie sprawił, że ta piosenka była wielkim hitem we Włoszech, ale tak naprawdę hitem ogólnoświatowym stała się wtedy, kiedy nagrali ją wspólnie Dalida i Alain Delon i ich właśnie słuchaliśmy. On mówi, że ona jest piękna, a ona mówi, że to tylko puste słowa, za którymi jednak powinny pójść jakieś czyny. Co ciekawe, oni poznali się jeszcze jak nie byli sławni, mieszkali w jednej kamienicy, w malutkich, maciupeńkich, jak wspominali potem, mieszkankach, które ze sobą sąsiadowały. No, połączył ich krótki romans, nie mogło być inaczej. Ale potem przez całe swoje zawodowe życie, jak wspominali, wspierali się, no zwłaszcza, że mieli na swoim koncie tak wspaniały przebój. Parole, parole. Przed momentem w Radiu Pogoda, a już niedługo umówiłem się z nią na 9:00 w wykonaniu Zbigniewa Kurtycza. No i piosenka na Państwa życzenie.

0: Boli, swędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
2: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
6: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
10: Lato

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Reklama.

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od 3:00.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda.

0: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Jak mają Państwo jakieś muzyczne życzenia, no to czekam na nie pod numerem 22 444 4004. Stoją sobie spokojnie w kolejce. No i pewnego dnia na pewno Państwo usłyszą piosenkę, o którą prosicie. No to...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
1: Dzisiaj taka prośba od Was.
3: Witam. Tu się kłania sympatyczna Krysia z Kieksza.
1: Witam.
3: Czy mogłaby ta sympatyczna Krysia z Kieksza poprosić o piosenkę Karola Gotta? Nie znam tytułów, ale uwielbiam go, a rzadko puszczacie. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.
1: Do widzenia, pani Krysiu. Ja również pozdrawiam, ściskam mocno i zagram pani taką piosenkę, którą no naprawdę bardzo rzadko gram.

Można nazwać to motylki w brzuchu, a można też i tralalala. Grażyna Świtała przed momentem kocha się za nic. Za chwilę też o miłości. Jacek Lech i Warszawa jest smutna bez ciebie. No i oczywiście przed 15 jeszcze kolejne najpiękniejsze melodie, jak chociażby Alice, Una notte speciale.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
3: Kocha.
2: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
3: To łatwo powiedzieć.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: kupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
6: Robimy szarpaną karkówkę?
7: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy
8: i podziabiemy na strzępy.
9: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: rzeźki poranek na świeże spojrzenie na wielkie wejście na wieczorny chill na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kaston takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę.
2: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, w aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
1: weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwy by.
0: Na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by.
0: Gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, ta, eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
1: A tu lwica.
0: Co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już
1: nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
2: A, aha, a, no.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Została ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Reklama.
11: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Przed nami kolejne najpiękniejsze melodie. Już za kilka minut stan pogody Anny Jurksztowicz czy Czumba Lalajka Haliny Kunickiej. A na razie wiadomości o godzinie 15.
12: Upały znów w natarciu, gorąco już od jutra na zachodzie. Zastrzeżcie swój PESEL, apeluje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ekolodzy przeciwni większej liczbie busów elektrycznych w Tatrach.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Miriam Lipińska. Do Polski wracają upały. Już jutro ponad 30 stopni na krańcach zachodnich. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
13: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
12: To dobre wieści dla urlopowiczów. Z kolei ci, którzy wybiorą się na sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego, powinni pamiętać o nakryciu głowy i butelce wody. Wszyscy powinniśmy zastrzec swoje numery PESEL, apeluje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski po wycieku danych medycznych 19 milionów osób z serwisu MyDoktor. Najszybciej możemy to zrobić w aplikacji mObywatel.
14: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
12: Można też zastrzec PESEL w Urzędzie Gminy. Firma MyDoktor gromadziła informacje m.in. o przyjmowanych lekarstwach, receptach i wizytach lekarskich. Miała skrócić kolejki do lekarzy, ale nie skróciła e-rejestracja. Od sierpnia została rozszerzona o kolejnych lekarzy specjalistów, m.in. endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Ale według lekarzy, choć usprawnia zapisy, to nie zmniejszyła kolejek na wizyty. Konieczne są zmiany systemowe, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
15: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
12: Ministerstwo Zdrowia Zdrowia zakłada, że docelowo do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów. Zwiększenie liczby elektrycznych busów w Tatrach, które mają odciążyć konne zaprzęgi wożące turystów, może zaszkodzić tatrzańskiej przyrodzie, mówią ekolodzy, bo jak wskazują, przyciągną w góry jeszcze więcej turystów. Na razie busy są 4, ale w planach jest zakup kolejnych 16.
16: Powinni badać wpływ wprowadzenia kolejnych samochodów elektrycznych w Tatry, a potem kupować.
12: Mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Trwa opracowywanie strategii zarządzania ruchem turystycznym, odpowiada dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
17: Żeby dokonywać też pewnych transferów turystów między rodzinami w Tatrach i być może te busy częściowo też wykorzystamy na ten cel.
12: Dodatkowe elektryki pojawią się w Tatrach najwcześniej w przyszłym roku. I na koniec wielka ucieczka jeżozwierzy. Pierwszego odłowiła w środę w podwarszawskich Łomiankach Straż Miejska, a są już informacje o dwóch kolejnych, które też wybrały wolność. Jeden był widziany na Bemowie, drugi w podwarszawskiej gminie Czosnów. Wiadomo, że wszystkie uciekły z jednego miejsca. W przypadku napotkania jeżozwierza nie należy go łapać, a zamiast tego zrobić zdjęcie i z dokładną lokalizacją przesłać służbom.
9: Pogoda.
12: Dziś w większości regionów umiarkowane temperatury od 21 stopni na Podlasiu przez 22 na Pomorzu, 23 na Mazowszu, 25 na Śląsku, do 26 w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. W całym kraju dużo słońca.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
11: Jeżozwierze, jak Państwo słyszeli, postanowiły zacząć długi weekend, wybrać się gdzieś w jakąś podróż, wybrały wolność. Ciekawe, czy jakaś wycieczka do Jeżowa, czy może do Jeżewa? No nie wiadomo. No właśnie, długi weekend ma wiele osób. Dzisiaj mnie też zaskoczyła ta wiadomość, bo jakoś tak nie zdawałam sobie sprawy z tego, że w sobotę przecież też sklepy będą zamknięte, ale też przecież ci, którzy na co dzień w nich pracują, muszą kiedyś odpoczywać. Za chwilę Benny King i grupa The Drifters. Posłuchamy też Anny Jurksztowicz i Haliny Kunickiej.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Halina Kunicka przed momentem, a teraz wracamy do wspomnień o Les Paulu, który zmarł 13 sierpnia 2009 roku. Amerykański gitarzysta, jazzowy głównie, chociaż stworzył gitarę, bez której, jak wielu muzyków mówi, nie byłoby muzyki rockowej. Zbudował gitarę elektryczną, bez pudła rezonansowego, co początkowo w ogóle napotkało się ze zdziwieniem dużych firm gitarowych i nie chciano na początku takiej dziwnej gitary produkować. No ale w końcu, jak się ukazała, Gibson Les Paul to rzeczywiście, proszę Państwa, zrewolucjonizowała ten rynek muzyczny. No, grali na niej i grają najwspanialsi gitarzyści świata. Zresztą po śmierci Les Paula, tego 13 sierpnia 2009 roku, Keith Richards z The Rolling Stones powiedział, że wszyscy musimy przyznać, że bez Les Paula pokolenia zafajdanych typków, cytuję, naszej maści szwendałyby się po więzieniach lub czyściły kible. Wszyscy mamy wobec niego niewyobrażalny dług za jego pracę i talent, powiedział słynny rock'n'rollowiec. A my dzisiaj słuchamy muzyków, którzy ukochali gitarę Les Paul, którzy na niej grają i grali. Była już Maryla Rodowicz, był George Harrison, teraz czas na Boba Marleya, który tak bardzo kochał swoją gitarę, że nawet kazał się z nią pochować, ze swoim czerwonym Gibsonem Les Paul. A ja mam do Państwa pytanie, czy gracie na jakimś instrumencie, albo czy może macie zamiar jeszcze nauczyć się na jakimś instrumencie grać? 22 444 4004.

0: był zespół Vox, a państwo dzwonią. Dzień dobry.
1: Mam na imię Robert, dzwonię z Jełowej, koło Pola. Też jestem szczęśliwym posiadaczem gitary Gibsona Les Paula i myślę, że to najlepszy sprzęt, jaki może być. Pozdrawiam wszystkich, którzy na tym sprzęcie grają i ogólnie.
0: Ja myślę, że pod tymi słowami wielu muzyków mogłoby się podpisać. Jak to dobrze, że teraz właściwie, no jeżeli ma się oczywiście pieniądze, wszystko jest dla nas dostępne, to nieco co kiedyś, kiedyś to były takie czasy, że gdzieś tam w jakichś zakładach rodzice, wujek, dziadek próbowali robić jakieś takie gitary, samoróbki i na tym się kiedyś grało. No albo oczywiście na gitarach pochodzących ze Związku Radzieckiego. To też na szczęście czasy się już zmieniły. Za chwilę Wojciech Gąsowski, gdzie się podziały tamte prywatki. A propos gitar, to opowiem państwu bardzo wzruszającą historię o lesie w kształcie gitary.

Parada ludzi szczęśliwych, że Rachel Lenormand przekonywał nas wszystkich, że szczęście jest w rzeczach drobnych, czyli na przykład posadziliśmy drzewo w swoim ogródku i już jesteśmy szczęśliwi, albo na przykład patrzymy, jak zasypia nasze dziecko i na dodatek jeszcze jest trochę do nas podobne i już jesteśmy szczęśliwi. To przed momentem ballada o ludziach szczęśliwych, a teraz niesamowita historia, proszę Państwa, z Argentyny, bo tam znajduje się niezwykły las, las w kształcie gitary. Oczywiście ten kształt widać dopiero z wysoka, czyli jak przeleci się nad nim dronem albo helikopterem, albo jakimś małym samolotem. To taki niezwykły hołd dla ukochanej żony, bo mąż chciał, żeby widziała tę gitarę z nieba. To była tragiczna historia, zdarzyła się w latach 70. Bardzo młode małżeństwo czekało na narodziny swojego pierwszego dziecka, ale niestety kobieta zmarła, miała zaledwie 25 lat. Dziecko nie zdążyło pojawić się na świecie, ale wcześniej, jak wprowadzili się do swojego małego domku na wsi, to jej marzeniem było zawsze zasadzenie niezwykłego lasu, właśnie lasu w kształcie gitary, który ludzie mogliby podziwiać z nieba. No i mąż z miłości do żony zaczął ten las sadzić. Trwało to wiele, wiele lat, ale las jest teraz piękny i cieszy oko oczywiście tych, którzy wzbiją się bardzo, bardzo wysoko.

0: To była Wanda Warska, a ja dzisiaj pytam Państwa, na jakich instrumentach gracie? Może są wśród nich jakieś niezwykłe instrumenty? Słuchamy.
1: Na instrumencie gram, instrument się nazywa termin. Mhm. To jest instrument muzyczny, który wykorzystuje pole magnetyczne człowieka. Są dwie anteny w instrumencie. Jedną lewą anteną podnosisz głośność, ciszej, głośniej, a prawą zmieniasz dźwięki. Instrument bardzo ciężki do grania, ale bardzo pomocny w pokazywaniu człowieka energii. Aha. Niesamowity instrument.
0: To rzeczywiście tak, bo ja widziałam, jak Jean-Michel Jarre grał na terminie i faktycznie wygląda to niesamowicie, bo po prostu no tak jakby rusza się rękami w powietrzu, nie dotykając niczego, ma się przed sobą jakąś taką skrzynkę z pokrętłami, no i rzeczywiście jakieś tam antenki, no a to coś wydaje dźwięki, więc wygląda to trochę jak magia, także o, dziękuję i zazdroszczę, że pan ma takie umiejętności gry na czymś tak niezwykłym. Nasz numer telefonu 22 444 4004, także zapraszam. Proszę dzwonić, a już niedługo na antenie Radia Pogoda, między innymi Niebiesko-Czarni i Mamo Nasza Mamo.
2: Słuchasz Radia Pogoda.
3: Autopromocja.
4: W naszym najbliższym spotkaniu z Tadeuszem Osipowiczem porozmawiamy m.in. o niepobitym do dziś rekordzie frekwencji, który padł podczas występu w kabaretu Tej w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Usłyszymy także piosenki, które w kabarecie Tej śpiewali Małgorzata Ostrowska i Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sworakowski i Tadeusz Osipowicz.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Clymea Forte. Suplement diety Clymea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Clymea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Clymea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, dalej
10: masz. Reklama.
11: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa.

0: Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Została ostatnia reklama.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
11: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli Swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
12: Radio Pogoda zaprasza na czwartkowe, pogodne popołudnie z takimi melodiami jak Serce Ireny Santor czy Sara Perket Morikie Poveri. Za chwilę je usłyszymy, a na razie wiadomości. Jest 16.
13: Wreszcie jest decyzja rządu w sprawie pakietu CPN. Prokuratura wchodzi do gry w sprawie potężnego wycieku danych Polaków. Co naprawdę dostajemy, zamawiając bubble tea czy kawę, inspektorzy sprawdzili.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
13: Miriam Lipińska. Rządowy program paliwowy wraca, ale nie w całości i nie na najbliższy weekend. Premier Donald Tusk poinformował, że od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%. Według szefa rządu powinno to przełożyć się na spadek cen benzyny i diesla na stacjach od 90 groszy do złotówki za litr. Obniżony VAT ma obowiązywać do 31 sierpnia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dochodzenie w sprawie masowego wycieku danych z firmy MyDoctor. Jak poinformowali śledczy, hakerzy wykradli dane, po czym część tych informacji bezprawnie przesłali redakcji serwisu Zaufana Trzecia Strona. Prokuratura podała, że cyberprzestępcy przechwycili imiona, nazwiska, PESEL-e, numery telefonów i adresy mailowe pacjentów oraz notatki z wizyt lekarskich czy informacji o wystawionych receptach. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzionych danych blisko 19 milionów Polaków nie ma w przestrzeni publicznej. Nie zostały też wystawione na sprzedaż. Prezydent Łodzi reaguje na śmierć 7-latka, który topił się w tamtejszym akwaparku Fala. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył o życie w szpitalu. Wczoraj zmarł. Będzie przegląd procedur na miejskim basenie, mówi rzecznik holdingu Łódź, do którego należy akwapark, Marcin Masłowski.
14: Prezes spółki został także zobowiązany do poszukania nowoczesnych rozwiązań systemów detekcji, które w automatyczny sposób pozwolą wychwycić przypadki krytycznych sytuacji, do których może dojść w wodzie.
13: Do tragedii doszło podczas nauki pływania prowadzonej przez zewnętrzną firmę. 7-latek przez mniej więcej 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a później przez 6 minut był pod wodą. Wyciągnął go dopiero jeden z mężczyzn, który był wtedy na basenie. Sprawą zajmuje się prokuratura. Polska może sprzedać Ukrainie część swoich rakiet Patriot. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Jak zapowiedział wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmowy na ten temat ze stroną ukraińską toczą się na specjalne życzenie dowództwa NATO i przedstawicieli USA. Ukraina praktycznie wystrzelała się już ze wszystkich swoich pocisków Patriot i wysłała do sojuszników prośbę o pomoc. Ta została wsparta przez NATO i, jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, członkowie sojuszu zobowiązali się do pomocy.
15: Wnioski od sojuszników i z kwatery głównej NATO w tej sprawie płyną. Bardzo silnie te wnioski akcentuje strona amerykańska w wielu rozmowach. Z obowiązaniem NATO ze szczytu w Ankarze jest wspieranie Ukrainy.
13: Polska już kilka miesięcy temu sprzedała Ukrainie część swoich pocisków do baterii Patriot. I na koniec zmieniamy temat. Co tak naprawdę znajduje się w kubku? Inspektorzy sprawdzili lokale, które serwują rozmaite napoje, mówi Joanna Narożniak z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
16: Kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła 44 podmioty oferujące bubble tea, kawy i herbaty mrożone. Nieprawidłowości stwierdzono blisko 70% skontrolowanych podmiotów. Najwięcej nieprawidłowości wykazano w zakresie znakowania produktów.
13: Zdarzyło się, że w składzie były podane składniki, których w rzeczywistości nie użyto w napojach.
17: Radio Pogoda. Co jest grane?
18: Grzegorz Pałka, zapraszam. Od jutra do niedzieli na Baborówku koło Szamotu odbędzie się kolejna edycja Jumping Show międzynarodowych zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody. Przez 3 dni zawodnicy z Polski i zagranicy rywalizować będą w konkursach międzynarodowych. Nie zabraknie atrakcji towarzyszących. Na listach startowych znajduje się ponad 340 koni z 13 państw. Tom Holland i jego żona Zendaya ponownie grają razem w nowej części Spidermana. Całkiem nowy dzień do zobaczenia na dużym ekranie. Co ciekawe, para znalazła się też w obsadzie Odyssey i Christophera Nolana, zatem równocześnie można ich zobaczyć w 2 produkcjach z repertuaru poznańskiego kina Helios. Adam Woronowicz i Rafał Rutkowski zaserwują nam wieczór pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji, śmiechu i głębokich refleksji, a to podczas spektaklu Depresja Komika. Całość w poznańskim Kinoteatrze Apollo już w sobotę.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
17: Pogoda.
13: Do końca dnia w całym kraju słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Pomorzu, 23 na Mazowszu, 25 na Śląsku, do 26 w Lubuskiem.
19: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
17: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
20: Lato, lato, lato czeka.
12: 5 minut po godzinie 16:00. Za chwilę powiem Państwu o niezwykłym wyczynie Oliwii Rusoń spod Grudziądza. Dziewczyna naprawdę ma wielkie, ale też i zdrowe serce. A potem zaproszę Państwa do konkursu Daję Słowo. Do wygrania koszulkę granatowa z napisem Pogoda mi w duszy gra, a dodatkowo do zdobycia butelkę na wodę z limitowanej edycji też z naszym logo. Już niedługo poproszę Państwa o zgłoszenie, ale na razie kilka najpiękniejszych melodii, jak zwykle.
17: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

teraz o ludziach, o wielkim, ale i zdrowym, proszę Państwa, sercu. Jeszcze niedawno cała Polska mówiła o Bartłomieju Kubkowskim, który jako pierwszy w historii przepłynął wpław Bałtyk, ale robił to też po to, żeby wesprzeć Fundację Cancer Fighters. To było jedno z jego celów. A dzisiaj, proszę Państwa, cała Polska mówi o Oliwii Rusoń, która w poniedziałek rozpoczęła w Świnoujściu ekstremalne wyzwanie. Najpierw przepłynęła 5 kilometrów w Bałtyku. Potem wsiadła na rower, jechała rowerem przez całą Polskę ze Świnoujścia w stronę Tatr, 771 kilometrów, a ostatnie 35 kilometrów wbiegła na Giewont, osiągając wczoraj szczyt. Bez snu, bez odpoczynku, całość wyzwania zajęła 59 godzin, ale to też w szczytnym celu, bo biegła na rzecz i jechała na rzecz dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna, podopiecznych Fundacji Razem przeciwko DMD. No i sporo mówiła o wsparciu właśnie tej fundacji i chorujących na dystrofię mięśniową dzieci, więc tak jak powiedziałam, i wielkie, i zdrowe serca, i dzisiaj o Oliwii mówi cała Polska. Wielki szacunek, wielkie podziękowania, zresztą pojawiły się nawet takie komentarze, że wyczyn pani Oliwii przyćmił wczorajsze zaćmienie słońca.

Święty Antoni, Święty Antoni, strach mnie od rana opada, palą mnie skronie, w uszach mi dzwoni, już

0: międzynarodowy Słowak, który może zaśpiewać każdy w każdym języku, czyli la la la. Michel Delpech przed momentem, a za chwilę konkurs daje słowo. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia. Czekam pod numerem 22 444 4004. Przypomnę, że nagroda gwarantowana to nasza koszulka z napisem Pogoda mi w duszy gra. Dodatkowo można wygrać butelkę na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda. Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
2: Autopromocja.
3: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
4: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-Czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
3: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10. Zaprasza Asia Kruk.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
6: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje?
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
14: W lodówce tej nowej!
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Została ostatnia reklama.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Reklama.
19: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej. Za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy. Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to stania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholera, nie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało.

0: Radia Pogoda, za 28 minut 17. Zagrajmy.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: A dzisiaj do gry zapraszam pana Jarka. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie też.
0: Panie Jarku, pan po wakacjach, przed wakacjami?
2: Oj, dzisiaj w nocy wylatuję na wakacje, na tydzień do Maroka.
0: O, proszę. No to przyjemnego wypoczynku. Już się bałam, dziękuję, że powie bardzo pan, że na Sycylia to tam coś...
2: Nie. Maroko i podobno jest tam chłodniej niż u nas obecnie. Nie,
0: niemożliwe.
2: Waga bliżej 27 stopni.
0: Chyba jakiś żart. No dobrze, no to nie dziwię się, że pan leci tam, gdzie chłodniej po prostu. No to mam dla pana koszulkę granatową z napisem Pogoda mi w duszy gra. Niestety chyba dopiero po powrocie będzie pan ją mógł przymierzyć, bo już nie zdąży dotrzeć. I do zdobycia jest też butelka na wodę z naszym logo i z filtrem oczywiście również, to takie modne ostatnio. Tylko zadanie przed panem jest następujące. Za chwilę podam panu pewne słowo, potem włączę stoper. Będzie pan miał 15 sekund na to, żeby powiedzieć mi 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą. Dobrze?
2: Dobrze.
0: Panie Jarku, na jaką literę ma być pana słowo?
2: No niech będzie I jak Ilona.
0: I jak Ilona. Dobrze. I jak Ilona. W takim razie mam już to słowo w głowie. Uwaga, daję słowo igła.
2: Nitka, kłębek, nić, cerować, szyć, szycie, cerowanie, igła, nitka, kłębek.
0: Trochę się pan zakręcił, tańcowała igła z nitką. Ale dobrze, mogą być oczywiście odmieniane różne słowa, bo może być i przymiotnik, prawda, i czasownik.
2: No właśnie, w tym momencie myślałem, że przymiotnik nie tylko rzeczownik, dlatego pozmieniałem.
0: Nie, no może być, oczywiście, cerować i cerowanie to są przecież dwa słowa, więc oczywiście, że tak wybrnął pan, panie Jarku, także gratuluję serdecznie. Cały pakiet nagród oczywiście trafia do pana.
2: Dziękuję
0: bardzo.
2: A nie
0: skojarzyło się panu z Kenem Folletem i z powieścią Igła?
2: Oj, tak, mogło oj. Tak być, ale zapomniałem. Tak.
0: Za szybko, po prostu za szybko. To jeszcze raz przyjemnych wakacji. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Zabawa podmiejska, Piotr Szczepanik. Hit z lat 60. o tych zabawach, które wtedy były popularne na dechach właśnie z orkiestrą na żywo. Czasem tą orkiestrę tworzyli w ogóle tacy amatorzy, którzy po prostu potrafili grać. A ja dzisiaj pytam się Państwa, na jakich wygrać instrumentach. No i taka probo, taki telefon od Was.
1: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Powiem tak, człowiek, który ma jakąś pasję, staje się łagodny, i to go uspokaja. A więc zagram pani na harmonijce ósmą moją ulubioną.
0: No dobrze, melodię. Dobrze.

0: No i proszę, mieliśmy, proszę Państwa, prywatny koncert. Bardzo, bardzo dziękuję. Czyli harmonika ustna to kolejny instrument, na którym potrafią grać słuchacze Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
3: Coraz góry krzyknie.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
8: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
9: Tak, i to lepiej niż ja.
10: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
11: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
15: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Babarówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. 3 dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Holmes, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas, Baborówku. 14-16 sierpnia, Baborówko koło Szamotu.
19: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
8: Została ostatnia reklama.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
5: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Popołudnie i wieczór pogodne i bez deszczu. Jutro w całym kraju także słonecznie i ciepło, a na zachodzie wrócą upały. Pogoda będzie więc łaskawa dla kierowców. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać trasę S6 na Pomorzu Zachodnim. Chodzi o odcinek między węzłem Borkowice a węzłem Ustronie Morskie. W pobliżu miejscowości Kukinia spłonęła ciężarówka i po tym wypadku droga w stronę Szczecina jest zablokowana.
5: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
20: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
21: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
23: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6.00.

0: stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
1: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
2: uśmiechnij się. Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Czyta lektor AI.

0: 49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama. Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
6: Radio Pogoda i pogodne letnie popołudnie. Za kilka minut, a propos lata, tyle słońca w całym mieście, zaśpiewa Anna Jantar, ale wcześniej wiadomości i prognoza pogody. Jest 17.
7: Będzie ulga dla kierowców przy dystrybutorach, ale dopiero od poniedziałku. Prezydent podpisał ważną ustawę, pomoże uniknąć podatku Belki. Upały wracają, czy to ostatni tak gorący weekend?
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
7: Miriam Lipińska. Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%.
8: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
7: Mówi premier Donald Tusk. Obniżony VAT na paliwa ma obowiązywać do końca sierpnia. Jak zadeklarował szef rządu, to obniżka na czas powrotów Polaków z wakacji. Premier odniósł się też do potężnego wycieku danych Polaków z platformy obsługującej przychodnie MyDoctor. Motywacja zdaje się czysto kryminalna. Wiele na to wskazuje, że chodzi o próbę wyłudzenia okupu od tej firmy, przekazał Donald Tusk. Zapewnił, że w wyjaśnienie sprawy cyberataku zaangażowane są wszystkie możliwe służby. Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski po wycieku danych stara się tonować niepokój obywateli.
9: Nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich. Możecie, obywatele, być spokojni.
7: Minister apeluje jednocześnie do wszystkich Polaków, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL przez aplikację mObywatel lub w urzędzie gminy. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał właśnie ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach w fundusze albo w giełdę. Jest ruch prokuratury w sprawie rzekomego znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki przez lokalnego działacza PSL. Mężczyzna zamieścił przerobione zdjęcie Marty Nawrockiej w roli księżniczki z komentarzem: a Szrek gdzie? Początkowo śledczy uznali, że doszło do znieważenia głowy państwa, teraz jednak prokuratura wycofała akt oskarżenia w tej sprawie, po tym jak Piotrkowski Sąd nie przychylił się do jej wniosku o zwrot sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Upały wrócą i to już w ten weekend. Już jutro zaczną obowiązywać pierwsze alerty dla krańców zachodnich. W sobotę i niedzielę 30-stopniowe temperatury rozleją się już po całym kraju, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
10: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury.
7: Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku. Na początku przyszłego tygodnia już się ochłodzi, a w większości kraju pojawi się deszcz i burze. A przed weekendem warto zrobić zakupy, bo z powodu święta w sobotę sklepy będą zamknięte, a niedziela będzie niehandlowa. Natomiast dziś i jutro duże sklepy będą otwarte dłużej.
1: Pogoda.
7: Popołudnie i wieczór w całym kraju pogodna, jutro też dużo słońca i bardzo ciepło, na termometrach od 25 do 29 stopni.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
11: Lato, lato, lato czeka.
6: No właśnie, Lato, jak Państwo słyszą, nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Jeszcze sobie o nas przypomni, nie raz zapewne. Za chwilę wrócimy do tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli na jakich Państwo grają instrumentach, a ja powiem też Wam, jak można zagrać i wygrać 2000 zł.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Kamiła Jakubczak szeptem. Dzisiaj pytam się Państwa, na jakich gracie instrumentach? Czy można by ze słuchaczy Radia Pogoda stworzyć jakąś dużą orkiestrę? No i teraz czas na telefon od Ani z Wrocławia.
1: Tak, na szybko. Oj. Gitara. Kastaniety. Trójkąt. Dzwoneczki. Grzechotka. Moja nazwa robocza obiboki. Tamburino. Ale najbardziej moim ulubieniastym przedmiotem jest bębenek, bo zawsze mam go przy sobie. I im większy, tym lepszy, więc jedzmy, co lubmy, bo duże instrumenty są lepiej słyszalne. No.
0: Lepiej rezonują, tak, to prawda, pani Aniu. Gratuluję oczywiście dystansu do siebie, poczucia humoru. Pani Aniu, no z pani to taki człowiek orkiestra.

0: Jutro w Radiu Pogoda można będzie wygrać 2000 zł. Mogą je Państwo wydać na wakacje, na wyjazdy, na podróże, na co Państwo tylko chcą. To jest nagroda główna w konkursie Fundusz Wczasów Pogodowych. A co zrobić, żeby wygrać te pieniądze? No, trzeba się zgłosić do konkursu. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie radiopogoda.pl. Czekać potem na telefon od Piotra Sporakowskiego, a jak do Was zadzwoni, to będzie miał takie oto muzyczne pytania. Posłuchajmy, jak się wygrywa.
1: Pan Piotr, jeżeli chce wygrać, musi dobrze odpowiedzieć na pytanie, kto to śpiewa.
2: Usta Mariana, chleb i sól i nóż.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
1: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Pani Doroto, kto to śpiewa?
4: Piosenko płyn, błękitnym niebem białą.
0: Stenia Kozłowska,
1: tak jest. Pani Doroto, no, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Wczasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
0: No i ktoś z Państwa jutro dołączy do grona zwycięzców. Kto? Zobaczymy.
5: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
6: Reklama. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
11: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
17: Została ostatnia reklama.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: na biegunach zabawka, która towarzyszy nam w dzieciństwie, ale jest też coś innego, co może towarzyszyć nam w dzieciństwie i na dodatek pozostać z nami także, kiedy już jesteśmy dorośli. No i o tym dzisiaj chyba Klub Pogodnych Ludzi. Oddzwaniam do pani Katarzyny, która zgłosiła się do klubu.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda i Klub Pogodnych Ludzi. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: I witam z uśmiechem, bo no, trudno się nie uśmiechać, kiedy czytam, jak pani pisze w zgłoszeniu, że słucha Radia Pogoda od dzieciństwa i że przekazuje swój uśmiech każdemu, kogo spotka.
2: Tak, staram się być pozytywną osobą.
0: A proszę powiedzieć coś o tym dzieciństwie, to znaczy gdzie, u kogo, w jakich okolicznościach pani zaczęła słuchać Radio Pogoda?
2: Zaczęłam słuchać, ponieważ moi rodzice słuchali i w drodze, jak jechaliśmy na różne wyjazdy samochodem, no to rodzice słuchali i ja też słuchałam właśnie Radia Pogoda.
0: I teraz i tak po prostu zostało, tak?
2: Tak, dokładnie. Rodzice przekazali tą pasję do pięknej muzyki.
0: No to proszę koniecznie uściskać rodziców i serdecznie od nas pozdrowić i bardzo im podziękować.
2: Dziękuję bardzo, zrobię to.
0: Rozumiem, że teraz jest pani na swoim i już w swoim radyjku słucha Radia Pogoda.
2: Tak, dokładnie.
0: Pani Kasiu, a co pani robi w ogóle na co dzień?
2: Pracuję w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, zajmuję się rejestracją umów. Można się dużo nauczyć o różnego rodzaju dokumentach, porozmawiać z ciekawymi ludźmi i przekazywać dobry humor.
0: I przede wszystkim nie lać wody.
2: Tak, dokładnie.
0: Pani Kasiu, a tam można w pracy u was słuchać Radia Pogoda? Czy...
2: Jak najbardziej, słuchamy.
0: No to wspaniale w takim razie. No to ja pozdrawiam też wszystkich, którzy słuchają Radia Pogoda u was w biurze. No i dzwonię oczywiście do pani z taką oto informacją. Mam nadzieję, że się pani uśmiechnie.
1: Witaj w klubie Pogodnych Ludzi.
0: Mam dla pani legitymację, mam radio pogodową przypinkę, ale też chciałabym takie radio pogodowe przypinki podarować rodzicom.
2: Jak najbardziej.
0: W dowód wdzięczności, dobrze?
2: Pani oczywiście. Kasiu.
0: I mam nadzieję, że pani swoim dzieciom w przyszłości też przekaże miłość.
2: Postaram się.
0: Do najpiękniejszych melodii.
2: Postaram się.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serce

0: rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Piosenka Andrzeja Piszczatowskiego z życzeniami przyjemnego wieczoru dla Państwa. Ale jeszcze jeden telefon od Was.
2: Dzień dobry Pani Moniko.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry słuchaczom. Zbyszek z Żarowa. Dzisiaj, jak już wiemy, jest dzień leworęcznych, a ja właśnie jestem leworęczny. A przy okazji chciałem powiedzieć, że Jimi Hendrix i Paul McCartney też byli leworęczni. No i może jakby ten leworęczny Paul zaśpiewał coś w radiu Pogoda, byłoby super uczczenie tych wszystkich leworęcznych na świecie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do
1: Dziękuję,
2: usłyszenia.
1: Do usłyszenia i wszystkiego najlepszego raz jeszcze dla wszystkich leworęcznych słuchaczy Radia Pogoda. Tak patrzę tutaj na naszą playlistę i widzę, że mamy coś, w czym Paul śpiewa, ale w chórkach może być, bo główny wokal należy tutaj do Johna Lennona. Beatlesi za chwilę w Radiu Pogoda i Please Mr. Postman. Przyjemnego wieczoru, słyszymy się jutro. Monika Tarka, do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
17: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
18: Deszcz nam dziś nie grozi, także jutro w całym kraju słonecznie i bardzo ciepło, a na zachodzie upalnie. A co na drogach? Ostrzegam przed problemami na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem między węzłami Włocławek Zachód i Włocławek Północ. Po tym jak w pobliżu miejscowości Pikutkowo zderzyły się 3 auta, droga w stronę Gdańska jest zablokowana.
1: Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

0: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama.

0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte. Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Reklama. Mam nadzieję, że Państwo, tak jak ja, nie mogą się już doczekać tego, co wydarzy się po godzinie 18, a to dlatego, że dziś Aleja Sław, oczywiście wyjątkowa, jak zawsze. A już teraz wiadomości i prognoza pogody.
7: Kolejki do specjalistów po wprowadzeniu e-rejestracji wciąż długie. Będzie tańsze paliwo, ceny na stacjach mogą spaść nawet o złotówkę. Na koniec o tym, jak legalnie unikać podatków.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
7: Michał Pierzchoła. Wprowadzona od sierpnia, rozszerzona o kolejnych specjalistów, centralna e-rejestracja na razie nie zmniejszyła kolejek, twierdzą lekarze, z którymi rozmawiał reporter Benedykt O'Connor. Przypomnę, od dłuższego czasu można elektronicznie zapisywać się do kardiologa, a teraz również m.in. do endokrynologa, pulmonologa czy nefrologa. Według lekarzy usprawnianie zapisów to jedno, powodem kolejek są problemy systemowe całej służby zdrowia.
9: Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej e-rejestracja może ograniczyć liczbę odwołanych wizyt pacjentów, ale nie zastąpi instytucjonalnych zmian w opiece zdrowotnej.
10: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
9: Zastępczyni dyrektora do spraw medycznych szpitala w Wolsztynie Joanna Harbozińska-Turek dodaje, że przy brakach kadrowych większa część wstępnych diagnoz powinna być realizowana przez lekarzy pierwszego kontaktu.
11: Powinniśmy przyjrzeć się tym pacjentom oczekującym na świadczenie. Czy rzeczywiście, jeśli chodzi o specjalistykę, czy oni wszyscy powinni być przyjęci przez lekarza specjalistę. To znaczy, czy rzeczywiście ciężar tych świadczeń nie powinna przyjąć podstawowa opieka zdrowotna.
9: Do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów.
7: Będzie tańsze paliwo. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny spadną o złotówkę. Sycylijska Etna nadal aktywna. Z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra do 8 rano. Kryzys w ruchu lotniczym w Katanii przypadł na okres najwyższej w roku liczby pasażerów, czyli w tygodniu poprzedzającym sobotnie włoskie święto Ferragosto, uważane za szczyt wakacyjnych wyjazdów. Szacunki są takie, że problemy z lotami dotknęły ponad 100 tysięcy osób. Wśród nich jest dużo Polaków. Na koniec o tym, jak legalnie unikać podatków. Chodzi o podatek Belki, czyli o nasze oszczędności. Jest prezydencki podpis pod ustawą o osobistych kontach inwestycyjnych. Co to oznacza dla naszych portfeli? O tym Wojciech Kowalik.
12: Pieniądze na OKI do 100 tysięcy złotych będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, który teraz zjada 19% zysków z naszych oszczędności i inwestycji. W ciągu pierwszych 3 lat OKI może założyć nawet 2 miliony Polaków, prognozował dr Samer Masri, dyrektor biura maklerskiego PKO Banku Polskiego.
13: Bardzo szybko popłyną pieniądze, bo inwestorzy, którzy zdają sobie sprawę, jaka stoi optymalizacja podatkowa w tym rachunku, to będą przekierowywali swoje środki z obecnych rachunków na OKI.
12: Na OKI 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, a reszta w inwestycjach, w fundusze albo giełdę.
7: To wszystko od przyszłego roku.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Brająca tytuł Natalia Bukowiecka awansowała do sobotniego finału biegu na 400 metrów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Ponadto miejsce w finale skoków wzwyż zapewniła sobie Maria Żodzik, a Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem. Fabien Barthez, były znakomity golkiper piłkarskiej reprezentacji Francji, dołączył do sztabu trójkolorowych i będzie odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy. Funkcję selekcjonera objął niedawno jego kolega z drużyny Mistrzów Świata z 1998 roku Zinedine Zidane.
15: Pogoda. Jutro bardzo dużo słońca przez cały dzień i ciepło od 24 stopni na wschodzie i Helu, przez 26 stopni w centrum i na północy, do 31 stopni na krańcach zachodnich, nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tutaj 22 stopnie.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie Janusz Płoński. Jak samo sobie mówi, współscenarzysta bardzo popularnego serialu Alternatywy 4. Mam nadzieję, że Państwo zostaną z nami, bo kilka takich smaczków z tego, jak w ogóle ten serial powstawał, dzisiaj ujawnimy. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim i Państwa gościem jest Janusz Płoński i jak sam o sobie mówi, współscenarzysta, trudne słowo, serialu Alternatywy 4. Dzień dobry.
2: Tak, tutaj moja skromność przemawia, bo nie chciałbym brać wszystkich zasług na siebie, ale Pani wspomniała, użyła takiego słowa Aleja Sław.
1: Tak. Tak się nazywa
2: ten
1: program.
2: Tak jak Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
1: Staramy się być takim właśnie miejscem. Jeszcze tutaj nie mamy odlewów dłoni, na razie robimy odlewy słowne w programie.
2: To znaczy ja już muszę się starać dorosnąć do tego tytułu sławy.
1: Nie, ja myślę, że ten tytuł...
2: W tej rozmowie.
1: Ja myślę, że już ten tytuł to absolutnie pan ma teraz, tylko odciskamy tę sławę. Robimy odlew słowny dzisiaj.
2: To o czym my porozmawiamy w takim razie?
1: No chciałabym porozmawiać na przykład o Alternatywach 4. Co pan na to? Czy to jest dobry temat na rozmowę?
2: Temat jest, powiedziałbym, trochę nudny, ponieważ ja już wiele razy na ten temat mówiłem i właściwie należałoby chyba zacząć mówić inaczej. Albo jest też taka opcja, zmyślać.
1: Oho.
2: Ponieważ nie ma dwóch pozostałych współscenarzystów przy życiu, to nikt nie zaprzeczy.
1: Okay.
2: Jak ja bym powiedział, na przykład ja to wszystko wymyśliłem, oni się opierali, nie chcieli, ale ja ich przekonałem, że to jest fajne, mądre i robimy. Nie? Mógłbym coś takiego powiedzieć, ale byłoby to chyba niefajne.
1: No, zresztą tak pan zaczął już naszą rozmowę jeszcze przed tą naszą wersją antenową, że jednak pan tutaj nie chce zbierać całego splendoru na siebie, że jednak był
2: nie
1: pan
2: chcę,
1: ten współ.
2: Nie chcę. Byłem współ i pierwszym moim wspólnikiem i zresztą bardzo udanym wspólnikiem był Maciej Grybiński, z którym w dwóch redakcjach pracowaliśmy w naszym życiu. Najpierw o dziwo w redakcji Sportowiec.
1: Okay.
2: Ja bardzo nie lubiłem sportu i nie znałem się na nim. Maciek podobnie. I tam stworzyliśmy jakąś kolumnę taką żartobliwą. No i ta ona latała i dziwne rzeczy tam były. Ja tam na przykład przeprowadzałem wywiad z Wajdą na temat jego marzeń sportowych. On chciał zrobić film o Kusocińskim i nie zrobił.
1: Okay.
2: No, ale to była taka ciekawostka niby sportowa.
1: Ale nie kazano panu komentować żadnych spotkań sportowych?
2: Nie. Kazali mi raz przeprowadzić wywiad z Jerzym Pawłowskim, naszym słynnym szermierzem. Mhm. Ja ten wywiad napisałem bez autoryzacji i był wielki skandal i ja właściwie straciłem pracę w Sportowcu wtedy.
1: Okay.
2: I potem razem z Maćkiem o dziwo znaleźliśmy się w tygodniku studenckim ITD, który jak się tak cały ten tytuł wymieni, to wydaje się, że to jakaś niepoważna historia była. To się ukazywało w półmilionowym nakładzie bez zwrotów. Się to sprzedawało.
1: Oh, wow.
2: Prawda? Nie ma takiej gazety dzisiaj, która by mogła konkurować ITD z tamtych czasów. W porywach tam było 700 tysięcy.
1: Do rozmowy z Januszem Płońskim wracamy za parę chwil. Zostańcie Państwo koniecznie z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja. Mango.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: O.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zawsze możemy powiedzieć, że teraz mamy inne czasy.
2: Mamy zupełnie inne czasy. I w tym ITD, które było pismem Zrzeszenia Studentów Polskich, pozwolono nam właściwie działać dosyć swobodnie na tamte czasy, bo tam była cenzura, był Wydział Prasy i wszyscy odium tych czasów brał na siebie naczelny. On raz na tydzień chodził do komitetu, tam mu mówili, jakie są wytyczne, jaki kierunek partia wyznacza na ten tydzień. I on w tak zwanych wstępniach tworzył i brał na siebie, że tak powiem, to wszystko, że tak powiem, ten wstyd i tak dalej, i tak dalej, a nam pozwalał pisać, cośmy chcieli. I tam prowadziliśmy taką stronę ITP na ostatniej stronie, która cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży akademickiej, bośmy wycinali z Playboya te gołe panienki i publikowaliśmy to bez respektowania praw autorskich.
1: Okej. Znowu mamy inne czasy, tym razem by nie przeszło.
2: Tym razem byśmy mieli procesy i tak dalej, a studenci wycinali, wieszali to w swoich szafkach, w akademikach i bardzo mieli dużo radochy i tam lokowaliśmy swoje felietony, głównie Maciek, który był bystrzejszy i jakoś wydawało się, że lepiej pisał. Wymyślaliśmy tak zwane hasełka tygodnia, że pod każdym tym logo ITP jeszcze było hasełko na aktualny tydzień. One były różne. Tutaj się czasem cenzura czepiała tego, że 1 kwietnia napisaliśmy jest dobrze. No i to, jak panowie to rozumiecie, no, były takie rozmowy. Pamiętam takie śmieszne hasełko, naszą dewizą jest złotówka.
1: No. Można i
2: no,
1: tak.
2: W tamtych czasach to było takie, znowu, właściwie o co nam chodzi?
1: Tak.
2: I zarabialiśmy jako dziennikarze tygodnik, chodziło się do pracy raz w tygodniu, to bardzo było przyjemne, to nie było nawet obowiązkowe chodzenie raz w tygodniu. Mieliśmy sporo miejsca na pisanie, a od wierszówki zależała nasza wypłata końcowa, bo mieliśmy... tam, nie wiem, 1200 zł za gotowość, czyli za to, że żyjemy. A potem dochodziła wierszówka do tego i z tej wierszówki się robiły nasze zarobki. One były zawsze za niskie. Prowadziliśmy bogate życie towarzyskie, więc postanowiliśmy wyjść trochę, no, złapać byka za rogi i napisaliśmy pierwszy kryminał. Bardzo szybko napisaliśmy, bośmy pisali szybko. 4 dni, 4 noce.
1: Stron ile? Mniej więcej?
2: 200.
1: Okej.
2: Książka jest na rynku, nazywa się Góralskie Tango i wyszła w jakim nakładzie? No, niech pani zgadnie.
1: 500 000.
2: Nie, 300 tysięcy wyszło.
1: Ej, no to nie pomyliłam się aż tak bardzo.
2: Nie, to wtedy książki podstawowy nakład był 10 tysięcy, więc... Więc zgarnęliśmy kupę pieniędzy i w ogóle było bardzo przyjemnie. Natychmiast napisaliśmy drugi kryminał i trzeci. One wyszły, a potem przestały wychodzić.
1: A jak to się stało, że od pisania do magazynu studenckiego, a potem przez pisanie kryminałów panowie doszli do napisania scenariusza serialu, który okazał się być absolutnie kultowym, czyli Alternatywy 4? O tym wszystkim w rozmowie ze współscenarzystą serialu Januszem Płońskim już za parę chwil. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-Czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
10: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunchips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
16: To nie jest pora.
15: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
17: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Została ostatnia reklama.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Michał Pieszkała. Wciąż mogą być problemy z przejazdem w stronę Gdańska na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem między węzłami Włocławek Zachód i Włocławek Północ. Tam zderzyły się 3 samochody. W całym kraju pogoda do jazdy dobra. W prognozach nie ma opadów wieczorem czy też w nocy. Piątek będzie słoneczny i ciepły.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Potem pomyśleliśmy, że właściwie to, czego byśmy, co chcielibyśmy osiągnąć, to nie jest tylko pieniądze i sława jako autorzy kryminałów, natomiast chcielibyśmy być bardziej sławni, znać i poznawać różne fajne dziewczyny, czyli gdzieś wydawało nam się, że konfitury są w tym obszarze telewizyjno-filmowym. I wtedy gdzieś, nie pamiętam adresu tej knajpy, wypadliśmy na taki pomysł, że zrobimy taki, zaproponujemy telewizji serial, który zawrze Polskę w pigułce, że to będzie tak kwintesencja tej rzeczywistości. Napisaliśmy to na kilku kartkach, posłaliśmy po prostu zwyczajnie Woronicza 17 TVP.
2: Okay.
1: I co się stało? Nic. Oczywiście, że nic.
2: Prawda? No pewnie, zakładam, że nie byli panowie jedynymi, którzy mogli mieć podobny pomysł.
1: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. I nikt nam nie odpowiedział, ale po dwóch latach wszedł nowy szef, który przeglądał stare szuflady i zobaczył to i kazał sekretarce zadzwonić i spytać, czy to jest jeszcze aktualne.
2: Okej.
1: I tu już poszło piorunem. Kazali nam napisać nowelę tych odcinków. To miało być ich 6 chyba. I potem myśmy się przyznali, jak głupi, że nie umiemy pisać scenariuszy, bo jesteśmy... To oni nam dali reżysera, który miał nas nauczyć. Myśmy z tego uciekli od tego reżysera po jednym spotkaniu, bo powiedzieliśmy, że facet, który nie ma poczucia humoru, to nie jest ten wybór.
2: To się nie uda.
1: I wtedy padło takie pytanie, skromne, pokorne właściwie ze strony telewizji, a może Bareja by się nadał?
2: To rzeczywiście brzmi niczym z filmów Barei.
1: I poznaliśmy Staszka Bareję, on przeczytał te nasze nowele i to było te sekundy, które zadecydowały, że to jest ten człowiek na właściwym miejscu i że on rozumie nas, my rozumiemy jego, my wiemy, gdzie żyjemy, w jakim miejscu i wiemy, co mamy do zrobienia, prawda? I przystąpiliśmy do pisania tego scenariusza z takim założeniem absolutnie idiotycznym, że nie ma cenzury, nie ma partii, nie ma dyrektorów w telewizji.
2: Można pisać, co się chce.
1: Piszemy, co chcemy. Tak, ale wiedzieliśmy, że cenzura jest i że ta cenzura będzie... No, obowiązkiem cenzora jest coś znaleźć i coś wykreślić, bo z tego on jest rozliczany, szef mu da premię albo nie da. Więc napakowaliśmy w ten nasz scenariusz tyle fajnych rzeczy do skreślenia, żeby coś zostało jeszcze.
2: Okay.
1: Po tych wykreśleniach, bo wiedzieliśmy, że pewne rzeczy pójdą ewidentnie pod nóż.
2: Co z tych rzeczy udało się ocalić, no to mogą oczywiście zobaczyć Państwo w Alternatywach 4, ale o tym również jeszcze porozmawiamy. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj współscenarzysta tego serialu, Janusz Płoński. Zapraszam Państwa do tego, żebyście koniecznie zostali z nami. A teraz krótka muzyczna przerwa.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: promocje.
1: W naszym najbliższym spotkaniu z Tadeuszem Osipowiczem porozmawiamy m.in. o niepobitym do dziś rekordzie frekwencji, który padł podczas występów kabaretu Tej w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Usłyszymy także piosenki, które w kabarecie Tej śpiewali Małgorzata Ostrowska i Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Znowu niespodzianka?
8: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta pianek, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: została ostatnia reklama.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. Reklama.
2: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody. A później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
3: Dopiero po długim weekendzie spadną ceny paliw na stacjach. Wiele urzędów jutro nieczynnych. Sprawdźcie, jeśli planujecie coś załatwić. Włoszka ukarana za trzymanie telefonu podczas jazdy twierdzi jednak, że miała w ręku cukinię.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
3: Michał Pierzchowa. Tańsze paliwo będzie, ale dopiero po świątecznym weekendzie. Rząd wdraża kolejną odsłonę programu osłonowego Ceny Paliw Niżej, w skrócie CPN. Od najbliższego poniedziałku paliwo ma być tańsze za litr od 90 groszy do złotówki. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Jak ma działać rządowa osłona? O tym Szymon Kępka.
5: Po pierwsze, niższy VAT na paliwa. Podstawowa stawka VAT ma być obniżona z 23% do 8%. Dzięki temu część podatku zawartego w cenie litra paliwa zostanie zmniejszona, mówił premier Donald Tusk.
6: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
5: Po drugie, maksymalna cena paliwa. Minister energii ma w okresie obowiązywania programu określać w rozporządzeniu maksymalne ceny paliw. Oznacza to, że sprzedawcy nie będą mogli przekroczyć ustalonego przez państwo poziomu.
3: Kto zostawił formalności na jutro, może się zdziwić. Wiele urzędów będzie nieczynnych. Z kolei zakupów nie zrobimy w sobotę ze względu na święto.
7: Sklepy zamknięte będą w sobotę, czyli w zasadzie mamy dwa dni bez sklepów, a jutro urzędy. Pan wiedział o tym?
8: Że jutro są urzędy zamknięte? Nie.
7: A to jest duża uciążliwość?
8: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
9: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem. Musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
3: Wiele urzędów będzie zamkniętych, ponieważ pracownicy odbierają wolne za 15 sierpnia. Z mieszkańcami i turystami w Krakowie rozmawiała Katarzyna Młynarczyk. Alerty pogodowe we Francji i Wielkiej Brytanii. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć tam nawet 40 stopni.
10: W moim domu nie ma klimatyzacji, więc naprawdę ciężko jest mi tam przebywać. Mam więc spore trudności ze znalezieniem miejsca, w którym mogłabym spędzać czas.
3: To może być nie tylko najgorętsze, ale i najdroższe lato w Europie. Walka z upałami może pochłonąć nawet 1% PKB całego kontynentu. Największe koszty ponosi Francja, która z powodu upałów musi przeznaczać gigantyczne kwoty na walkę z pożarami. Ekonomiści twierdzą, że to może nawet doprowadzić do recesji na zachodzie Europy. Według meteorologów upalne lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa i kolejna fala upałów może nawiedzić Europę pod koniec sierpnia. Upały także w Polsce już w ten weekend. Włoszka ukarana wysokim mandatem, ponad 300 euro, za korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu, zaskarżyła karę do sądu. Przekonywała, że nie miała w ręku telefonu, ale plaster smażonej cukinii, który wkładała właśnie do ust. Przedstawiła także listę połączeń jako dowód na to, że z nikim wtedy nie rozmawiała. Jej obrońca podkreślił poza tym, że jego klientka ma w aucie zestaw głośnomówiący. Już wiadomo, że sędziowie zarówno w pierwszej instancji, jak i apelacji kobiecie nie uwierzyli, tym bardziej, że wątek cukinii pojawił się dopiero na rozprawach, a nie podczas zatrzymania. Włoszka już zapowiedziała wniesienie skargi do Sądu Najwyższego.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarze Lecha po wielu perypetiach z mgłą na lotnisku dotarli na Wyspy Owcze. Dziś mistrz Polski rozegra tam rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z Klaksvik. Początek ostatecznie o godzinie 21.45. Pierwszy mecz poznaniacy wygrali 1-0. 11 miesięcy tyle musiała czekać Iga Świątek, by w końcu awansować do finału turnieju tenisowego. O tytuł w Toronto zagra dziś po północy z Jeleną Rybakiną, a dało jej to zwycięstwo nad Ukrainką Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3.
4: Pogoda.
3: niebo jutro będzie na ogół bezchmurne, albo tylko niewielka ilość chmur może się pojawić. Na termometrach w piątek od 24 stopni na wschodzie i Helu przez 26 w centrum i na północy do 31 stopni na krańcach zachodnich.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Często mówimy bareizmy wiecznie żywe, ale tutaj też możemy, nie wiem do końca jak to odmienić, płońszczyzmy wiecznie żywe. Janusz Płoński jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda, a Janusz Płoński jest współscenarzystą serialu Alternatywy 4. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy już za chwilę.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Moim gościem jest dzisiaj współscenarzysta Alternatyw 4, Janusz Płoński. No i rozmawiamy o tym, jak ten scenariusz powstawał i jak dużo rzeczy znalazło się tam. I niestety w związku z czasami, w których powstawał scenariusz, zostały te rzeczy stamtąd wyrzucone.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To było napisane specjalnie po to, żeby zostało wyrzucone stamtąd.
2: W jakimś sensie tak.
1: Rozumiem.
2: I nie ograniczaliśmy się. I sobie pomyśleliśmy, zobaczymy, co będzie. I było śmiesznie, bo po pierwsze cenzura, co jest bardzo dziwacznym obyczajem, nie czyta scenariusza. Cenzura czeka na film. Czyli najpierw się wydaje parę milionów, żeby zrobić film, a potem się pokazuje to cenzorom. A zanim się pokazuje cenzorom, to się pokazuje to decydentom. Prawda? I myśmy podpisali umowę na 6 odcinków, ale ponieważ pchaliśmy tam dużo rzeczy do ewentualnego wyrzucenia, to Bareja z tego nakręcił 9 godzin, czy 9 odcinków zrobił, więc już było dużo. Ale obejrzano to, to się nazywało kolaudacja w tamtych czasach, czyli przyszli decydenci i nas przy tym nie było.
1: Jak to w ogóle możliwe? Że, czyli, że co, no, jest gotowy film?
2: Decyzje się podejm...
1: Aha, poza twórcami.
2: Tak.
1: Okej.
2: Ale Bareja chadzał na tytę. Nie, jak obejrzano to, to zapadła długa cisza. I potem padło pytanie, to było jak strzało w głowę. Kto na to pozwolił? Dobre pytanie, nie?
1: Samo się pozwoliło gdzieś po drodze, nie?
2: No i tak i to oznaczało, że to poszło od razu leżeć na półkę. To wtedy się mówiło na to, że film został pułkownikiem. Prawda? Status pułkownika. Zapłacili pieniądze za 9 odcinków, o dziwo, mimo że umowa była na 6. Ale potem trwały negocjacje, pertraktacje. Bareja był dosyć nieustępliwy. On wiedział, ile można odpuścić, bo to było to, cośmy przewidzieli na żer dla cenzora, ale pewnych rzeczy nie. I tutaj te 2 lata to krążyło od jednego do drugiego decydenta i, no i wreszcie nie wiem kto, ale to facet powinien dostać medal. Powiedział, puszczamy. Odważny człowiek.
1: Odważny, ale jest też taka miejska legenda, że powoli gdzieś tam to już wypłynęło na tak zwane miasto i że jednak Alternatywy 4 krążyły na kasetach.
2: A legenda jest, ja nie jestem w stanie stwierdzić na pewno, dzisiaj mógłbym powiedzieć tak, to ja załatwiłem.
1: Okay.
2: Bo część prawdy w tym jest, co powiedziałem. Bo przyjechałem, mieszkałem w Niemczech wtedy i miałem pierwszą taką zwykłą kamerę VHS sobie kupiłem. Przyjechałem z tą kamerą do Warszawy i poszedłem, tam była fajna dziewczyna od montażu. I ona mi całość puściła na stole montażowym i ja to nagrałem tą kamerą ze stołu montażowego, czyli była nikczemna jakość tego, ale było widać i słychać.
1: Okej. Okay. No.
2: I oczywiście ja te kasety wywiozłem i ja te kasety kolportowałem wśród znajomych w Niemczech i potem ja się dowiedziałem, że kasety są sprzedawane na stadionie. To był największy supermarket wtedy w Warszawie, prawda?
1: Tak.
2: Czy można powiedzieć centrum handlowe. I rzeczywiście to był jakiś argument, że w telewizji ci, co się zapierali, to my tego nie puścimy, nikt nigdy tego nie zobaczy. Nagle dowiadują się, że to krąży i to jeszcze w niedobrej wersji, czyli wstyd dla telewizji, że taka paskudna wersja krąży.
1: No tak.
2: To ktoś powiedział, dobra, puszczamy. I zostało to puszczone. Tam była jeszcze walka bardzo mocna o to, że bardzo ktoś protestował przeciwko ostatniej scenie. Dla nas ta scena była ważna, bo ona pokazywała ironię historii, że można zrobić rewolucję, a potem rewolucja nas zje. I ostatnia scena jest, jak obalili anioła, a anioł wraca na wyższym stanowisku i jeszcze będzie rozdzielał pieniądze. No to nie podobało się to, bo to była taka jakby aluzja, prawda, do rzeczywistości. Właśnie słowo aluzja. Ten serial jest naszpikowany rozmaitymi aluzjami i to jest słowo, które we współczesnym dziennikarstwie nie istnieje. Bo po co dawać aluzję, jak można dowalić z grubej rury?
1: Trochę się z tym zgodzę, tak, to prawda.
2: A tam to było dawanie do zrozumienia. Było coś, był rodzaj komitywy między odbiorcą i nadawcą. Ale to które jest też dzisiaj nie bardzo na tę komitywę można liczyć, że ten odbiorca się domyśli, co tam jest, co ja chciałem naprawdę powiedzieć.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje?
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Reklama.

0: Gościem Alei Sław jest dzisiaj współscenarzysta Alternatyw 4, Janusz Poński.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, jak moi rodzice oglądali ten serial i oni się śmiali w momentach, które dla mnie wtedy, jak miałam tam lat, nie wiem, 10-12, no to tak nie wiedziałam w ogóle, o co im chodzi. I teraz śmieszne jest to, że ja widzę, że oglądając jako dorosła osoba ten serial, ja gdzieś tam się śmieję, bo łapię te aluzje, ale na przykład ktoś młodszy obok mnie siedzi i już zupełnie nie wie, o co mi chodzi, dlaczego ja się śmieję, tak? Więc jednak rzeczywiście to chyba wtedy ta rzeczywistość, którą znali ci już dorośli ludzie, no to jednak łatwiej wyłapywali te aluzje niż tak jakby no ktoś, kto dopiero tam poznaje ten świat później.
2: Bo ja tu rzuciłem takie hasełko, które daliśmy do tego ITP. Naszą dewizą jest złotówka. Mhm. Brzmi jakoś jak... A wtedy to brzmiało dobrze, bo sprawa, podział między dewizę a złotówkę to był bardzo ważny i dewizy to było coś bardzo ważnego i to było kontrolowane przez państwo i dewiz nie wolno było mieć w kieszeni i takie różne rzeczy. I naszą dewizą jest złotówka, to był, właśnie nie wiem co to było. To była aluzja chyba do tego, że tutaj mamy dziwaczną sytuację dewizowo-złotówkową w tym kraju.
0: Mm-hmm. Tak.
2: Bo dewizy jakoś były zakazane, łączyły się z ryzykiem posiadania, z ryzykiem przewożenia. Jak się jechało za granicę, to można było mieć 10 dolarów. To w ogóle kino, no prawda?
0: I, z perspektywy czasu oczywiście brzmi to
2: Ale o co chodzi? Była ta współpraca, ja nazwałem to komitywą, że czytelnik czy widz, on się czaił na te rzeczy, wyłapać coś z tego, co jest. I teraz pani dobrze mówi, dzieci oglądają się, śmieją albo nie tam, gdzie trzeba, albo wcale się nie śmieją, albo coś. I takich doświadczeń ja miałem sporo i na bazie tych doświadczeń powstała książka Alternatywy 4, przewodnik po serialu rzeczywistości, która powstała właśnie z takich sytuacji. Na Wydziale Dziennikarstwa, sami młodzi ludzie, prawda, 20 parę lat, ładne dziewczyny, fajne chłopaki. Obejrzeliśmy wszystkie odcinki po kolei, nie za jednym razem, tylko mieliśmy chyba 9 posiedzeń.
0: 9 godzin to jednak sporo oglądania.
2: I polegały te spotkania na tym, że albo oni pytali, dobrze, o co chodzi w tej scenie, prawda? Dlaczego na przykład... faceta na wózku wpuszczają do sklepu mięsnego, który dzika kolejka stoi przed tym i tak dalej. Trzeba było powiedzieć, że były takie przepisy, kombatanci i inni i tak dalej. I ja to objaśniałem i z tego ta książka powstała. I ta książka jest właściwie dzisiaj podręcznikiem do oglądania Alternatyw nie tylko dla tych młodych, bo jedna pani starsza mi tak powiedziała, proszę pana, ja to 20 razy widziałam i nie wiedziałam.
0: Okej. Nie trzeba znać też wszystkich przepisów kiedyś obowiązujących.
2: I przepisów, i tego, co myśmy tam pochowali, że czasem to są rzeczy subtelne, czasem są rzeczy mało subtelne, a też przeszły jakoś. No na przykład nazwaliśmy, była scena Rada Dzielnicy miała nadać nazwę ulicy, prawda? Nowo projektowanej miała być prawdziwa nazwa. I tam się pojawia nazwisko porucznika Kazubka. No to może to jest śmieszne i nieważne, ale jak się popatrzy na te dwie sylaby, Kazubek, to może coś to mówi.
0: Tak. Prawda? Jednak drugie znaczenie.
2: No tak, że mógł być Kowalski, prawda? Daliśmy Kazubek. I to wyłapywanie takich rzeczy to jest w zasadzie podczas oglądania niemożliwe, bo to leci, prawda? Leci i człowiek nie zauważa tego. No, co prawda tam jest rozwinięcie tego Kazubka, bo najpierw pracował na Koszykowej, a potem przenieśli go na Rakowiecką. I to są te takie sygnały właśnie, nie mówimy wprost, że Kazubek, tylko potem któryś z tych radnych mówi, to my tego Kazubka nie chcemy, wolimy Piłsudskiego. I już się zaczyna problem, nie? I to też, że ten przewodniczący, który proponuje tę nazwę, on myli nazwisko, on w ogóle nie wie, o kogo chodzi. Pyta panią Jolę, kto to był ten Kazubek. Czyli przyszedł telefon skądś i powiedzieli mu, słuchajcie, wiecie, rozumicie, trzeba Kazubkowi dać ulicę, to wy tam dajcie, nie? No i on grzecznie to wykonuje, albo próbuje przynajmniej. I takich rzeczy tam jest pełno. I on jest nafaszerowany takimi drobiazgami, które mówią więcej niż to widać na pierwszy rzut oka.
0: do rozmowy o serialu Alternatywy 4 z jego współscenarzystą Januszem Płońskim. Wrócimy za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak się zastanawiam, no jak panowie to pisali, no to jakby skąd wybraliście te pomysły? Z obserwacji rzeczywistości?
2: Z życia, tego nie trzeba było wymyślać. Okay. Życie nam wtłaczało to na każdym kroku, w oczy, w uszy i tak dalej. Maciek dostał mieszkanie, no to musiał, to obejrzał od razu, co się dzieje w nowym mieszkaniu, prawda? Mm-hmm. Potem mieliśmy te sceny, naprawianie tego, co było robione według planu, ale niedobrze. Mm-hmm. Ta rzeczywistość nas... Byliśmy dziennikarzami, którzy się poruszali cały czas. Wtedy się nie robiło dziennikarstwa przy monitorze. Wtedy się robiło dziennikarstwo tam, gdzie ono się działo, tam, gdzie się działo. W związku z tym, jak jechaliśmy gdziekolwiek, to widzieliśmy różne rzeczy. To było spotkanie z konduktorem po drodze, to z milicjantem, to tamto. To się wszystko układało w całość. I o Maryi mówiono też, i może do dzisiaj niektórzy tak mówią, którzy go znali, on nie wymyślał niczego, ale jak miał sytuację jakąś, to ją zapamiętywał. I sytuację absurdalną, która rzeczywiście się wydarzyła, no to wystarczy zapisać i potem ją ładnie wpleść w jakąś opowieść. Nie? I to właściwie to się składa z tego. Ten serial się składa z takich obserwacji. Trzy pary oczu, trzy pary uszu były tutaj do dyspozycji, żeby ten materiał zebrać.
1: Ale mieli też panowie na przykład jakieś takie sprzeczki, że nie, tego nie chcemy dać, albo że coś tam i ja widzę jakąś sprawę inaczej?
2: Chyba nie. No, naszą ideą, o której śmieszne było to, że serial się ukazał i ukazał, ponieważ był szum wokół tego serialu, to było sporo recenzji było. Mhm. Ale te recenzje były bardzo dziwne, bo na przykład jakiś ktoś w jakiejś gazecie, Gazety Wyborczej wtedy nie było, ale w Życie Warszawy czy Trybuna Ludu, pisał: znakomita komedia o dozorcy.
1: Okej. Okay.
2: No dobrze.
1: Tak.
2: Albo recenzent głupi, albo on wiedział, że on nie chce napisać, że to jest znakomita komedia o mechanizmach sprawowania władzy. Mm-hmm. Bo to może byłoby już za dużo. On też miał swoją cenzurę.
1: No właśnie, to też chciałam powiedzieć, że jednak też znalazłam taką informację, że sporo tych recenzji było specjalnie negatywnych wtedy. No bo jak to tak, no?
2: No bo, nie, oddali... no bo co tam chwalić w tym,
1: tak,
2: prawda?
1: Pokazali panowie prawdę,
2: dozorca,
1: to nie można powiedzieć, że to jest dobre.
2: Tak, i nie chcieli, no i nikt nie chciał, nie był na tyle może odważny wtedy, żeby napisać rzeczywiście, że my pokazaliśmy pewne funkcjonowanie, jak to działa, prawda? Że to działa właśnie na zasadzie prowokacji, podsłuchów, dzielenia ludzi, żeby napuszczania ich na siebie wzajemnie, organizowaniu całej siatki konfidentów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tam jest. Mhm. I to wszystko było w życiu.
1: Okej. Okay. No. Czyli jednak tak naprawdę to był po prostu, to nie była komedia, to był serial o życiu.
2: To był serial o życiu. No lepiej, jak się nazwie komedią, to daje się pewne takie usprawiedliwienie. Ach, to jest komedia, to nie bierzcie tego tak poważnie. Prawda? No. Ale to była komedia, która po latach coraz bardziej widać, że ona była taką dosyć poważną komedią.
1: Rzeczywiście są takie momenty, kiedy...
2: Nie robić dla śmiechu tego, nie?
1: Tak, że jest taka jednak bardziej refleksja się włącza niż takie, o fajnie, komedyjka, obejrzało się i można zapomnieć.
2: Nie, no, są komedie takie, gdzie skórki od banana się walają po podłodze i ludzie się przewracają i jest bardzo śmiesznie, prawda?
1: To kiedyś słyszałam opinię, że to jest taka typowo amerykańska komedia właśnie, jak ktoś się poślizgnie.
2: To się mówiło, slapstick czy jakoś tam, nie pamiętam, ale to chcieliśmy od tego uciec i to ta idea nadrzędna, pokazać Polskę w pigułce, to oznaczało dla nas, że pokazujemy mechanizmy, które obowiązują w Warszawie i w Pcimiu, i w Gdańsku, i gdzie indziej. Mhm. Prawda, że ciągle jest jakiś władca. Ten władca rozgląda się, jak dostanie stanowisko i sobie myśli, jak to towarzycho wziąć za mordę, prawda, żebym ja miał tutaj spokój i jakieś apanaże. I to wydaje mi się, że... Ciekawe, że ten anioł się nie bogacił w tym serialu.
1: Skoro już padło nazwisko Anioł, to zapewne państwo już doskonale wiedzą, że rozmawiamy o Alternatywach 4. Współscenarzysta tego serialu, Janusz Płoński, jest dzisiaj gościem Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: Ciii, to nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Reklama.
4: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Jak panów historia jako współscenarzystów się potoczyła po tym serialu? Mam tu na myśli to, że rzeczywiście jakoś panowie zostali wtedy docenieni, czy tak jednak nadal byliście trochę w cieniu?
2: W zasadzie nie byliśmy tak bardzo, no poprzez kogo mielibyśmy.
1: No właśnie dlatego zadałam to pytanie, no bo...
2: Nie było jeszcze internetu, nie było mediów społecznościowych, także lud
1: nie mógł... Lajków nie można było zbierać.
2: Tak, lud nie mógł wykrzyczeć, och, jaki fajny serial, razy to znakomici ludzie. Partia nie chciała, prawda? Cenzura milczała. No bo potem jak niektórzy zaczęli pokazywać palcem, co myśmy tam wsadzili, to oni zobaczyli, co oni przepuścili.
1: Czego nie zobaczyli.
2: Więc nie miał kto nas chwalić, tak naprawdę. Znajomi tak, rodzina najbliższa i tak dalej. Ale wtedy co się zdarzyło? Nastał stan wojenny. Maciek wyjechał, wystąpił o azyl w Niemczech i dostał. A ja się zakochałem i ona była Niemką i to też dostałem, ale bez azylu.
1: Okay.
2: Czyli normalnie zupełnie. Ja tam zacząłem pracować dla telewizji niemieckiej, co o dziwo, bo nie znałem języka, bo w ogóle bo było śmiesznie. I tam Maciek zaczął pracować dla polskiej sekcji BBC, nadawał przez radio jakieś felietony. Tych felietonów nie lubił nasz były naczelny z ITD, taki redaktor, który został potem szefem Wydziału Prasy KC, czyli największa władza, jaka mogła wtedy być od strony mediów.
1: Tak.
2: I jak myśmy wydali książkę Balladyna Superstar, gdzie chyba go trochę opisaliśmy, to on przy pomocy milicji ściągał... To jest legenda, anegdota, nie wiem, nie odpowiadam za prawdę.
1: Okay.
2: To on zarządził, że milicja wycofywała te książki z księgarni już i to szło na przemiał.
1: Okay.
2: I uchowało się tego trochę, to można kupić za 2 złote na Allegro. Nazywa się Balladyna Superstar, git czytanka z momentami. I to nawiązuje do słynnego przedstawienia Balladyny i scenizacji Hanuszkiewicza w Teatrze Narodowym. No ale pokazuje środowisko aktorsko-filmowo-teatralne. Powiem, zdradzę taką tajemnicę kryminału, bo ludzie się nie chcą, żeby im powiedzieć, kto zabił. A tutaj u nas w czasie próby generalnej Balladyna zabiła Alinę na scenie.
1: Okej.
2: Okay. No. Więc taki to był kryminał.
1: Na scenie.
2: Ale fajny jest.
1: No tak. No czyli jakby myślę sobie o tym, że no panowie tutaj postanowili zrobić scenariusz, bo no w tym filmie, w tej telewizji to te fajne dziewczyny, sława i tak dalej.
2: Tak, tak.
1: No i co? No i właściwie można powiedzieć wprost, że wtedy niekoniecznie wyszło.
2: Minimalnie wyszło. No, tak, media nam nie sprzyjały. No media gazetopapierowe, no to człowiek nie istnieje właśnie. Przecież nikt nie wie, jak wygląda Płoński, który coś napisał. Prawda?
1: Okay.
2: Czy Maciej Grybiński. Do telewizji nas nie ciągali wtedy zupełnie. Nawet zrobili serial, ale nie pokazali naszych twarzy. A przecież mogliby zaprosić i spytać, ale może bali się takiej rozmowy. Więc myśmy tej sławy nie zażywali tak za bardzo. To było, no, nazwiska gdzieś się tam kręciły w środowisku, ale ponieważ pismo było studenckie, to ja byłem i Maciek znani bardzo w środowisku akademickim. Oni wiedzieli, że my piszemy fajne rzeczy i tak dalej. Namówili mnie zresztą, o, ty piszesz tyle o teatrze, to myślisz, że to takie łatwe, zrób sam, to zobaczysz. To zrobiłem sam i to bardzo niedobry teatr.
1: No. Jednak doza samokrytyki włączyła się wtedy.
2: Nie, przyszedł mój szef z ITD, taki Krzysio Mroziewicz, on żyje jeszcze, no, może usłyszy to. I powiedział, obejrzał ten spektakl nasz, powiedział, no takiego Pawia to jeszcze nie widziałem.
1: Okay.
2: To była jego recenzja. Dlatego zespół się rozpadł błyskawicznie, teraz się rozleciał i potem wyjechaliśmy za granicę, a po jakimś czasie spotkaliśmy się znowu. Ja Maćka namawiałem, Bareja umarł w Niemczech zresztą, o dziwo. I ja namawiałem Maćka i on się trochę zgodził, trochę się nie zgadzał, bo jego żona była przeciw, żeby, mówię, Maciek, nowe czasy, I to jest idealna sytuacja w tych nowych czasach, żeby zrobić serial podobny o podobnym założeniu. Pokażmy Polskę dziś w pigułce, prawda? I zaczęliśmy się do tego przymierzać, ale Maciek chciał zrobić serial po cichu, tak żeby żona się nie dowiedziała. No ale jak
1: to może być trudne.
2: Jak można, tak, serial, który był przewidziany od razu na 13 odcinków.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. W niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Merle.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofast.
4: Została ostatnia reklama.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Reklama.
8: Aleja Sław.

0: Radia Pogoda.
1: Gdy myślimy Alternatywy 4, to wielu z nas trochę się uśmiecha, bo ten serial bardzo długo pokazywał polską rzeczywistość i mam wrażenie, że po latach nadal nieco pokazuje naszą po prostu polskość, nie tylko te dawne lata. Janusz Płoński, współscenarzysta tego właśnie serialu, jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogody i trochę między innymi oczywiście o serialu rozmawiamy. Zapraszam za chwilę na dalszą część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Janusz Płoński, współscenarzysta Alternatyw 4, jest dziś moim i Państwa gościem, a rozmawiamy o pomyśle, który powstał paranaście lat temu na drugą część tego kultowego serialu. Posłuchajcie Państwo, co z tego wyszło.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Doszło do tego, że scenariusze powstały, ale Maciek trochę współpracował, a potem przestał. Mhm. Czyli ja tam innych kolegów znalazłem do dokończenia. Napisaliśmy te 13 odcinków. Przez znajomych Króliczka trafiłem przed oblicze Lwa Rywina. I on kazał sobie to przynieść na kartce. No to dostał tam parę kartek takiego streszczenia, bo jeszcze scenariusza nie było. I on tak na to popatrzył i no fajnie. Po tygodniu chyba przyszła wiadomość, że on z prezesem Kwiatkowskim, czyli szefem TVP, był w Dubaju, gdzieś na basenie moczyli nogi i Rywin mu o tym opowiedział i tamten powiedział, jasne, robimy.
1: Okay.
2: I Rywin wrócił i mówi, no to siadaj i pisz. Tu się pokłóciliśmy bardzo o stawkę, bo on zaproponował mi jakąś taką byle jaką stawkę. Ja powiedziałem, zaraz, to pan dostał tutaj dzisiaj tytuł biznesmena roku, dali mu medal jakiś i coś takiego, to nie, no i podwyższyli mi stawkę, ale potem on poszedł do Michnika i się skończyła zabawa. I nagle nie było Rywina, telewizji, nikt nie słyszał o Rywinie, w ogóle nie znał. Ach, dobra, to było największe nieszczęście, które się stało z tym serialem. Trzy odcinki niepotrzebnie zupełnie wyprodukowano. Facet, który to reżyserował, wykonał chałturę, za którą dostał forsę. I najlepszą recenzją tego, co tam się działo, był Witek Pyrkosz, z którym ja się kolegowałem i byłem na planie chyba pierwszy, drugi dzień zdjęciowy. I on mnie tak wziął pod pachę i tak konfidencjonalnie wyszeptał. Mówi, ty to masz dobrze. A ja mówię, na czym to polega? A on mówi, bo ty zabierzesz nazwisko, a moja gęba zostanie.
1: Czyli rzeczywiście...
2: Czyli on czuł, co się dzieje. Tak. Na pierwszy, drugi dzień zdjęciowy mniej więcej.
1: Tak sobie myślałam, może to był po prostu jakiś wtedy akurat zły czas na to, żeby pisać kontynuację. Może na przykład jeszcze za kolejnych 10 lat albo 15.
2: Ja myślę, że takich elementów niesprzyjających, bo więcej jest tych elementów jest wciąż bardzo dużo. Zrobili 3 odcinki i przestali. Opuścili te odcinki i ludzie powiedzieli, że to jest niedobre. No to przestali. I tyle. Ale czasy. Jest to sprawa środowiska, jest to sprawa pewnych układów, jest to sprawa z tego, że jak jest góra pieniędzy do podzielenia, to tam się nie dopuszcza żadnych ludzi z zewnątrz, żeby zgarnęli pół tej góry na przykład, prawda? Będzie... spotkało ostatnio, no, właściwie to jest impertynencja wręcz. Znany producent dzwoni, no, rozmawiamy o czymś, a co pan robi teraz, a tego, tamtego? I on mi mówi, a czy by pan napisał coś takiego, co byłaby, a to było w zeszłym roku, kontynuacją, ale nie wprost, nie jeden do jednego, ale gdzieś, żeby można było...
1: Tak obok.
2: Taka aluzja.
1: Okay.
2: I niech pan mi przedstawi propozycję na paru stronach. Ja napisałem to bardzo szybko i wysłałem. I potem on przez 2 miesiące mi ciągle mówił, że w poniedziałek zadzwoni, że się umówimy. I ja już po tych 2 miesiącach napisałem, to już niech pan nie dzwoni. Bo już...
1: Już poniedziałek dawno minął.
2: I to jest facet, który dzisiaj działa. Dzisiaj zbiera laury, dzisiaj jest jurorem w wielu festiwalach. Ma swoją firmę, ma dojścia tam, gdzie trzeba. Bo wszyscy go znają i on zna wszystkich. On rzuca taką propozycję, nie płaci oczywiście za to, co ja zrobiłem.
1: No tak, bo to na razie propozycja.
2: I zachowuje się jak impertynent. Nie, za taką propozycję powinien zapłacić, bo to nie jest propozycja, to jest koncept czegoś, co można dalej prowadzić, prawda? I za wymyślenie czegoś powinno się zapłacić. A ja wymyśliłem fajną historię. Prawa rynku są takie, że ja...
1: Że pan może z tym pójść gdzieś indziej.
2: Jesteśmy w radiu, to radio jest słuchane przez różnych ludzi i teraz ja ogłaszam, że jeśli ktoś to słyszy właśnie, o czym opowiadałem i jest producentem albo decydentem albo kimś jeszcze, to ja ten koncept mam do niego prawa
1: I nie zawaham koncept... się go użyć.
2: Tak. I to jest bardzo fajna historia do rozbudowania, bo to jest koncept, to jest tak, jakbyśmy napisali, to ma 10 stron, 13 odcinków. Okay. Opisany, każdy odcinek jest opisany, jest puenta, jest...
1: Okay.
2: I może to konkurować swoją, no, ładunkiem intelektualno-emocjonalnym z alternatywami.
1: Oto to już jest rzeczywiście zachęta bardzo taka poważna.
2: Także panowie producenci, którzy słuchacie, dowiedzcie się, jaki mam numer telefonu i zadzwońcie.
1: Tutaj służę pomocą, jakby co. Proszę mi powiedzieć, czy... Gdy potem te alternatywy tak wracały co chwilę na ekrany, a potem pojawiła się, a to na przykład lepsza cyfrowa wersja, potem weszły też te fragmenty, które były początkowo ocenzurowane, to co sobie pan wtedy myślał? To jakaś taka duma była?
2: Nie chcę tego mówić, ale wydaje mi się, że ja w sumie jestem człowiekiem skromnym. To znaczy, lubię się pochwalić, ale nie robię z tego jakiejś żadnej ideologii i nie stawiam sam siebie dla siebie nawet na piedestale. A w ogóle nie lubię piedestałów. Zapomniałem to powiedzieć, bo ja chciałem, zanim zaczęła się ta audycja, chciałem powiedzieć, przejdźmy na ty, to będzie prościej.
1: Okej, Tamara, miło mi.
2: Już w tym okresie tego itd. pytali mnie, a co ty robisz? Ja mówię, a to ja tam pisuję w takim pisemku. A inni to mówili, ja jestem redaktorem, proszę tytułować, a nie daj Boże, a jeszcze publicystą, no to już panie publicystą, żeby do niego mówić, prawda? Więc ten sukces, nie trochę, oczywiście używałem tego, żeby poznać fajne dziewczyny.
1: No to jest, dla mnie to jest w ogóle puenta naprawdę taka dzisiejsza, że napisałem super scenariusz do Alternatyw 4, bo chciałem poznać fajne dziewczyny. No po
2: tak,
1: prostu
2: bo na niektórych to robiło wrażenie.
1: Męskie myślenie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Wrocław, Radia Pogoda.
1: Czy czułeś dumę, że te alternatywy 4 tak ciągle wracają? Że są trochę w pewnym sensie nieśmiertelne.
2: Ja czuję zdumienie, bo wiem, że rzeczywistość jest brutalna i tutaj nie ma miejsca, zwłaszcza w takiej instytucji jak telewizja, na sentymenty. To nie jest to, że prezes lubi. A nawiasem mówiąc, jest taki, nie będę mu robił reklamy, żurnalista, który, taki youtuber. Szybką taką rozmowę przeprowadził z naszym miłościwie panującym prezydentem Nawrockim. Ale takie szybko. Pytanie, odpowiedź, bach, bez zastanowienia. Najlepszy serial, Alternatywy 4, taka odpowiedź była od razu. Napisałem do jego biura, prezydenta, że mam 2500 emerytury, czy jemu nie wstyd. To mi odpisali, że nie.
1: Naprawdę tak odpisali,
2: że nie mają środków.
1: Okej, dobra. To przynajmniej ubrali to w ładne słowa.
2: Więc, czy ja jestem dumny? Jestem zdziwiony tym rezonansem społecznym, bo jednak te decyzje, puszczamy ten serial, polegają na oglądaniu w słupku oglądalności. Jakby nikt tego nie oglądał, to by to zdechło.
1: No taka prawda.
2: Taka jest prawda.
1: Taki
2: nie
1: rynek.
2: Puszcza się rzeczy, których nikt nie ogląda. Więc ciągle ktoś jeszcze jest, kto ogląda. I ja w niedzielę zajrzałem do telewizora, jedynka, i lecą alternatywy w niedzielę o 10 rano. Prawda? No to ludzie wstają z łóżek, włączają telewizor i mają, prawda? A jednocześnie to leci na kanale seriale, jednocześnie kobieta, albo historia, albo nie wiadomo co. I to wynika, że ludzie chcą to oglądać. Do tego zrobili teraz, 2-3 miesiące temu, serial dokumentalny pod tytułem Tajemnice kultowych seriali. O 6 serialach Telewizja Polska to zrobiła. I oczywiście wśród tych 6 jest serial Alternatywy. Stawka większa niż życie jest i tak dalej. Tych 4 pancernych. Więc to tutaj ja się czuję dumny, że nie można było tego serialu nie wybrać.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że jakby też nie umiem sobie wyobrazić, że tego tam
2: że
1: by
2: ktoś
1: nie było
2: by to
1: w tym
2: pominął.
1: Cyklu. Tak.
2: Jakiś profesor z SGW, Szkoła Główna, nie, SGH,
1: handlowa.
2: Który się zajmuje historią, a najbardziej się upatrzył historię humoru w PRL-u. Mówi, że gdyby wybrać 100 dzieł istotnych dla tamtych czasów, takich dzieł typu, nie wiem, Abakanowicz, Penderecki, coś tam, to w Alternatywy muszą tam być bardzo blisko czubka.
1: O kurczę,
2: nie, że to
1: jest takie towarzystwo wokół.
2: Tak, i to mówi profesor historii, który mówi, że jak się patrzy na to, co wtedy powstało, no to są rzeczy przemijające, a są rzeczy trwałe, jak pomniki, które stoją i będą stały, prawda, jak piramidy egipskie. No, i to oczywiście mnie bardzo połechtało.
1: Jak było w ogóle z doborem obsady? No bo teraz też z perspektywy lat, patrząc na Alternatywy, no to tam są same gwiazdy w tym serialu. Wtedy też było już
2: ale
1: takie...
2: Ale ja gwiazd, bo tam...
1: Ale ja sław. Ale czy wtedy też już było takie podejście, że to są bardzo znani aktorzy?
2: Po pierwsze byli to ludzie, którzy lubili Bareję.
1: Okej.
2: Okay.
1: Czyli znajomości.
2: W zasadzie słowo casting jeszcze nie istniało w języku polskim, a teraz
1: tak.
2: Wyparło wszystko inne. Jest tylko... Poza tym... Przecież Pokora o niego grywał. Wilhelmi nie pamiętam. Ale był stan wojenny. I nagle ci ludzie nie mieli pracy. Był bojkot telewizji.
1: Okej, no tak.
2: I wszyscy na pytanie, czy chcesz zagrać u mnie, byli przeszczęśliwi.
1: To trochę jak w pandemii. Później też artyści byli
2: A poza tym metoda castingowa, czy to w cudzysłowie castingowa, Stasia Celińska, która zmarła przed chwilą. Ja rok temu z nią robiłem długą rozmowę właśnie o Alternatywach. Bardzo to było dla mnie smutne zadanie, ponieważ to jest tak jakby z góry Mount Everest tylko kamyczek wziąć i o tym kamyczku rozmawiać. Ona jest tak wielka, że w ogóle zredukowałem ją do Alternatyw i ona bardzo ładne rzeczy opowiadała i mówi tak, że specjalnie użyła takiego słowa. Stałam przed domem z mietłą i sprzątałam, bo nie miał kto sprzątać. I patrzę, a jedzie Staszek Bareja na rowerze.
1: W ogóle to też brzmi wszystko.
2: On jeździł do pracy na rowerze. Miał blisko. I coś tam trzeba spytać. A ty, Stasia, zagrałabyś u mnie? I ona mówi, już miała dość komedii, nie chciałam grać w żadnej komedii, a co to, a komedia? No a powiedziałam, dobra, to ja zagram. I tak się odbył casting. I potem miała cudowną rolę tej nauczycielki, która się kocha. Tak smutno, tak bez sukcesu właśnie w tym docencie. I bardzo ładna rola, bardzo jej się ta rola podobała w sumie, chociaż miała dużo wątpliwości, czy ona chce grać w komedii u Barei, ale potem bardzo chciała już. W trakcie zorientowała się, że to jest to miejsce i ta rola. I wielu ludzi tak miało tam, że zorientowali się, że to jest... Bo powstała komitywa, powstał zespół, taki prawdziwy, nieudawany zespół, tylko zespół, który się rozumie, który się razem bawi, razem je, razem pije, razem, różne rzeczy robią razem i mają z tego ogromną frajdę. I mają wielką swobodę jeszcze, bo Baryja dawał dużo swobody, żeby sobie pograć. Nie? Nawet ja zagrałem. Ale to była zasada, że każdy, kto brał udział w tym, to zagrał.
3: Współscenarzysta Alternatyw 4, Janusz Płoński, jest dziś w Alei Sław moim i Państwa gościem. Wracamy do tej rozmowy za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Słuchaj, Marian,
10: no?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
15: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
14: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
16: Została ostatnia reklama.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dlaczego jakby od razu nie powstało, kontynuacja, druga część, jeszcze więcej odcinków, nie było takiego pomysłu wcześniej? Chociaż w sumie swoje też musiały najpierw alternatywy
2: na tej półce odleżeć. Nie była, że nie rządziła się racjonalnymi prawami.
1: Okay.
2: Bo gdyby to było w Ameryce, to by zaraz zrobili natychmiast, by zrobili kolejne 10 odcinków, bo na tej fali to by poszło, prawda, która już została, ta fala już była,
1: tak.
2: Leciała.
1: Wznosząca.
2: I można było się do niej podczepić i jeszcze kupę forsy zarobić, jakby powiedzieli Amerykanie, ale można było też zrobić fajną rzecz, na którą by telewizję szanowali. Ale to myślenie tam PRL-owskie było trochę inne.
1: Okej.
2: Człowiek myślał, pilnował swojego tyłka, myślał o tym, czy go nie wyrzucą, czy nie popełni jakiegoś błędu. Bo błąd mógł kosztować... No. Pawłowski wtedy szpieg był wielkim szermierzem, ale zaczął szpiegować i przestał być szermierzem, przestał być reprezentantem. Coś mu, jakieś apanaże mu cofnęli, zabrali. A wielu ludziom... No, Rywin też miał taką przygodę, która go skończyła jako producenta. Potem w więzieniu robił więźniom wykłady, jak się produkuje film. I bardzo zresztą cieszyły się powodzeniem.
1: Okej. Okay. Gdy już pan wrócił z zagranicy, to nie miał pan też takiego pomysłu, żeby jakoś wykorzystać znów te alternatywy? Mam tu na myśli to, że no...
2: Jako lokomotywę?
1: Tak, trochę tak.
2: Trochę tak, ale okazało się, że ta lokomotywa słabo ciągnie.
1: Okay.
2: Poza tym jest ogromny opór materii wokół nas. To znaczy, ludzie, do których się chodzi, to oni się bardzo rzadko cieszą, że się do nich przyszło. Na ogół, poza tym jest też pewna taka psychologiczna zasada, która się bardzo rozpowszechniła, że powiedzieć tak w jakiejkolwiek sytuacji, to jest zaproszenie do kłopotów. A okay. Powiedzieć nie, to się nie ma żadnych kłopotów.
1: No tak, nie mój problem.
2: To, zauważasz to, przypomniałem sobie, że jesteśmy na ty.
1: Tak, to prawda, zauważam to, bo rzeczywiście łatwiej powiedzieć nie, no bo wtedy to nie mój problem, nie moja sprawa.
2: Nic
1: tak.
2: Prawda?
1: Wszystko
2: i nie odpowiadam za nic.
1: Tak.
2: A powiedzieć tak, to od razu trzeba podejmować decyzję, kogoś przekonywać, organizować pieniądze, a nie wiadomo co. Powiem to, chociaż jest to, ma to charakter donosu. 40 lat alternatywy, ten serial istnieje na antenie TVP. Jest grupa miłośników w ogóle filmów Barei, miłośnicy filmów Barei, tak się nazywają na Facebooku. 70 tysięcy ludzi tam, może 1000 działa, ale ta cała reszta sprzyja. Oni co roku organizują zlot barejowców. Za każdym razem w innym mieście. I to te zloty są takie, że po prostu spotkania z aktorami, spotkania z żyjącymi scenarzystami, budy, food trucki, które sprzedają pierogi albo leniwe, albo coś. Orkiestra, która gra stare kawałki. I w ogóle całe miasto Kutno czy Zielona Góra się bardzo cieszyła z tego, że nagle taka impreza. Ja poszedłem z tym pomysłem, że 40 lat to jest coś wyjątkowego. Do centrum na Ursynowie. To się nazywa Ursynowskie Centrum Kultury.
1: Nomen
2: omen, alternatywa. Nazwa wybrana przez mieszkańców. Dyrektor bardzo się ucieszył. To on właśnie był ten, który... Aż się zdziwiłem. Bo ucieszył się i powiedział tak. Powiedział tak. I tu powiedział, tu jest jedna pani, to roboczo będziecie z nią to wszystko załatwiać. A to było 2 lata temu.
1: Okay.
2: Czy 1,5 roku temu. Dawno. I przywiozłem machera z tych miłośników. On powiedział, że możemy zrobić to, w ogóle wszystko. Konfeti, popcorn, cały Ursynów będzie się bawił. Prawda? I to wszystko się zaczęło, wszystko się bardzo podobało. Rozmawiałem z wiceburmistrzem o spraw kultury, jemu też się podobało. I potem upłynął czas, pani, która miała roboczo coś załatwiać, się przestała odzywać, nie odpowiadała na maile, nie miała czasu i tak dalej, a potem, a tego to się nie da zrobić, a tego też się nie da zrobić, a tu przepisy nie pozwalają, a tutaj mamy za mało pieniędzy, albo wcale nie mamy. I tak szło to w dół, w dół, w dół, w dół. I nie będzie festynu, nie będzie popcornu, nie będzie konfeti, ani muzyki. Będzie akademia ku czci w tym właśnie
1: centrum
2: wybudowanym za wiele milionów złotych i tak dalej, kto wypełni swój obowiązek szerzenia kultury dla Ursynowa.
1: Może chociaż podobnie jak w alternatywach zapłacą trzy razy za jeden występ.
2: Może tak. 12 września się ta smutna impreza odbędzie i ja to nazywam Akademią ku czci, czyli to były obowiązkowe PRL-owskie akademie, gdzie spędzano pracowników, żeby przyszli i żeby była frekwencja i żeby podnieśli rękę, jeśli będzie głosowanie.
1: No, ale czy
2: i to załatwił
1: wybierasz?
2: Przesympatyczny pan dyrektor tego.
1: Okej, okay, ale czy ty się wybierasz na tę akademię?
2: Wybieram się, bo mnie ci miłośnicy proszą, żebym ja był.
1: Okej.
2: Okay. Bo ja z nimi trzymam. I nawet jeśli pan dyrektor po tym donosie moim teraz powie, to nie robimy żadnych, że nie będzie żadnych alternatyw u nas, nie będzie chór, tylko będzie teatr, prawda? To ja i tak z tymi miłośnikami będę trzymał. To zrobimy to pod namiotem, gdzieś taką imprezę albo cokolwiek.
1: Ale to też jest ciekawe, bo mam takie wrażenie, że jednak właśnie ten warszawski Ursynów, no właśnie w związku z tym, że występuje w tym serialu jako dzielnica z wymieniona.
2: No to jest bez znaczenia, no to, jak się okazuje.
1: Że jednak to tak mocno się poczuwa do takiego duchowego
2: oczywiście,
1: związku z alternatywami.
2: Dużo murali jest. No ludzie
1: właśnie.
2: Są dumni z tego serialu.
1: Tak.
2: Dumni są ci,
1: którzy... Tabliczka nawet przecież wisi, tak?
2: Tak, w tym domu, gdzie kręcono ten serial. To ludzie są dumni z tego, że tam mieszkają. Fajne to jest. I, a jest pan urzędnik... To Jacek Klej śpiewał kiedyś taką piosenkę o jakimś inżynierze, co duszę miał jak beton.
1: No, a może to
2: nie
1: jednak...
2: będzie mnie pan dyrektor lubił, ale trudno.
1: Wrócimy za chwilę do tej rozmowy. Janusz Płoński, współscenarzysta Alternatyw 4, jest dziś moim i państwa gościem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myślę sobie też o tym, że może jednak tu rzeczywiście też jest wiele takich przepisów w naszym wspaniałym kraju, które też na wiele rzeczy mogą to, nie pozwalać.
2: Ale gdzieś są szaleńcy w tym kraju, 100 kilometrów dalej, którzy się nie boją.
1: Okej.
2: Biorą może na klatę i sobie myślą, no nie pójdę do więzienia za to, że zrobiłem nielegalną imprezę, prawda?
1: O!
2: Albo, no może pójdę.
1: Znamy
2: ale te wszystkie Polski. Te imprezy się odbywały w kilku miastach, widziałem na własne oczy. Mhm. A tutaj była cały czas gadka. Pan dyrektor właśnie wygłosił speech pod tytułem czego się nie da zrobić. Jak to wszystko wyliczył, to już wiadomo było, że się w ogóle nie da zrobić. A jest dumny z tego, bo ten dom jest bardzo piękny. Jest zimny jak szpital. Jak się tam wchodzi, to nie ma ciepełka, to jest potrzebne do kultury. Tylko
1: no tak.
2: Ma się wrażenie, że chrom i szkło i beton i coś. Dobra, ale to jest jego sprawa, ja tam nie muszę chodzić.
1: A jak w ogóle był wybrany ten blok, w którym były kręcone alternatywy?
2: Wybrany był prawidłowo, bo on był, to był,
1: no wiadomo, że prawidłowo.
2: To był dom w budowie, przy czym tam jest parę scen przy tym domu, w którym on znajduje się w różnych fazach budowy, czyli były wybrane różne domy.
1: Okay.
2: No bo inaczej się nie dało. No, jeśli się pokazywało początek budowy i na przykład stan zaawansowany, to trzeba było pójść do domu, gdzie był stan zaawansowany. Mm-hmm. I tak też zresztą to było robione. Ale w tym domu przy ulicy Grzegorzewskiej, tam było najwięcej kręcone, więc dlatego też oni powstały te murale. Bardzo piękne zresztą. Ludzie bardzo się bawią tymi muralami. Była afera z jednym z tych murali, bo taka grupa Bakcyl się nazywa. Chyba zaprojektowała to i wykonali to. I potem wdowa po Staszku Baryi i córka przyszły do tego z telewizją jakąś oprotestować ten mural. A dlaczego? Bo Baryja był na tym muralu głową do dołu.
1: Okay.
2: I jak to można naszego ojca, naszego męża pokazywać w taki idiotyczny sposób? Tutaj zabrakło poczucia humoru. On by się ucieszył z tego, na pewno.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj jakby znowu baryizmy wiecznie żywe, to hasło chyba tak rzeczywiście też by się i w tym przypadku wpisywało. Kurczę, ale to jakoś, no to teraz ja tutaj wyjdę na ignorantkę, bo jednak miałam taką nadzieję, gdzieś tam sobie pomyślałam, że no tak, no ten dom tak powstawał razem z tym serialem, a to jednak nie, no.
2: To byłoby bardzo kosztowne i tak to kręcenie było dosyć kosztowne, chociaż szło to po taniości, jak że ja starał się nie robić dubli, że było tam ujęcie z błędem, ach, niech tam.
1: Naprawdę?
2: Dużo błędów w tym serialu jest, to wychwycują ludzie, którzy to oglądają, że w jednej scenie facet raz ma zegarek, a potem nie ma, albo ma koszulę zmienia, a siedzi przy tym samym stole w tej samej scenie. No i to ale ja się tym tak bardzo nie przejmował. Opowiadanie historii jest najważniejsze, a nie te detale. I dlatego to środowisko filmowe trochę nim pogardzało, że to taki rzemieślnik, który tak robi byle jak.
1: Okej. Okay.
2: Ale on przetrwał, a mistrzowie odchodzą w zapomnienie.
1: To też niestety prawda. Jeszcze chciałabym wrócić na chwilę do jednego wątku, bo mnie to bardzo zaciekawiło. Bo powiedziałeś, że napisaliście książkę w 4 dni i 4 noce?
2: A to od Góralskie Tango, tak.
1: Ale jak to jest możliwe, że tak szybko? No jednak...
2: Mieliśmy 2 maszyny.
1: No dobra, i 2 głowy, tak, to już wiemy. I 4 ręce. No ale mimo wszystko to jest chyba naprawdę bardzo szybkie tempo pisania.
2: To trzeba policzyć. Jeśli 200 stron na 4 dni, to po 50 wychodzi dziennie.
1: Okej.
2: Okay. Czyli na dobę. Czyli 25 na głowę.
1: No dobra, no ale to jeszcze trzeba mieć pomysł, żeby jednak te strony zapełnić.
2: A pomysł to mieliśmy przedtem, ale nie wliczamy tego pomysłu do tej pracy. Ja mówię, napisaliśmy, czyli...
1: Spisaliście pomysł.
2: Lem tak mówił, że mówi, najpiękniejszą sprawą dla pisarza to jest wymyślić coś. A mówi, najgorsza to katorga, to jest usiąść i to napisać. A pomysł był wcześniej.
1: Ach, no dobrze, no to tu przynajmniej lekko się uspokoiłam, bo pomyślałam sobie o tym, że to jest takie, na przykład czasami autorzy co roku wydają nową książkę, no to i to już tak jest, że to jest szybkie tempo pisania, nie?
2: No podejrzewam, że mają takich ghostwriterów, którzy piszą za nich.
1: Twierdzą, że nie.
2: Że nie, no tak. Tego nikt nie udowodni.
1: Ale no cztery dni, no to tak sobie myślę, że to tutaj dopiero ghostwriterów trzeba by było mieć.
2: Nie, myślę, że rzeczywiście nie było komputerów, nie było żadnych takich rzeczy. Były dwie maszyny, Maciek miał nowe mieszkanie w stronę Okęcia dostał to mieszkanie. Mm-hmm. Miał żonę i Olę, która żyje, ale wdowa umarła, ale Ola żyje, można ją zobaczyć w telewizji 24, coś tam, Polska 24, tam jest specjalistką od różnych spraw. Mm-hmm. I myśmy u niego siedzieli, wychodzili na spacer z psem, zapalić papierosa. Wiem, że Maciek dawał, wtedy ja byłem zupełnie zielony, nic nie wiedziałem, dzisiaj też wiem mało, ale on... co parę godzin dawał nam jakąś tabletkę do zjedzenia.
1: No dobrze, no to przynajmniej teraz już znam przepis na to, że dobrą książkę należy napisać w 4 dni i 4 noce i wtedy...
2: Jak jest, wiesz, jak jest koncept, jest taka czerwona linia, którą się ma przed oczami, to potem się, technicznie to jest proste. Poszedł bohater do baru w nocy się napić, prawda? No to następny, to pisze Maciek na przykład. Mhm. No to ja piszę rano, stał z potwornym kaczem i je w ogóle nie widział na oczy i tak dalej, prawda?
1: Ciąg przyczynowo-skutkowy.
2: Mamy ciągłość akcji.
1: Okej. Okay. No.
2: Ale potem wychodziło tak, że poszło to do wydawnictwa, jakaś pani redaktor mówiła, a dlaczego u was ten kierowca to jest raz wysokim blondynem, a potem jest grubym szatynem, czy łysym wręcz. To nam się zapominało, że myliliśmy się czasem. Że ten bohater ma być taki, prawda? Bo z niektórymi bohaterami to człowiek się nie zaprzyjaźnia tak bardzo przez czas pisania, jak z głównymi.
1: No tak.
2: No to raz on jest taki, bo się zmienił. Zapomnieliśmy.
1: Janusz Płoński był dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję za to.
1: I za alternatywy 4 tak naprawdę też tutaj mała prywata, bardzo dziękuję, bo bardzo lubię ten serial, naprawdę. Także alternatywy 4 polecamy Państwu bardzo serdecznie.
2: I książkę koniecznie niech przeczytają wszyscy słuchacze, bo wtedy zrozumieją ten serial.
1: No, zakładam, że wielu naszych słuchaczy rozumie ten serial i bez książki, ale oczywiście książkę również polecamy. A po więcej zapraszam Państwa na radiopogoda.pl, tam cała nasza rozmowa. Bez wypikania, bez cenzury.
2: Dobra. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Została ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
13: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Reklama.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
10: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Reklama.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Monte Cristo zbladł jak ściana, ale z oczu trysnęły mu błyskawice. Położył rękę na pistoletach i oznajmił: a ja ci powtarzam, że nic z tego. Spróbuj mi pan tylko przeszkodzić, zawołał Morel, ale znów powstrzymało go stalowe ramię hrabiego. Przeszkodzę panu. Ale kimże ty jesteś, abyś sobie uzurpował prawo do władzy nad istotami wolnymi i myślącymi? Kim jestem? Powtórzył Monte Cristo. Słuchaj, jestem jedynym człowiekiem na ziemi, który ma ci prawo powiedzieć: Maksymilianie, nie chcę, aby syn twojego ojca dziś zginął. I Monte Cristo, majestatyczny, wspaniały, odmieniony, skrzyżował ramiona i podszedł do dygoczącego młodzieńca, który cofnął się, ulegając nadludzkiej potędze tego człowieka. Dlaczego mi pan mówisz o ojcu? Wybełkotał. Dlaczego mieszasz jego wspomnienia z tym, co dziś przeżywam? Ponieważ to ja ocaliłem życie twojemu ojcu w chwili, gdy się chciał zabić, tak jak ty dzisiaj. Ponieważ to ja przysłałem twojej siostrze sakiewkę, a twojemu ojcu faraona. I ponieważ nazywam się Edmund Dantès i na moich kolanach bawiłeś się w dzieciństwie. Morel cofnął się jeszcze o krok, chwiejnie, bez tchu, zdruzgotany. Nagle zabrakło mu sił, krzyknął i osunął się na ziemię u stóp Monte Cristo. Po chwili jednak odezwała się w nim jego silna natura. Otrząsnął się, podniósł i wypadł z pokoju na schody, krzycząc przeraźliwie: Julio! Julio, Emanuelu! Emanuelu! Monte Cristo chciał rzucić się za nim, ale Maksymilian przytrzymywał drzwi ze wszystkich sił. Na jego krzyk przybiegli przestraszeni Julia, Emanuel, Penelon i kilku służących. Morel chwycił ich za ręce i otwierając drzwi zawołał: klęknijcie! Głos dławiło mu łkanie. To nasz dobroczyńca, to on ocalił ojca, to... Już miał powiedzieć: to Edmund Dantès, ale hrabia wstrzymał go, ściskając mu ramię. Julia pochwyciła dłoń hrabiego. Emanuel ściskał go jak jakieś opiekuńcze bóstwo. Morel padł znów na kolana i czołem uderzył w ziemię. Wtedy ten człowiek z żelaza poczuł, jak mocno bije mu serce. Za gardło chwyciło go wzruszenie, pochylił głowę i zapłakał. Przez długą chwilę w pokoju wszyscy płakali. Westchnienia rozbrzmiewały takim chórem, że musiało to zachwycić nawet najukochańszych aniołów pana. Julia, ochłonąwszy ze wzruszenia, wybiegła z pokoju, ciesząc się jak dziecko, zbiegła na dół, do salonu i podniosła kryształowy klosz osłaniający sakiewkę, którą dał jej nieznajomy w alejach mejlańskich. Tymczasem Emanuel mówił urywanym głosem do hrabiego: a panie hrabio, jak mógł pan czekać aż do dziś, aby powiedzieć, kim jest? Przecież widział pan, jak często mówiliśmy o naszym nieznanym dobroczyńcy, z jaką czcią i wdzięcznością przechowywaliśmy pamiątkę po nim. O, to było okrucieństwo. I to nie tylko wobec nas, ale, rzec się ośmiele, i wobec siebie samego. Posłuchaj, mój przyjacielu, rzekł hrabia, a mogę tak pana nazywać, bo nie wiedząc tego, byłeś pan moim przyjacielem od lat 11. Tajemnica ta wyszła na jaw na skutek pewnego ważnego wydarzenia, którego nie mogę panu wyjawić. Bóg mi świadkiem, że chciałem ją na zawsze ukryć na dnie duszy, ale Maksymilian wyrwał mi ją gwałtem i żałuję teraz za to, jestem pewien. A widząc, że Maksymilian ciągle na klęczkach oparł głowę o fotel, dorzucił cicho, ściskając w znaczący sposób rękę Emanuela: czuwaj pan nad nim. Czemuż to? Zdziwił się Emanuel. Nie mogę tego powiedzieć, ale czuwaj nad nim. Emanuel ogarnął wzrokiem pokój i spostrzegł pistolety Maksymiliana. Utkwił w nich przerażone oczy i wskazał palcem. Monte Cristo skinął głową. Emanuel uczynił ruch, jakby chciał po nie pójść. Niech je pan zostawi, rzekł hrabia. Podszedł do Morela i wziął go za rękę. Gwałtowne emocje, które na chwilę wstrząsnęły młodym człowiekiem, przeszły w głębokie odrętwienie. Weszła Julia, trzymając w ręku sakiewkę. Na jej policzkach perliły się niczym krople porannej rosy łzy radości. Oto nasza relikwia, rzekła. Niech pan nie sądzi, że od kiedy znamy już naszego wybawcę, będzie dla mnie mniej cenna. Dziecko, odparł rumieniąc się Monte Cristo, proszę, zwróć mi teraz tę sakiewkę. Skoro już znasz rysy mojej twarzy, chcę, aby przypominała ci o mnie tylko przyjaźń, o którą się ubiegam. O nie, nie, rzekła Julia, przytulając sakiewkę do serca. Błagam, niech mi jej pan nie odbiera. Przecież pewnego dnia możesz nas pan opuścić, bo opuścisz nas pan pewnego dnia, prawda? Zgadłaś pani, uśmiechnął się Monte Cristo. Za tydzień opuszczę ten kraj. Tylu ludzi, którzy zasługiwali na zemstę niebios, żyło tu w szczęściu, podczas gdy mój ojciec konał z głodu i rozpaczy. Zapowiadając rychły wyjazd, Monte Cristo nie spuszczał z oka Morella i spostrzegł, że gdy mówił opuszczę ten kraj, nie wyrwało to Morella z letargu. Zrozumiał, że musi stoczyć z cierpieniem przyjaciela ostatnią walkę. Wziął ręce Julii i Emanuela, uścisnął je razem w swoich dłoniach i rzekł łagodnie, a zarazem stanowczo niczym ojciec: kochani moi, zostawcie nas samych z Maksymilianem. Korzystając w tej chwili, Julia zabrała chyłkiem swoją cenną pamiątkę. Żywo pociągnęła męża za rękę. Zostawmy ich, rzekła. Hrabia został z Morelem, znieruchomiałym jak posąg. I cóż? Odezwał się, dotykając jego ramienia palcem, który sparzył Maksymiliana jak ogień. Jesteś już znowu mężczyzną? Tak, znów zaczynam cierpieć. Hrabia zmarszczył czoło i zagłębił się na chwilę w jakichś ponurych rozważaniach. Maksymilianie? Maksymilianie, rzekł, nie godzi się tak myśleć chrześcijaninowi. Uspokój się, przyjacielu. Odparł Morel, podnosząc głowę i uśmiechając się do hrabiego z niewymownym smutkiem. Nie będę już szukał śmierci. Czyli już żadnej broni? Koniec rozpaczy? Nie, bo mam coś lepszego, aby się wyleczyć z rozpaczy niż lufa pistoletu czy nóż. Biedny szaleńcze, cóż to jest? Cierpienie. Ono samo mnie zabije. Posłuchaj mnie, przyjacielu, rzekł Monte Cristo, a w jego głosie brzmiała taka sama melancholia. Pewnego dnia i ja chciałem popełnić samobójstwo w przystępie rozpaczy takiej jak twoja. Pewnego dnia także twój ojciec chciał się zabić, pogrążony w podobnej jak twoja desperacji. Gdyby ktoś powiedział twemu ojcu, w chwili, gdy przykładał sobie lufę do skroni, gdyby ktoś powiedział mi, w chwili, gdy odsuwałem od siebie chleb więzienny po 3 dniach głodówki, gdyby powiedziano nam obu w tej krytycznej chwili, żyjcie, nadejdzie dzień, w którym szczęśliwi będziecie błogosławić życie. Czyjkolwiek byłby to głos, uśmiechnęlibyśmy się z powątpiewaniem i niedowierzaniem. A przecież ile razy twój ojciec, całując cię, błogosławił życie, ile razy ja sam... Ach, przerwał Morel hrabiemu, ale pan straciłeś tylko wolność. Mój ojciec utracił tylko majątek, a ja straciłem Valentin. Popatrz na mnie, Maksymilianie, rzekł Monte Cristo, przybierając uroczysty ton, dzięki któremu to, co mówił, wywierało tak wielkie, przekonywujące wrażenie. Popatrz na mnie, nie mam łez w oczach, nie chwyta mnie rozgorączkowanie, serce nie bije mi żałobnie, a przecież widzę, jak cierpisz. Ty, którego kocham tak, jak kochałbym syna. Czy nie przekonuje cię to, że cierpienie jest jak życie? Na jego końcu czeka zawsze coś nieznanego. Otóż jeśli cię błagam, jeśli nakazuję ci, abyś żył, to w przekonaniu, że pewnego dnia mi za to podziękujesz. Boże, Boże, co mi pan mówisz? Niech pan zważa na słowa, a może nigdy pan nie kochałeś? Dzieciaku, ale prawdziwą miłością, bo widzi pan, od kiedy jestem mężczyzną, jestem żołnierzem. Nie kochałem do 29 roku życia. Uczucia, jakie odczuwałem wcześniej, nie zasługują na miano miłości. I cóż, w wieku 29 lat zobaczyłem Valentin. Kocham ją od prawie 2 lat. Przez 2 lata czytałem w jej sercu cnoty dziewczęce i kobiece, wypisane tam ręką pana. Hrabio, widziałem w życiu z Valentin szczęście bez granic, niezmierne, tajemnicze i zbyt wielkie, zbyt boskie jak na ten świat. Skoro na tym świecie go nie zaznałem, rozumiesz, że bez Valentin na tej ziemi została mi już tylko rozpacz i zgryzota. Powiedziałem ci, abyś nie wyzbywał się nadziei. A ja powtórzę, zważ, co mówisz, bo gdybyś mnie przekonał, że jest jeszcze dla mnie nadzieja, oszalałbym, bo wmówiłby mi pan tym samym, że zobaczę jeszcze Valentin. Hrabia uśmiechnął się. Przyjacielu, ojcze, zawołał z uniesieniem Morel, zważ, co mówisz, powtarzam ci po raz trzeci, bo twój wpływ na mnie zaczyna mnie przerażać. Zastanów się nad znaczeniem swoich słów, bo w oczach mi się przejaśnia, a serce odżywa. Zastanów się, bo zacznę zaraz wierzyć w rzeczy nadprzyrodzone. Usłuchałbym, gdybyś kazał mi podnieść kamień grobowy przykrywający córkę Jaira. Chodziłbym po falach jak apostoł, gdybyś skinął ręką. Zastanów się, bo posłuchałbym. Miej nadzieję, powtórzył hrabia.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Mont.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Morel, spadając z wyżyn uniesienia w otchłań smutku, westchnął: ach, drwisz pan ze mnie. Zachowujesz się jak dobra, czy raczej samolubna matka, która koi miodowymi słowami cierpienie dziecka, bo męczą ją jego płacze. Nie, przyjacielu, niepotrzebnie mówiłem ci, abyś się zastanowił. Nie, nie obawiaj się niczego. Starannie pogrzebię mój ból w sercu, ukryję go i zataję. I nie będziesz mi pan musiał nawet współczuć. Żegnaj, przyjacielu. Wcale nie, Maksymilianie, odparł hrabia. Od tej chwili będziesz mieszkał ze mną. Nie będziemy się rozstawali, a za tydzień wyjeżdżamy obaj z Francji. I ciągle mi pan mówi, bym nie tracił nadziei? Mówię ci, byś jej nie tracił, bo znam sposób, aby cię wyleczyć. Hrabio, zasmucasz mnie tylko jeszcze bardziej, jeżeli to tylko możliwe. Wydaje się panu, że po tym ciosie dopadło mnie tylko zwyczajne cierpienie i chcesz mnie wyleczyć równie zwyczajnym środkiem, podróżą. I Morel potrząsnął głową z niedowierzaniem, przemieszanym ze wzgardą. I cóż ja ci mam powiedzieć, podjął Monte Cristo. Wierzę w moje obietnice. Proszę cię, zróbmy doświadczenie. Hrabio, przedłużasz tylko moją agonię, to wszystko. Słabe masz serce, a więc nie masz już siły, aby ofiarować przyjacielowi parę dni na próbę, której chciałby dokonać. Czy ty wiesz, co może hrabia de Monte Cristo? Czy wiesz, że ma na rozkazy niejedną ziemską potęgę? Czy wiesz, że ma dosyć wiary w Boga, by uzyskać cud u tego, który mówił, że wiara przenosi góry? A ja mam nadzieję na taki cud. Poczekaj na niego i ty, albo... Albo? Powtórzył Morel. Albo uważaj, bo nazwę cię niewdzięcznikiem. Miej nade mną trochę litości, hrabio. Mam dla ciebie tyle litości, słuchaj, Maksymilianie, tyle litości, że jeżeli za miesiąc, dokładnie do tej samej godziny, nie zdołam cię uleczyć, to zapamiętaj dobrze moje słowa. Położę przed tobą te nabite pistolety i kielich trucizny włoskiej, pewniejszej, szybszej, aniżeli ta, która zabiła Valentin. Przyrzekasz mi? Tak, bo i ja jestem człowiekiem, bo i ja chciałem umrzeć, jak ci mówiłem, i często, nawet gdy już odstąpiło mnie nieszczęście, marzyłem nadal o rozkoszach wiecznego snu. O, naprawdę mi to pan przyrzekasz? Zawołał Morel w uniesieniu. Nie przyrzekam, ale przysięgam, rzekł Monte Cristo, wznosząc rękę. To znaczy, że na swój honor przyrzekasz mi pan, iż jeśli za miesiąc nie znajdę pociechy, pozwolisz mi uczynić ze sobą co zechcę i cokolwiek zrobię, nie nazwiesz mnie niewdzięcznikiem? Tak. Za miesiąc tego samego dnia, o tej samej godzinie, a to święta data. Nie wiem, czy o tym pomyślałeś, że mamy dziś 5 września. 10 lat temu uratowałem twojego ojca, który też chciał umrzeć. Morel chwycił ręce hrabiego i ucałował. Hrabia nie powstrzymywał go. Za miesiąc, odezwał się, będziemy siedzieli przy stole, na którym położę ci dobre pistolety i cichą truciznę, ale obiecujesz mi w zamian, że będziesz żył, że zaczekasz. O, teraz ja przysięgam, zawołał Morel. Monte Cristo przyciągnął go do siebie i długo tulił w objęciach. A teraz, rzekł, od dziś zamieszkasz u mnie. Zajmiesz pokoje Hajde. Zamiast córki będę miał syna. Hajde? A cóż się z nią stało? Wyjechała tej nocy. Aby się z panem na zawsze rozstać? Aby na mnie czekać. Przygotuj się i przyjedź do mnie, a teraz pomóż mi wyjść tak, aby mnie nikt nie zauważył. Maksymilian spuścił głowę i usłuchał, jak dziecko słucha ojca lub jak apostoł pana. W hotelu przy ulicy Saint-Germain-des-Prés, który Albert wybrał dla siebie i dla matki, pierwsze piętro było wynajęte w całości przez jakąś tajemniczą osobistość. Był to mężczyzna, ale jego twarzy nie zdołał nigdy dojrzeć nawet odźwierny. Zimą bowiem ów człowiek owijał się szczelnie czerwonym szalem, jakie noszą stangreci z dobrych domów, którzy czekają na swoich państwa przed teatrem. W lecie zaś zawsze akurat wtedy, gdy mijał portiernie, wydmuchiwał nos w chustkę. Należy przyznać, że wbrew przyjętym zwyczajom, nikt w hotelu nie szpiegował owego lokatora. Szanowano jego tajemnice, chodziły bowiem pogłoski, że pod tym incognito skrywa się osobistość o długiej ręce, postawiona bardzo wysoko. Przychodził zazwyczaj o ustalonej porze, czasem tylko trochę wcześniej lub później. Niezależnie od pory roku przychodził mniej więcej o godzinie 4:00, nigdy jednak nie spędzał tu nocy. W zimie, w 3:30, dyskretna służąca, która miała pieczę nad tym mieszkaniem, rozpalała ogień, latem o tej samej godzinie przynosiła lody. O 4:00, jak wspomnieliśmy, zjawiała się tajemnicza osoba. Po 20 minutach od jej przyjścia przed hotelem zatrzymywał się powóz. Wysiadała z niego kobieta ubrana na czarno lub w granacie, lecz zawsze zawoalowana, przemykała niczym cień obok recepcji, następnie wchodziła bezszelestnie po schodach. Nikt nigdy nie pytał, do kogo idzie. Odźwierni nigdy nie dojrzeli twarzy nieznajomej. Byli to wprost modelowi odźwierni wśród całej paryskiej konfraterni, odźwiernych, chyba jedyni dwaj zdolni do zachowania takiej dyskrecji. Tajemnicza kobieta zatrzymywała się na pierwszym piętrze, pukała w umówiony sposób, drzwi otwierały się i zamykały równie szybko. Więcej nie trzeba dodawać. W ten sam sposób opuszczali hotel. Najpierw wychodziła nieznajoma, tak samo zawoalowana, wsiadała do powozu, który natychmiast znikał raz za jednym, raz za drugim rogiem ulicy. Po 20 minutach wychodził z kolei nieznajomy, skrywając twarz za czerwonym szalem lub chusteczką i znikał za zakrętem. Nazajutrz, po wizycie hrabiego de Monte Cristo u Donglara, w dzień pogrzebu Valentin, tajemniczy lokator, zamiast jak zwykle o 4:00 po południu, przyszedł tym razem o 10:00 rano. Zaraz za nim, bez zwyczajowego odstępu 20 minut, przyjechała dorożka i zawoalowana kobieta wbiegła na górę. Drzwi otwarły się i zamknęły. Lecz zanim zdążyły się zamknąć, krzyknęła: Lucjanie, najdroższy! Usłyszał to niechcący odźwierny i dowiedział się, że lokator ma na imię Lucjan, ale jako wzór odźwiernych obiecał sobie, że nie powie o tym nawet żonie. Cóż się stało, najdroższa? Zapytał ten, którego imię zdradziło zdenerwowanie i pośpiech damy. Mów, mów! Najdroższy, mogę ci zaufać? Oczywiście, przecież wiesz, ale o co chodzi? Twój liścik, który otrzymałem dzisiaj rano, bardzo mnie zaniepokoił. I ten pośpiech, i ten bezładny list, co to znaczy? Lucjanie, stało się coś niezwykłego, rzekła dama, spoglądając badawczo na Lucjana. Tej nocy wyjechał mój mąż. Wyjechał? Pan Donglar wyjechał. A gdzie? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Wyjechał bez zamiaru powrotu? Tak, o 10:00 wieczorem kazał odwieźć się na rogatkę Charenton, tam przesiadł się do pocztowej berlinki i ruszył dalej z jednym tylko służącym. Powiedział Stangretowi, że jedzie do Fontainebleau. I co ty na to? Posłuchaj dalej. Zostawił mi list.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: kwiatkiem, płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Baronowa wyjęła z kieszeni rozpieczętowany list i podała Debrajowi. Nim Debraj zaczął czytać, zawahał się przez chwilę, jakby chciał odgadnąć, co mogło być w liście, a raczej jakby już podjął decyzję, niezależnie od tego, co list mógł zawierać. Po chwili zastanowiwszy się, zabrał się do czytania. Oto, co było w liście, który doprowadził panią Danglars do takiego zdenerwowania. Najwierniejsza wśród małżonek. Debraj spojrzał mimowoli na baronową, która zaczerwieniła się aż po białka oczu. Czytaj, rzekła. Gdy otrzymasz ten list, nie będziesz już miała męża. O, niech cię to zbytnio nie alarmuje. Tracisz męża tak, jak tracisz córkę. Oznacza to, że będę już wtedy na jednym z 40 gościńców prowadzących poza granicę Francji. Posłuchaj. Dziś przed południem musiałem wypłacić 5 milionów. Zaraz potem zjawił się następny interesant, żądając takiej samej kwoty. Przełożyłem wypłatę na jutro. Wyjeżdżam więc, aby uniknąć tego jutra, które byłoby dla mnie stanowczo zbyt nieprzyjemne. Rozumiesz to, prawda? Najwspanialsza wśród małżonek? Mówię, rozumiesz, ponieważ równie dobrze jak ja znasz moje interesy. Znasz je nawet lepiej ode mnie. Nie wiem, gdzie przepadła połowa mojego majątku, niegdyś wcale ładnego, ale ty, jestem tego pewien, potrafiłabyś tu udzielić bardzo dokładnych informacji. Kobiety mają niezawodny instynkt, który chroni je przed niebezpieczeństwem, a za pomocą swojej własnej algebry potrafią wyjaśnić nawet cuda. Ale ja znałem tylko moje cyfry i zupełnie się pogubiłem, kiedy mnie zawiodły. Czy nie zwróciłaś z podziwem uwagi na prędkość mojego upadku? Nie poraził cię blask moich topniejących sztab złota? Bo przyznaję się, że ja widziałem tylko ogień. Ale miejmy nadzieję, że odgrzebałaś z popiołu trochę złota. Z tą krzepiącą nadzieją odjeżdżam. Najroztropniejsza wśród małżonek, nie mając najmniejszych wyrzutów sumienia. Pozostali ci jeszcze przyjaciele, owe popioły, o których wspomniałem, i swoboda, którą ci zwracam. Nadeszła jednak chwila, kiedy muszę zdobyć się na umieszczenie tu kilku słów w kwestii osobistej. Dopóki wierzyłem, że pracowałaś dla naszego dobra i szczęścia naszej córki, z filozoficznym spokojem przymykałem na wszystko oczy. Skoro jednak zamieniłaś nasz dom w ruinę, nie zamierzam kłaść fundamentów pod cudzą fortunę. Kiedy się pobieraliśmy, byłaś bogata, ale niezbyt zasługiwałaś na szacunek. Wybacz mi tę szczerość, ale skoro słowa te przeczytamy najprawdopodobniej tylko my, po co owijać w bawełnę? Powiększałem nasz majątek, który wzrastał przez 15 lat, aż nareszcie nadeszła chwila, w której zburzyło ją parę klęsk, których sam do końca nie rozumiem. Mogę tylko śmiało powiedzieć, że nie nastąpiło to z mojej winy. Ty zaś pracowałaś jedynie nad powiększeniem własnego majątku i to ci się udało. Jestem o tym w pełni przekonany. Zostawiam cię więc taką, jaką wziąłem. Bogatą, choć niezbyt zasługującą na szacunek. Żegnaj. Ja także będę od dziś pracował tylko na własny rachunek. Jestem ci wdzięczny za wzór, który mi dałaś i według którego będę postępować. Twój oddany mąż, baron Danglars. Podczas tej długiej i nieprzyjemnej lektury baronowa patrzyła uważnie na Debraja. Spostrzegła, że pomimo opanowania, z jakiego słynął, kilkakrotnie zmienił się na twarzy. Skończywszy, złożył powoli papier i znów się zamyślił. — No i co? — zapytała pani Danglars z zaniepokojeniem. — Co myślisz o tym liście? — To proste, droga pani. Twój mąż zostawił cię, żywiąc pewne podejrzenia. — No tak, ale czy to wszystko, co masz mi do powiedzenia? — Nie rozumiem, rzekł Debraj z lodowatym chłodem w głosie. On odjechał na zawsze. No, w to niech pani nie wierzy. Nie, nie wróci, znam go bardzo dobrze. To człowiek niewzruszony, jeśli jego postanowienia wypływają z jego osobistego interesu. Gdyby ocenił, że mogę mu się na coś przydać, zabrałby mnie ze sobą. zostawia mnie w Paryżu, a to znaczy, że nasza separacja może przynieść mu w czymś korzyść. A więc separacja jest nieodwołalna, a ja jestem wolna na zawsze, zakończyła pani Danglars z prośbą w głosie. Lecz Debray nie odpowiadał, a ona patrzyła nadal niespokojnie i prosząco. Jak to? Odezwała się wreszcie. Nic mi nie odpowiesz? Pozostaje mi zapytać tylko, co zamierzasz teraz zrobić. Właśnie miałam ciebie o to zapytać, odpowiedziała baronowa. Serce biło jej gwałtownie. A rady chcesz ode mnie? Rzekł Debray. Tak, chcę od ciebie rady, powtórzyła baronowa, a serce jej się ścisnęło. Skoro chcesz rady, odparł chłodno, to radzę ci wyjechać w podróż. W podróż? Wyszeptała pani Danglars. Oczywiście, jesteś przecież bogata i wolna, jak napisał pan Danglars. Według mnie musisz opuścić Paryż, szczególnie po tym skandalu z małżeństwem Eugenii i po wyjeździe barona. Ludzie muszą koniecznie pomyśleć, że jesteś pani opuszczona i biedna. Nikt nie wybaczy żonie bankruta, która żyje w bogactwie i prowadzi otwarty dom. Trzeba tylko, abyś została jeszcze 2 tygodnie w Paryżu, powtarzając, że opuścił cię mąż i opowiadając przyjaciółkom, w jakich okolicznościach. Później wyprowadzisz się z pałacu, zostawisz tam całą swoją biżuterię i zrzekniesz się dożywocia. Wtedy wszyscy będą głosić peany o twojej bezinteresowności. Wszyscy będą wiedzieli, że jesteś porzucona i sądzili, żeś biedna, bo tylko ja znam twoją sytuację finansową i jako lojalny wspólnik jestem gotów zdać ci z tego rachunek. Baronowa, blada, przygnębiona, słuchała z rozpaczą i przerażeniem tej spokojnej, tej rzeczowej przemowy. Porzucona, powtórzyła, tak, porzucona, masz pan rację, nikt nie będzie wątpił, że tak jest. To były jedyne słowa, na jakie mogła się zdobyć ta dumna i tak mocno zakochana kobieta. Ale bogata, i to bardzo bogata, kontynuował Debray, wyciągając z pugilaresu parę papierów i rozkładając je na stole. Pani Danglars nie patrzyła na to wcale, usiłując stłumić bicie serca i powstrzymać łzy, które uporczywie napływały do oczu. W końcu poczucie godności zwyciężyło u baronowej i jeśli nawet nie udało się jej stłumić bólu w sercu, powstrzymała łzy. Droga pani, mija już 6 miesięcy, od kiedy jesteśmy wspólnikami, rzekł Debray. Wniosłaś 100 000 franków kapitału. Było to dokładnie w kwietniu. W maju zaczęliśmy operację. Zarobiliśmy wtedy 450 000 franków. W czerwcu zysk wzrósł do 900 000. W lipcu doszło do tego 170 000 franków. Był to, jak pani pamiętasz, miesiąc pożyczki hiszpańskiej. W sierpniu, na początku miesiąca, straciliśmy 300 000, ale w połowie miesiąca odzyskaliśmy wszystko, a pod koniec znów mieliśmy zyski. Na naszych kontach, które kazałem zablokować wczoraj, figurują aktywa wynoszące 2 400 000, to znaczy po 1 200 000 dla każdego z nas. Teraz, ciągnął Debray, spoglądając wciąż do notatnika ze spokojem agenta giełdowego, dochodzi do tego jeszcze 80 000 franków z oprocentowania. Ale skąd te procenty? Przerwała baronowa. Przecież nigdzie nie ulokowałeś pan tych pieniędzy. Wybaczy pani, odpowiedział zimno Debray, ale miałem twoje upoważnienie na lokatę i skorzystałem z niego. Tu ma pani 40 000 franków procentu plus 100 000 franków z początkowego wkładu, razem 140 000 franków. Zachowałem się przezornie i zgromadziłem twoją część przedwczoraj, czyli jak widzisz nie tak dawno, rzec by można, że spodziewałem się, że niebawem zostanę poproszony o zdanie rachunków. Mam więc tutaj pani pieniądze, połowa w banknotach, połowa w czekach na okaziciela. Mówię tutaj, bo nie uważałem, aby mój dom był dla nich pewnym schronieniem, a notariusze nie są dyskretni. Zresztą nie mogłabyś pani nic kupić, bo weszłoby to do wspólnoty małżeńskiej. Przechowałem więc tę sumę, dziś jedyny pani majątek, w szkatułce, którą dla bezpieczeństwa osobiście zamurowałem w tej szafie. A teraz, i Debray otwarł szafę, a potem szkatułkę, Ma tu pani 800 tysięcy frankowych banknotów. Dodaje do tego obligacje na 25 tysięcy franków renty, ponadto weksel 110 tysięcy płatny do mojego bankiera, a że moim bankierem nie jest pan Donglar, ręczę, że go zrealizujesz. Pani Donglar machinalnie spojrzała na weksel, obligacje i plik banknotów. Ogromna ta fortuna wyglądała dość niepozornie, leżąc tak na stole.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

groźny to pies. A może to jest lot moja dzioć 11, yes. Pies może i pies, ponury jak też dingo, rudy ma łeb. Nie glaszcze więc też nie.

0: String.
1: Autopromocja.
2: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
3: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-Czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
2: Płyta na lata
4: w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj już w niedzielę od 10:00. Zaprasza Asia Kruk.
1: Autopromocja.

A jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz,

A jak się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram,

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wos, prawy wos, prawy wos, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wos. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jos, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł pot, śpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.